Radio Złote Przeboje w Wolinie.

And I felt my spirit break.

around.

0: przypadkowo w piątkowy poranek gramy w Przebój ze słowem dance w tytule, gdyż na progu weekendu dance ma sens, a disco jest dobre dla wszystko. I wanna dance with somebody, Whitney Houston w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, 16 po 6.
1: Ignite Cherry i Andrzej Piaseczny i jego rysowanie tobie, czyli taki cudowny, bendowy, imprezowy kawałek. No tak, was budzi tylko Radio Złote Przeboje. Chcecie poczuć piątek od pierwszego otwarcia oczków? No to bądźcie z nami przez cały czas, 17 po 6.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już jutro w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Zobacz, Stasiu, sokół.
4: Gdzie? Nie widzę.
3: No tam, patrz.
4: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
3: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
5: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
4: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
5: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
6: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Gabinet masażu, słucham.
8: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
7: O, cześć, a co się dzieje?
8: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
7: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
8: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
7: Kochana, sam go stosuję.
9: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
10: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
11: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
10: Takie cuda tam sprzedają?
11: No pewnie. I to nie za miliony.
12: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
13: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
14: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
15: Rondo Hakena, Ustawo 51, www.kaflando.pl.
16: Kategoria trawienie.
17: Po jednej nutce.
16: Ciężko na żołądku.
17: A teraz?
16: Uczucie pełności.
17: Dobrze. I ostatni.
16: Gazy.
17: Świetnie. A co można na to zaradzić?
16: Najlepiej zastosować Trawisto.
18: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
19: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to Ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
20: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
21: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
20: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
21: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które Cię stać. Aflofarm.
0: Reklama.

0: Andrzej Piaseczny w porannym programie Radia Złote Przeboje. Piątek to jest taki dzień tygodnia, że nie wiadomo, jak człowiek byłby przeczołgany całym tygodniem, to jednak łapie nowy wiatr w żagle. My nie śpimy, tak. A wy? To jest kluczowe pytanie o tej porze, o 6.28. A telefon do nas 22 44 i 30. Halo?
1: Halo?
0: Halo?
1: Jestem z Kędzierzyna Koźla. Słucham radio Złote Przeboje non-stop. Kocham was i pozdrawiam całe radio Złote Przeboje.
2: No, czuć było w tym wyznaniu nieco sztywności, skrępowania, ale to się zdarza po całym tygodniu pracy.
3: Absolutnie tak. Obiecujemy. To my obiecujemy, że zanim skończy się ten poranek, będzie już tylko luz, flow i breakdance, kochani. Tu radio Złote Przeboje na dzień dobry. 22 44 30 to jest numer dla spóźnionek na piątkowy apel poranny. Dzwońcie, cieszcie się piątkiem, a u nas leci Laura Branigan, 29 po 6.

0: Niby w Holandii mieszka, czyli pod poziomem morza, a depresji w tym kawałku nie słychać. Obowiązkowa gwiazda piątkowa jest Cissy Catch. Musi być weekend na horyzoncie. To jest radio Złote Przeboje na Dzień Dobry za 24 minuty 7.
1: A propos piątkowego, weekendowego nastroju, to za chwilę przebój, który absolutnie cudownie nas nastraja na piątkowe i weekendowe głupoty. The Cure Friday I'm in Love w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. Tak wam właśnie zagramy już za moment. Bądźcie blisko.
2: To jest radio Złote Przeboje.

0: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
1: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
2: Zobacz, Stasiu, soku.
3: Gdzie? Nie widzę.
2: No tam, patrz.
3: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
2: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
4: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
3: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
4: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
5: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
8: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
7: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
8: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
9: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. 3. sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan. Reklama.
10: Złote przeboje w drodze.
11: Przez Wolin przejeżdżamy bez większych problemów. S3 w obie strony jedziemy też płynnie. A jak dojedziecie do Świnoujścia, to uważajcie na ulicy Lechickiej. W związku z przebudową wprowadzona jest tam tymczasowa organizacja ruchu.
10: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Jest takie, mili państwo, święto, które zaczęło się 116 lat temu, a obecnie świętują je na całym świecie, nie tylko w Bawarii, nie tylko w Monachium. Święto, jak się pewnie domyślacie... No właśnie, Oktoberfest. Od tygodnia trwa nie tylko w Monachium, ale też w różnych miejscach na całym świecie.
2: A nie chwaląc się, jeden z naszych porannych prowadzących udał się nawet na profesjonalną lekcję jodłowania. Posłuchajcie.
3: Powiedz jo, jo, jo, jo, jo.
1: Jo, jo, jo, jo, jo.
3: Świetnie, obniż krtań trochę.
1: Jo, jo, jo, jo, jo. Jo, jo, jo, jo, jo.
3: Jo.
1: Jo.
3: Jorlo, jorlo, jorlo.
1: Jorlo, jorlo, jorlo.
4: Bardzo, bardzo prosimy się nie śmiać. Sami spróbujcie, dobra? No. Sami spróbujcie, tak. 22, 4, 4, 3, 0. I teraz zadanie dla was, kochani, za najlepsze jodłowanie, jakie z siebie wydacie. Dzisiaj o poranku obiecujemy nagrodę, złotą kawę naszego porannego programu. 22, 4, 4, 3, 0.
0: Mamy temat.

0: To słynny reżyser David Lynch odkrył tego artystę, Chris Isaak. Po tym odkryciu jego kariera nabrała rozpędu i nawet zagrał w jednym z jego filmów, czyli W ogniu krocz ze mną. Chris Isaak w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry w piątkowy poranek. Za niespełna 5 minut będzie 7, a teraz szybko zaglądamy do studia wiadomości.
1: Zdali kartę rowerową, a teraz dostają coś jeszcze. Uczniowie w całej Polsce otrzymają kaski rowerowe.
0: No proszę.
1: O tej ogólnopolskiej akcji opowiemy w najbliższych wiadomościach o 7.
2: Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje dostaje bilety na koncerty Królowie Życia z Kabiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
4: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
5: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Dwa dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
8: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
7: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
8: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
7: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
8: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
10: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
11: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
12: Dobrze.
11: 15 zł.
12: Lepiej.
11: 20 zł.
12: Najlepiej. Na Orlenie?
11: Ciepło.
12: Z kuponami?
11: Cieplej.
12: W Orlen witaj.
13: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
0: Reklama.
14: 25 września w piątek mamy godzinę 7, a przed nami wiadomości radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
15: Po ataku na żołnierza w Jarosławiu prezydent Ukrainy zabiera głos. Zdali egzamin na kartę rowerową, dostaną kask. Ogólnopolska akcja w szkołach. Mniej obcy na festiwalu w Gdyni to historia Jana Borysewicza. Jesteśmy wstrząśnięci tym złem. Sprawca musi ponieść pełną odpowiedzialność, przekazał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski po ataku nożownika w klasztorze w Jarosławiu. 31-letni obywatel Ukrainy zaatakował 5 osób. Jedna nie żyje, 4 zostały ranne. Świadkowie zdarzenia są w szoku.
16: Jak szłam na mszę świętą, tutaj siedział ksiądz rektor, który został ugodzony w tętnicę szyjną. Byłam świadkiem, jak już tutaj został wyniesiony ksiądz.
17: Znała pani tego księdza?
16: Tak, oczywiście, to rektor tego ośrodka, wspaniały człowiek.
15: Napastnik został zatrzymany, obecnie przebywa w szpitalu. Prokuratura na razie nie informuje o motywach ataku. Władze Jarosławia ogłosiły żałobę. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie pożaru stacji Starlinku w Podgrójcem na Mazowszu. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski ocenił, że mogła to być celowa próba zakłócenia działania stacji. Tego typu obiekty są ważne dla poprawnego działania systemu, mówi Rafał Grabiański z portalu urania.edu.pl.
18: Te stacje naziemne mogą się łączyć z wieloma satelitami, oczywiście Starlink naraz, które widzą na niebie. No i dzięki temu tą sieć możemy, tak można powiedzieć, połatać i mieć globalny zasięg.
15: Na miejscu pożaru służby zabezpieczyły monitoring. Uczniowie, którzy zdali egzamin na kartę rowerową, otrzymują kaski ochronne. To ogólnopolska akcja. Do szkół w całym kraju trafi 65 tysięcy kasków kupionych z funduszy Unii Europejskiej. W Strzeszynie na Pomorzu kaski przekazała uczniom minister edukacji Barbara Nowacka. Przypomnijmy, że dla młodzieży kask od niedawna jest obowiązkowy. Historia Jana Borysewicza na wielkim ekranie. Na festiwalu w Gdyni odbyła się premiera filmu Mniej obcy, inspirowanego życiem i wspomnieniami lidera zespołu Lady Punk. Reżyser Christopher Rus szykował się do nakręcenia tej produkcji od wielu lat. Jak mówi, kiedy Netflix ogłosił, że film powstanie, presja była ogromna.
19: Rockmeni wtedy naokoło Janka zaczęli dzwonić do mnie, jeden po drugim, i mówili mi wszyscy, żebym tego nie spieprzył. I ja się na początku śmiałem z tego, bo myślałem, jakie oni mają założenie. Ale ten śmiech mi trochę utknął w gardle, jak zaczęliśmy kręcić, bo byłem o wiele bardziej spięty, wiele bardziej skupiony niż normalnie.
15: W filmie Jana Borysewicza gra debiutujący na ekranie muzyk Mikołaj Bukrewicz.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
20: Błażej Kulesza, zapraszam. Już tylko dwa zwycięstwa są potrzebne polskim siatkarzom do obrony tytułu Mistrzów Europy. Dziś o 17 w Mediolanie zmierzą się ze Słowenią, która regularnie gra z Polską w finałach wielkich imprez. Za to w hicie piłkarskiej Ligi Narodów Holandia zremisowała z Niemcami 1-1. Gola dla gości strzelił Felix Mecha, a w doliczonym czasie gry bramkę na wagę punktu zdobył Cody Gakpo. W innych ciekawych spotkaniach Portugalia wygrała z Walią 1-0, a w skandynawskich derbach Norwegia pokonała Danię 3-2.
1: Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje w drodze.
21: Drogami Wolina i całego powiatu kamieńskiego jedziemy bez większych utrudnień. Zajrzyjmy do Świnoujścia, tam komunikacja autobusowa wchodzi w kolejny etap zmian. Po modyfikacjach w rozkładach jazdy czas na nowe autobusy. Miasto rozpisało przetarg.
1: Pogoda w Wolinie.
21: Na zachodnim Pomorzu dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Jeszcze gdzieniegdzie mogą występować przelotne opady deszczu, ale od zachodu stopniowo będą zanikać. Temperatura maksymalna od około 14 stopni nad morzem, przez 15 w Wolinie, do 16 w Szczecinie. Wiatr umiarkowany, nad morzem tylko porywisty, zachodni i północno-zachodni. Ciśnienie mamy dość wysokie, będzie stabilne.
1: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
22: Dzień dobry, po siódmej poprosimy paragony do kontroli, sprawdzimy, co się na tych zakupowych paragonach w Polsce regularnie powtarza.
14: No ciekawe, ciekawe. Po siódmej też podpowiemy wam, jak zdobyć bilety na koncert Królowie Życia. Radio Złote Przeboje na dzień dobry, w piątek, piąteczek, piątunio. Jest 5 po siódmej, gramy szer.

0: Czechy tak, Niemcy tak, a my... No to kochani, teraz w porannym programie pojawi się bardzo ciekawa mapa naszego regionu. Jeszcze raz, Czechy tak, Niemcy tak, ale nie wiedzieliśmy, że Polska to też kraj zamiłowanych piwowszy.
1: Ten napój według nowych badań pojawia się średnio na co dziesiątym paragonie zakupowym w Polsce.
2: Tak, my nie możemy tutaj ani potwierdzić, ani zaprzeczyć, bo pora nieodpowiednia, za wcześnie, ale chcemy tylko przypomnieć naszą ulubioną niemiecką piosenkę.
0: No a tak przy okazji, to zapraszamy was dzisiaj do porannych zawodów w jodłowaniu. Możecie zajodłować pod numerem 2244 i 30. A dla zwycięzcy najlepszego jodłowacza mamy złotą kawę naszego porannego programu 2244 i 30. A to jest YouTube Pride in the Name of Love. Jest 13 minut po 7.

0: Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry. Ace of Base, zespół ze Szwecji. To kogo my tam mamy w tej lidze narodów? W grupie Szwecję, Rumunię, Bośnię i Hercegowinę. Cztery kraje, łatwo nie będzie. Dzisiaj gramy z dwoma naraz wieczorem, z Bośnią i Hercegowiną. Czyli mamy co? Piłkarski piątek.
1: Tak jest, tu Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry, 20 po 7. Też bym chciał coś powiedzieć dobrego o polskiej piłce nożnej, ale nic mi do głowy nie przychodzi. No to w myśl starego przysłowia radiowców, jak nie wiesz co powiedzieć, to zagraj Beatlesów. No to zagramy za kilka minut. Bądźcie blisko.
2: Reklama. Muzyka i głos.

0: obniżką 23,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy pomidory malinowe 6,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 10,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
6: Skoda. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł. Media Expert.
9: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
10: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
11: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
10: Twoja definicja dobrego snu.
12: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.

0: duet. Giganci, giganci duet. Aretha Franklin, George Michael w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. A teraz będzie mowa o innym duecie, bo uwaga, mamy dla was złote bilety na koncerty duetu Grzegorz Skawiński, Waldemar Tkaczyk, który to duet gra razem, już nie uwierzycie, 50 lat.
1: Tak.
0: To będą bilety na koncert Królowie Życia.
1: Już pierwsze koncerty z tego cyklu mamy za sobą i to są dwie godziny, ponad dwie godziny grania. No i panowie, legendy grają nie tylko Przeboje Kombi, ale też hity Skywalkera i ONA, bo to przecież oni za tymi nazwami też stoją.
0: Tak, jeszcze dzisiaj mamy dla was podwójne zaproszenia na koncert w Łodzi, w Atlas Arenie 11 października. Chcecie tam być? Chcecie się bawić z nami? No to zapraszamy. Wejdźcie na stronę złoteprzeboje.pl.
1: Wejdźcie i napiszcie maksymalnie w 5 słowach, z czym kojarzą się wam Królowie Życia, a najlepsze odpowiedzi nagrodzimy biletami już dzisiaj po godzinie 18.
0: Tak będzie, a żeby poczuć ten klimat, sięgniemy teraz właśnie po Przebój Kombi z 1984 roku. Kochać cię za późno w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. Za 29 minut będzie 8.

0: Był rok 1999, włączało się jakąkolwiek stację radiową, leciał Carlos Santana, otwierało się telewizor, leciał Carlos Santana, otwierało się lodówkę, wyskakiwał Carlos Santana.
1: Tak było.
0: I to był jedyny taki przypadek, kiedy to nikomu nie przeszkadzało. Z płyty Supernatural, Corazon Espinado, Santana i Mana za 21 minut będzie ósma.
1: Z kolei wczoraj na festiwalu filmowym w Gdyni pierwsi widzowie zobaczyli Mniej obcy, film inspirowany życiem i wspomnieniami lidera Lady Punk Jana Borysewicza. Wszyscy będziemy mogli go obejrzeć już niedługo, 7 października, a Lady Punk za chwilę w radiu Złote Przeboje.
2: Autopromocja.
3: Najpierw szybka kawa, później wizyta w biurze, a następnie spotkanie o 10:00?
4: Tak, zapraszam Cię na spotkanie w Radiu Złote Przeboje. To obowiązkowy punkt w pracy każdego dnia. Podaruj sobie odrobinę relaksu. W końcu robota nie zając.
5: Słuchaj nas i wygrywaj nagrody. Od poniedziałku do piątku, zawsze po 10:00. Obecność obowiązkowa.
2: Autopromocja.
6: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
7: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja!
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
8: A jak?
7: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny.
11: Dużo dobrego.
12: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w super cenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto dużo dobrego.
13: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
14: Tanio Weekend w Aldi. Tylko w sobotę masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Amonini oliwa z oliwek 500 ml. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.
16: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
17: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
18: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
19: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków.
2: Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
19: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
2: Twoja definicja dobrego snu.
20: Reklama.
21: Złote przeboje w drodze.
22: Dziś warunki na drogach dobre, padać nie powinno, ale nie pędźcie zbyt szybko. Przez Wolin przejeżdżamy płynnie. Czasem zderzak w zderzak pojedziecie w Świnoujściu Nowokarsiborską po wyjeździe z tunelu pod Świną. Jak zwykle o tej porze zagęściło się przy placówkach oświatowych. Uważajcie przy przejściach dla pieszych.
21: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Od tygodnia trwa niezła impreza, a nawet najsłynniejsza na świecie impreza. Nie tylko w Monachium, ale też w różnych miejscach na świecie mamy Oktoberfest. No i słuchaczom Radia Złote Przeboje też włączył się tryb jodłowanie. 22, 4 czwórki, 3 zera. Macie odwagę zajodłować do słuchawki? To śmiało, zapraszamy. 22, 4 czwórki i 3 zera. Za najlepsze naszym zdaniem jodłowanie obiecujemy nagrodę złotą kawę z porannymi prowadzącymi na pudełku. No to uwaga, 22, 4 czwórki i 3 zera.

0: Cudowna, cudowna jak zawsze. Kylie Minogue w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, piątkowy poranek za niespełna 5 minut. 8. Kibice mają dzisiaj kumulację. Mamy siatkarsko-piłkarski piątek, krótko mówiąc, Polska biało-czerwona.
1: To my o siatkarzach, bo jeden mecz dzieli naszych siatkarzy od finału Mistrzostw Europy. Na drodze Słoweńcy, których Polacy w tym sezonie spotkali na boisku już 3 razy.
0: No.
1: Więcej o tym meczu w wiadomościach o 8:00 posłuchajcie.

0: limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto Moja Biedronka. Do tego łopatka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 9,99 za kilogram, a z kartą Moja Biedronka ser żółty w plastrach Gouda Światowit 1 kg 15,99 za sztukę. Limit dzienny 3 sztuki na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
2: taniej masz. Sztabka, moneta, a może to po prostu rozsądny plan na przyszłość? Czy złoto jest dla każdego? Co wpływa na jego cenę i dlaczego gromadzą je nawet banki centralne? O inwestowaniu, ryzyku i złotych strategiach posłuchasz w cyklu Temat na wagę złota. Słuchaj dziś o godzinie 11:21. Na cykl Temat na wagę złota zaprasza mennica apart.pl.
3: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
4: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Już dziś w Lidlu. Wszystkie soki Solevita. 1 litr, 2 plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
12: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
13: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
12: Od czwartku wszystkie artykuły Almette kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krynung 200 lub 220 gramów, tylko 26,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Reklama.
14: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
15: Mamy godzinę 8, 25 września i to jest piątek, a przed nami wiadomości radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
16: Rząd publikuje nową instrukcję na wypadek zagrożenia z powietrza. Koniec kampanii w Krakowie, od północy cisza wyborcza przed niedzielnym głosowaniem. Polscy siatkarze grają dziś o finał Mistrzostw Europy. Rywalem Słowenia. Gotowa jest nowa instrukcja na wypadek zagrożenia z powietrza. Będzie ją dziś rozsyłać MSWiA. Instrukcja reagowania będzie dostępna w internecie. Więcej o tym Szymon Kępka.
17: To 12-stronicowe wydawnictwo, które tłumaczy, jak przygotować się do ewakuacji, dokąd się ewakuować i jak się zachować, gdy zostajemy w domu, w piwnicy albo w garażu. Magdalena Roguska, sekretarz stanu w MSWiA.
18: Dajemy mieszkańcom, to jest uszczegółowiony obszar z zakresu przygotowania się na sytuację ataku z powietrza i nowa część, która dotyczy uszczegółowienia tego, gdzie możemy znaleźć bezpieczne miejsce.
17: Instrukcja nie będzie rozsyłana w wersji papierowej, tak jak poradnik bezpieczeństwa, ale ma trafić do na przykład spółdzielni mieszkaniowych.
16: W ciągu 3 tygodni instrukcja ma też trafić do aplikacji mObywatel. Piątek w Krakowie jest ostatnim dniem kampanii wyborczej przed niedzielnym głosowaniem na prezydenta tego miasta. Dziś od północy do zamknięcia lokali wyborczych w niedzielę obowiązywać będzie cisza wyborcza. O urząd prezydenta Krakowa ubiera się 7 kandydatów. Przedterminowe wybory w stolicy Małopolski to efekt odwołania w drodze referendum Aleksandra Miszalskiego. Ruszają jesienne remonty na autostradach, m.in. na A1 i A4. Na A2 jazdę spowolni przygotowanie do rozbudowy, mówi Szymon Piechowiak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
19: Zachowamy na cały czas trwania inwestycji ruch po 2 pasy w obu kierunkach. Oczywiście przy ograniczeniu prędkości zainstalujemy tam odcinkowy pomiar prędkości. Chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo zarówno samych kierowców, jak i wszystkich tych, którzy będą pracowali przy rozbudowie.
16: Prace mogą tu potrwać ponad rok. Nasi siatkarze powalczą dziś w Mediolanie o finał Mistrzostw Europy. Rywalem będą Słoweńcy. Obie drużyny wiedzą o sobie wszystko, bo tylko w tym sezonie mierzyły się już 3-krotnie.
20: Oni wiedzą, jak my gramy, my jak oni grają. Nie ma dużo różnicy taktycznej. Może być na początku, że albo oni, albo my będziemy grali trochę inaczej, ale nie, myślę, że nie możemy się zaskoczyć.
16: Mówi trener naszej kadry Nikola Grbić. Mecz ze Słowenią o 17:00.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote przeboje w drodze.
21: Na wolińskich drogach nie mamy utrudnień. Tymczasem między Strzyżewem a Sulikowem rozpoczęła się wycinka drzew. To w związku z przebudową przeprawy nad kanałem Strzyżewo-Radawka i dróg w okolicy. Zachowajcie tam ostrożność. Szerokiej drogi.

0: Pogoda w Wolinie.
1: Dziś w Wolinie i regionie pochmurno i jesiennie, temperatura nie za wysoka, maksymalnie w najcieplejszym momencie dnia będziemy mieć około 15 stopni, ale odczuwalna temperatura będzie nieco niższa. Wiatr umiarkowany ze zachodu i południowego zachodu. Ciśnienie dość wysokie, będzie w miarę stabilne, jutro więcej słońca i znacznie cieplej.
0: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: To jest Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry.
1: Dzień dobry, po ósmej pojawi się w naszym programie najlepsza okazja, taka, że aż grzech nie pójść na zakupy. W komplecie będą też pomyłki kurierskie.
2: Po ósmej sprawdzimy też, czy ludzi w dobrej woli jest więcej, jak w piosence Niemena. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry, w piątek, piąteczek, piątunio, piątolongo. Odliczamy do weekendu, the final countdown, zespół Europe, 4 po 8.

0: absolutnie wyjątkowa okazja, wręcz niebywała okazja. Teraz się pojawi w porannym programie Radia Złote Przeboje, uczulamy. Wyjątkowa okazja, a przynajmniej tak twierdzą nasze żony.
1: No, często mówimy okazja, to była przecena stulecia.
2: No.
1: To, albo to, przecież to mam od lat, tylko dawno nie nosiłam.
0: No, tak. Proszę, no.

0: just getting started.
1: Oh, I love you.
2: Radio Złote Przeboje.
3: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
2: Złote Przeboje.

0: Life is Life i Opus, piosenka, która usprawiedliwia właściwie wszystkie niespodziewane wydarzenia weekendowe. Gdyby tak melanż za bardzo pociągnął, no to co? No życie, po prostu życie. To jest radio Złote Przeboje na dzień dobry. 18 po 8 mamy.
1: Dzień dobry, w piątkowy poranek wam mówimy. Za chwilę Alphaville u nas zagra, a potem sprawdzimy, kto wygrał poranne zawody w wiodłowaniu. Koniecznie zostańcie z radiem Złote Przeboje.
2: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
3: Autopromocja.
4: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
5: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
4: Już jutro od 18.
5: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
3: Autopromocja. Reklama.
6: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
7: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
8: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
9: Skoda. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj.
11: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupony. Orlen z energią po rabaty.
12: Czyta lektor AI.

0: D Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa śląska Morliny. Duża paczka. 11,90 za kilogram. A świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. Oraz prosto z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości 12,99 za kilogram. Biedronka.
5: Codziennie.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Od tygodnia trwa Oktoberfest nie tylko w Monachium, ale też w różnych miejscach na świecie, od Kanady po Australię. Słuchaczom Radia Złote Przeboje też włączył się tryb jodłowania od rada. No i czas na wielkie podsumowanie naszych porannych tyrolskich zawodów.
2: Jolejku.
3: No lej, a ja będę pił.
1: Złotą kawę naszego porannego programu. Wysyłamy właśnie temu ostatniemu królowi porannego jodłowania. Niech leje tę kawę radośnie. Dziękujemy i gratulujemy wszystkim odważnym, którzy zadzwonili, a po weekendzie wrócimy do was z nowymi, poważnymi zadaniami, poważnymi przypomnieniami i tematami i z nową kawą, tak.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
1: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
0: Pieskie życie ma smak!
1: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania. Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola, cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 7,99 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie dwóch. A tylko w czwartek. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
7: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
6: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
8: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
9: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
10: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
11: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
12: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
13: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? No, zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
14: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
15: Reklama. Złote przeboje w drodze.
16: Co na drogach Wolina i regionu? W miarę spokojnie. Wysoki sezon się skończył, korków nie mamy. Za to mamy wandali, którzy na stacji Ładzin sprejem pomalowali skład Polregio. Policja zatrzymała 5 osób. Grożą im surowe konsekwencje.
15: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: Lecz ludzi dobrej woli jest więcej. Pamiętacie, jak Czesław Niemen tak śpiewał?
1: Lecz ludzi dobrej woli jest więcej.
0: To prawda. No właśnie tak było. Słuchajcie, postanowiliśmy sprawdzić fakty w tej sprawie.
2: We wsi Dobra Wola w latach 80. mieszkało niecałe 100 osób, a obecnie jest to 493 mieszkańców.
3: No.
2: Więc potwierdzamy, ludzi dobrej woli jest więcej.
4: A tak w ogóle to ciekawe, czy mieszkańcy dobrej woli zdają sobie sprawę, że ten świat nie zginie dzięki nim. Nie! Pozdrawiamy mieszkańców wszystko dobrej woli. Mamy nadzieję,
2: mocno,
4: że mimo, że dziwny jest ten świat, to w dobrych nastrojach zaczniecie weekend z Radiem Złote Przeboje. Teraz u nas zespół AHA za 11.09.

0: Czy pamiętacie taki złoty okres w polskim kinie, kiedy to wszystkie role zgarniał Piotr Adamczyk? Potem był Borys Szyc, potem był George Clooney, przepraszam, ten Tomasz Karolak. A teraz mamy podobny przypadek, ale w spódnicy.
1: Tak, wkrótce do kin trafi film Violetta Villas. Wciela się w nią Sandra Drzymalska, która zagrała też Łęcką w serialowej Lalce.
0: No właśnie.
1: Porozmawiamy z aktorką w najbliższych wiadomościach o 9:00. Posłuchajcie.
2: Autopromocja.
3: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
4: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i 5 artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, 1 wspólny mianownik i 0 nudy.
3: W każdą niedzielę po 8:00.
4: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
2: Autopromocja.
5: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: to nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wsisy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Muzyka i głos AI.

0: D Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
2: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
3: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
2: Twoja definicja dobrego snu.
4: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
5: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
6: 25 września i to jest piątek, mamy punktualnie 9. Iwona Barańska przedstawi teraz wiadomości Radia Złote Przeboje.
7: Po ataku w Jarosławiu dodatkowe siły mają zadbać o bezpieczeństwo mieszkańców. Dostęp do lekarzy ma być łatwiejszy, powstaną powiatowe centra zdrowia. Historia Violetty Villas trafi wkrótce do kin. Film walczy o Złote Lwy na festiwalu w Gdyni. Po tragedii w klasztorze w Jarosławiu do miasta zostaną skierowane dodatkowe siły, by zapewnić bezpieczeństwo. Nożownik zabił jedną osobę, a cztery ranił. Napastnikiem był 31-letni Ukrainiec. Mężczyzna został zatrzymany. Mieszkańcy Jarosławia są w szoku. Jak mówią, to niezrozumiała i nieprawdopodobna tragedia.
8: No jakiś szaleniec. Tylko tyle usłyszałam. Nie wiedziałam, co się dzieje. To był totalny chaos. Świadkami były panie w kuchni. Wyciągnął nóż i zaczął tam księdza ranić.
7: Po tym, co wydarzyło się w Jarosławiu, premier Donald Tusk napisał, że sprawca z całą surowością zostanie ukarany. Głos zabrał także prezydent Ukrainy. Jesteśmy wstrząśnięci tym złem. Sprawca musi ponieść pełną odpowiedzialność, przekazał Wołodymyr Zełenski. 500 000 Polaków ma zyskać łatwiejszy dostęp do pomocy medycznej w nagłych przypadkach. Tak twierdzi Ministerstwo Zdrowia, które uruchomiło Powiatowe Centrum Zdrowia. W miejscach oddalonych o ponad 30 km od SOR-u lub Izby Przyjęć. Placówki będą wykonywać podstawowe zabiegi i badania. Nowe przepisy obejmą 35 powiatów i wejdą w życie za miesiąc. Włamanie do szpitala w Miastku na Pomorzu. Nieznani sprawcy ukradli sprzęt komputerowy i medyczny, leki oraz ambulans, którym odjechali. Szukamy złodziei, mówi Dawid Łaszcz z policji w Bytowie.
9: Nasi policjanci analizują zapisy monitoringu. Na miejscu zabezpieczyli ślady i przesłuchali świadków. Trwa ustalanie dokładnych strat powstałych na skutek tego włamania.
7: Według lokalnych mediów karetka, którą odjechali złodzieje, dowoziła pacjentów na dializę. Kradzież pojazdu może utrudnić organizację transportu chorych. Najpierw zagrała Łęcką, teraz Villas. Wczoraj na festiwalu w Gdyni odbyła się premiera filmu o jednej z największych gwiazd polskiej estrady. Violetta Villas to debiut reżyserski Karoliny Bielawskiej. Sandra Drzymalska, którą ostatnio można oglądać w serialowej Lalce, nie kryje, że ta rola była dla niej wyjątkowo trudna i wyczerpująca.
10: Bo był to długi proces, trudny proces, bardzo emocjonalny. Myślę, że w jakimś momencie oddałam jej bardzo dużo siebie.
7: Violetta Villas została pokazana z perspektywy syna, Krzysztofa Gospodarka. Film walczy o Złote Lwy, a do kin wejdzie 27 listopada.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
1: Błażej Kulesza, zapraszam. Wieczorem polscy piłkarze meczem z Bośniakami w piłkarskiej Lidze Narodów zaczną walkę na zapleczu elity tych rozgrywek. Polska bowiem pierwszy raz gra w Dywizji B. Rywalami biało-czerwonych w grupie będą także reprezentacje Szwecji i Rumunii. To bardzo wyrównana grupa, mówił trener Polaków Jan Urban na przedmeczowej konferencji. Norweszka Therese Johaug postanowiła zmienić trasy narciarskie na te maratońskie. Była biegaczka narciarska zapowiedziała start w letnich igrzyskach olimpijskich w Los Angeles właśnie w maratonie.

0: Radio Złote Przeboje. Pogoda.
1: To już ostatni tak pochmurny dzień przed kilkudniową poprawą pogody. Dzisiaj prawie wszędzie może popadać deszcz. Na termometrach od 14 stopni w Krakowie, 15 w Białymstoku, do 16 w Warszawie, Gdańsku i we Wrocławiu. Jutro więcej słońca, a w niedzielę miejscami 20 stopni.
0: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
2: Dzień dobry, dzień dobry. Musimy to powiedzieć wprost. Nie cieszyliśmy się tak piątkiem od zeszłego piątku normalnie. To nie mardujmy ani minuty tej rzadkiej radości.
3: Tak, niech się święci piątek, piąteczek, piątunio, piątolongo. My z okazji tego święta mamy najlepsze złote przyboje, aczkolwiek nie zachęcające do wytężonej pracy. Zamiast to, wiecie, jak śpiewa Freddie Mercury. 5 po 9.

0: sama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody! A to oznacza uczta!
2: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
3: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Kończysz remont lub budowę, prowadzisz hotel, restaurację albo zarządzasz stołówką szkolno-przedszkolną? Masz problem z odpadami? Ekoserwis go rozwiąże szybko i profesjonalnie. Ekoserwis to odbiór odpadów komunalnych, odpadów poremontowych, pobudowlanych, odpadów kategorii pierwszej i drugiej oraz odpadów pokonsumpcyjnych. Ekoserwis Trzebiatów, ulica Długa 43. Telefon 913 873 903. Więcej na www.ekomyślnikserwis.com.pl. Ekoserwis. Specjaliści od odpadów.
5: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
6: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
5: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych w WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
6: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
5: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
6: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
7: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
8: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
9: Kochanie, ciągle siedzisz w tym telefonie, no.
10: Szukam płytek w internecie. Nie chcę przepłacać.
11: Mam, znalazłam kaflando.pl. Ogromny wybór w mega cenach.
9: Ale czy nie wolimy zobaczyć płytek na żywo?
11: Kaflando ma salon w Szczecinie przy rondzie Hakena.
9: No, jedziemy tam.
11: Salon Kaflando. Płytki i wyposażenie łazienek. Ustowo 51 przy rondzie Hakena.
9: Jeżeli wolisz wygodne zakupy online, wejdź na www.kaflando.pl.
12: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majtan.
15: Marian, a po całym tygodniu pracy?
16: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
15: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
17: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
18: Reklama.

0: przez krytyków muzycznych określany mianem ikony popkultury na miarę Elvisa Presleya czy Michaela Jacksona. Uznawany też za jedną z największych gwiazd muzyki rozrywkowej ubiegłego i tego XXI wieku. Jego utwory coverowali, uwaga, między innymi Robbie Williams, James Joplin, Lionel Richie czy Tina Turner, a w Polsce Budka Seflera i Krzysztof Krawczyk. Tak, to był Tom Jones w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry.
1: Dzień dobry, a ta za chwilę będzie zespół, którego jeden z członków stwierdził swego czasu, że uwaga, że Żgów jest fajniejszy od Liverpoolu i się po prostu przeprowadził do Żgowa. Serio. John McInerney. To o nim mowa, a zagra z kolegami z Bad Boys Blue przebój A World Without You, nazywany czasem po prostu Michel w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. W piątkowy poranek, 9:30.

0: Autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już jutro w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
1: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
6: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BP Paribas.
1: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Sztabka, moneta, a może to po prostu rozsądny plan na przyszłość? Czy złoto jest dla każdego? Co wpływa na jego cenę i dlaczego gromadzą je nawet banki centralne? O inwestowaniu, ryzyku i złotych strategiach posłuchasz w cyklu Temat na wagę złota. Słuchaj dziś o godzinie 11:21. Na cykl Temat na wagę złota zaprasza mennica apart.pl.
11: Castorama. Teoria
12: i praktyka.
11: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
12: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Wspiera mnie w tym mój układ odpornościowy, a ja dbam o niego pijąc codziennie Actimel z LKSEI, który zawiera witaminy D i B6. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
14: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
15: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
16: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
15: Od czwartku polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland.
17: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
18: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Oczy się na parę chwil.

0: to ty. Wiosna, wiosna, ach to ty, na szczęście tylko w tytule, bo w piosence pojawiła się też jesień, bo inaczej czulibyśmy pewien dysonans, ale kochani, stoimy na progu pięknego weekendu, przypomina radio Złote Przeboje na Dzień Dobry i lecimy na ten weekend!
1: Tak, a dzisiaj jest jeszcze w ogóle Dzień Farmaceuty, przypominamy, żeby nie łączyć leków z... A, zresztą sami wiecie z czym. Iwona Barańska, dziękujemy, Piotr Jaworski, Tomek Florkiewicz. Znaczy tam na 13 stronie Google piszą, że można łączyć.
2: O, dobra, dobra,
0: 17.
1: A przy mikrofonie witamy Gosię Kościelnie.
2: Która będzie łączyła dzisiaj absolutnie niewinnie ludzi przy największych przebojach lat 80. i 90. Zapraszam.

0: Rod Stewart. Za 5 minut będzie godzina 10. Najważniejsze wiadomości z naszego miasta i naszej okolicy. Posłuchajmy razem, a potem już zaczynamy sobie oficjalnie piątkowe przedpołudnie.
1: Radio Złote Przeboje.

0: podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
1: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
0: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
1: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
0: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
1: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
2: Tylko w piątek w Lidlu. Wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus Red Bull różne rodzaje. Dwa opakowania plus dwa gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Łazienka jak w luksusowym hotelu. Pewnie wydałaś majątek.
6: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
5: Takie cuda tam sprzedają?
6: No pewnie. I to nie za miliony.
7: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
8: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
9: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
10: Rondo Hakena, Ustawo 51, www.kaflando.pl.
11: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
12: Reklama.
13: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
14: Piątkowe przedpołudnie, zbliża się 10:00. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości w radiu Złote Przeboje.
15: Wiadomości z Wolina.
16: Ula Myszkinis. Nagranie z kamery znalezionej po akcji graficiarzy na przystanku kolejowym Ładzin jest jednym z dowodów w sprawie dewastacji pociągu, do której doszło w miniony weekend. Zatrzymano 5 osób, mówi podkomisarz Piotr Jaworski, rzecznik komendanta wojewódzkiego policji w Szczecinie.
17: Sprawa jest rozwojowa, nie wykluczamy kolejnych zatrzymań. Mężczyźni usłyszeli już zarzuty. Grozi im do 8 lat pozbawienia wolności.
16: Straty to prawie 140 tysięcy złotych. W tym roku jednostki ochotniczych straży pożarnych z regionu obchodzą 80-lecie działalności. Wolińscy strażacy świętowali w minioną sobotę. Były wyróżnienia i przekazanie nowego sprzętu. Tymczasem jutro uroczyste obchody jubileuszu w gminie Golczewo. Apel rozpocznie się o 12:00 na boisku przy Zespole Szkół Publicznych. I jeszcze zajrzyjmy do Dziwnowa. Tam jak na pierwsze dni jesieni przystało, w niedzielę od 14:00 na terenie Domu Kultury piknik sąsiedzki, pyra, ziemniak czy kartofel. To tyle. Na kolejne wiadomości zapraszam o 11:00.
15: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Wolinie.
16: Dziś na zachodnim Pomorzu pochmurno i mglisto, gdzieniegdzie jeszcze mogą występować niewielkie przelotne opady deszczu. W Wolinie i regionie padać raczej nie powinno, a temperatura w najcieplejszym momencie dnia podskoczy do 15 stopni. Odczuwalna niestety będzie niższa, wiatr mocniej powieje, szczególnie nad morzem. Ciśnienie mamy dość wysokie. Jutro zza chmur wyjrzy słońce i zrobi się cieplej.
15: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
16: Z wszelkich badań i pytań wynika, że piątkowe przedpołudnie to jest nasze ulubione przedpołudnie w tygodniu. Przynajmniej większości z nas, więc cieszmy się tym i radujmy, a przy okazji największy przeboj lat 80. i 90.
18: Radio Złote Przeboje.
16: Gosia Kościelniak, zapraszam, to teraz sobie spojrzymy na zachód, Go West i Pet Shop Boys. Zaczynamy.

0: jutro jest Światowy Dzień Królika. To jest wyjątkowe święto, które przypada co roku 26 września i celem jest promowanie prawidłowej opieki nad królikami domowymi i zwrócenie uwagi na ochronę dzikich uszaków, no i poprawę ich losu na całym świecie. No ale tak a propos uszaków, no to nie możemy tego nie zauważyć. Ponieważ, no, jak wiadomo...
1: Robota nie zając.
0: Właśnie, więc w takim razie, jakim zwierzęciem, tak sobie pomyślałam, że dzisiaj o tym możemy porozmawiać, czujecie się w pracy i dlaczego? Jakim zwierzem jesteś w pracy? Czekam na wasze telefony i za najciekawsze zgłoszenie oddam po 12:00 piękny, biały, ceramiczny kubek Radia Złote Przeboje z limitowanej edycji. Na kawę albo herbatę w pracy idealny. Można też pisać robota@złoteprzeboje.pl. No i zastanówmy się, tak poszukajmy w sobie tej odpowiedzi. Jakim zwierzęciem jesteś w pracy i dlaczego? 2-2, 4-4 i 3-0.

0: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
1: Autopromocja.
2: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje dostaje bilety na koncerty Królowie Życia z Kawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty.

0: Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18:00.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
3: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
2: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
3: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Duży wybór?
9: Jest.
8: Projekt?
9: Jest.
8: Szybka dostawa towaru?
9: Jest.
8: Wszystko jest.
9: Dokładnie, bo to ceramika Domart. Najszybszy sposób na piękną łazienkę.
8: Wymarzona łazienka? Z salonem ceramika Domart masz ją gotową raz, dwa.
9: Nie zwlekaj. Odwiedź nas, zaprojektuj i urządź swoją łazienkę.
8: Ceramika Domart. Łazienki na każdą kieszeń.
9: Kamień Pomorski, Szczecińska 24.
10: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

śpiewał Morse miłości, a swoim głosem i zmysłowymi przebojami wspierał powiększenie się amerykańskiej populacji. Można to sobie wyobrazić. Sam doczekał się co najmniej 9 dzieci. Jako nastolatek nie znał nut i nie potrafił odczytywać języka muzyki. Zamiast do świata występku, wtedy ciągnęło go do sławy. Mocno to poczuł pierwszy raz, kiedy zjawił się w okolicy siedziby Capitol Records w Hollywood i ruch i koloryt osób wchodzących i wychodzących do budynku tej wytwórni nagraniowej rozbudził jego marzenia o karierze w branży rozrywkowej. W tym potężnym, a zarazem łagodnym głosie Barry'ego White'a zakochali się najmocniej słuchacze z Wielkiej Brytanii i to tam w związku ze swoim wyglądem ważył ponad 170 kg, nazwano go właśnie Morsem Miłości, a wkrótce ten przydomek trafił m.in. na jego oficjalny album kompilacyjny. Mors Miłości za nami, to Radio Złote Przeboje, a przed nami Las Ketchup i zaraz potem jeszcze zaśpiewa specjalnie dla Was Meja.

0: Zobacz, Stasiu, sokół.
1: Gdzie? Nie widzę.
0: No tam, patrz.
1: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
0: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
2: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
1: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
2: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
6: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
5: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
6: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
5: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
6: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
7: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
12: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
13: Elektryk? Pewnie drogi.
12: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
13: Co? Z serwisem i gwarancją?
12: I tylko 10% opłaty wstępnej.
13: Tylko gdzie jest haczyk?
12: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
13: Czekaj, 30 tysięcy?
12: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
2: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
1: Od czwartku w Kauflandzie alpejskie mleczko Milka. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra. Kup sześciopak, drugi gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Reklama.

0: Robota nie zając.
1: To pytanie dzisiejsze pada jeszcze czasami na rozmowach rekrutacyjnych. Jakim zwierzęciem jesteś w pracy? Kocurem? Takim starym wyjadaczem, który zna się na swojej robocie i nie podejdziesz do niego, jak on nie ma ochoty? A może francuskim pieskiem? A może jaskółką, która przyfruwa do biura o świcie ze świergotem na ustach, a właściwie na dzióbku i głową pełną pomysłów? Ciekawa jestem, bardzo dzwonicie.
2: W pracy jestem jak mróweczka. Na początku praca, szybko praca, później odpoczynek.
3: W pracy jestem pracowitą mróweczką pełną motywacji. Muszę taki być, żeby zarobić na potrzeby rodzinno-bytowe. Pozdrawiam wszystkich prowadzących działalność gospodarczą.
4: Tym zwierzęciem to najbardziej unifikuje się z leniwcem.
1: Mrowisko nam się zrobiło, no i leniwiec, co zrozumiałe. Bardzo mocno pozdrawiam i mróweczki, i leniwca. No i takie to troszkę kontrastowe. Jakim zwierzęciem jesteście w pracy i dlaczego? Dziś o tym sobie gawędzimy w piątkowe przedpołudnie pomiędzy największymi przebojami lat 80. i 90. Za najciekawsze zgłoszenie dzisiaj mam dla kogoś z was kubek ceramiczny Radio Złote Przeboje. Po 12:00 komuś z was go oddam. 2244 i 30. Jakim zwierzęciem jesteście w pracy i dlaczego? Można też pisać robota@złoteprzeboje.pl.

0: Autopromocja.
1: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
2: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i 5 artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, 1 wspólny mianownik i 0 nudy.
1: W każdą niedzielę po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja.
3: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Masło za 2,49 czeka na ciebie.
4: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 3 sztuki na kartę.
3: Spotkajmy się w Biedrze.
5: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
6: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
7: Desnoran?
6: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
7: Naprawdę?
6: Już mam chrapkę na Desnoran.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Jak?
7: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
9: Po Desnoranie znika chrapanie.
8: Aflofarm.
10: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
11: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
12: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
11: Twoja definicja dobrego snu.
13: Zobacz, Stasiu, soku.
14: Gdzie? Nie widzę.
13: No tam, patrz.
14: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
13: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
15: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
14: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
15: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
0: Reklama.
3: Radio Złote Przeboje, czas na tylko sprawdzone wiadomości o godzinie 11.
1: Wiadomości z Wolina.
16: Ula Myszkinis, zapraszam. Noce na zachodnim Pomorzu coraz chłodniejsze, przed nami sezon grzewczy. Strażacy przypominają o podstawowej profilaktyce, a jest nią przede wszystkim montaż czujek dymu i czadu. Tematem zajął się Adam Kazimierczak.
17: Taka czujka kosztuje od 50 do 150 zł. To niewiele, biorąc pod uwagę, że może uratować życie. Zanim ją zamontujemy, warto zapoznać się z instrukcją obsługi. Ważne jest także regularne czyszczenie urządzenia, aby nie wzbudzało fałszywych alarmów.
16: Nakaz montowania czujek dymu obejmuje na razie nowo powstające budynki, hotele i mieszkania na wynajem. Kamień Pomorski chce zwiększyć mieszkańcom dostęp do rehabilitacji i leczenia uzdrowiskowego. Wczoraj ogłoszono konkurs na realizację świadczeń. Po rozstrzygnięciu ruszą zapisy na zabiegi. Tymczasem w Świnoujściu ostatnia chwila na zgłoszenie pomysłu do budżetu obywatelskiego na przyszły rok. Formularze przyjmowane są do niedzieli. Głosowanie w grudniu. A za godzinę powiemy o kończącym się projekcie Wolin czująca mapa miasta.
1: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Wolinie.
16: Na zachodnim Pomorzu dziś niebo zachmurzone, jest mglisto jesiennie. Nad samym morzem mocno wieje i tam najchłodniej, maksymalnie 14 stopni. W Wolinie i okolicach będziemy mieć 15, a w stolicy województwa w Szczecinie 16. I to właśnie w Szczecinie pod wieczór może na chwilę wyjrzeć słońce, a jutro już na całym zachodnim Pomorzu pogodnie i cieplej.
1: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
3: Poniedziałkowego, widzicie? O czym ja myślę? Piątkowego przedpołudnia, ciąg dalszy, kolejna godzina przed nami. Gosia Kościelniak, zapraszam, a witam się z wami pytaniem.
18: Radio Złote Przeboje.
3: Czym jest miłość?

Czy odliczysz mi, kiedy mam zacząć? Will you count me in? Takie zdanie słychać na początku przeboju, który przed nami w Radiu Złote Przeboje, to w ogóle nie miało trafić do ostatecznej wersji utworu. Piosenkarka po nagraniu wstydziła się tego zdania i prosiła producenta, żeby wyciął ten moment z początku piosenki, ale on uznał, że dodaje to piosence niesamowitej naturalności i intymności i ostatecznie przegłosował młodą artystkę i zostawił tę kwestię, która stała się takim charakterystycznym punktem tej piosenki, takim ładnym wstępem, bardzo miłym i wdzięcznym. Zresztą sami posłuchajmy razem, jak Colby Colette mówi na początku, zanim zacznie śpiewać. Will you count me in? Odliczysz mi, kiedy mam zacząć?

0: Ogłoszenie płatne.
1: W cyklu Temat na wagę złota o tym, dlaczego banki centralne kupują złoto i jakie to ma znaczenie dla globalnego rynku. Mówi Bartosz Rączyński, dyrektor zarządzający Mennicy Apart.
2: Banki centralne kupują złoto przede wszystkim dlatego, że chcą dywersyfikować swoje rezerwy i zwiększać ich bezpieczeństwo. Złoto jest wyjątkowym aktywem, ponieważ nie jest zobowiązaniem żadnego konkretnego państwa czy instytucji finansowej. W czasach napięć geopolitycznych, niepewności gospodarczej czy zmian na światowych rynkach może więc pełnić funkcję zabezpieczenia. Rosnący popyt banków centralnych jest ważnym sygnałem dla rynku. Pokazuje, że złoto nadal jest postrzegane jako istotny element długoterminowego bezpieczeństwa finansowego. Banki centralne dokonują bardzo dużych zakupów, co bezpośrednio wpływa na wzrost ceny złota.
1: Był to ostatni odcinek cyklu. Dziękuję za wszystkie nasze rozmowy. Więcej informacji na mennicaapart.pl. Inwestowanie w złoto wiąże się z ryzykiem.
0: To było ogłoszenie płatne.
3: Reklama. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniorów, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
6: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
5: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
6: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
7: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
8: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.

0: Robota nie zając.
1: No, mróweczki pracujące. Dzisiaj pracujemy, co prawda, jak zawsze przy muzyce Radia Złote Przeboje, największych przebojach lat 80. i 90., ale rozmawiamy sobie o tym, jakim zwierzęciem jesteśmy w pracy, no i dlaczego.
2: Ja mogę się porównać do kreta. Pół życia pracuję pod ziemią. Pozdrawiam.
3: Ja to w pracy jestem wyginam śmiało ciało. Wyginam śmiało ciało. Dla mnie to mało. Ja jestem leniwcem. Po prostu jestem w pracy i oni się muszą cieszyć, że przyszedłem. I tyle.
4: Dzień dobry. Do tej pory byłem jak osioł lub muł. Teraz jestem jak lew albo lewiatan.
1: No, to jest imponująca przemiana, panie lwie. Różnorodność zwierząt, które w nas tkwią, gdy jesteśmy w pracy, jest wielka i jeszcze do południa można dołączyć i powiedzieć, jakim zwierzęciem jesteś w pracy i dlaczego? Za najciekawsze zgłoszenia przysyłam kubek Radia Złote Przeboje biały i pięknie w nim kawa wygląda, jak smakuje. 224430 mail robota@złoteprzeboje.pl.

0: Autopromocja.
1: Największe przeboje, dobry nastrój i przydatne informacje. To wszystko i wiele więcej dajemy całkowicie za darmo.
2: Wystarczy, że postawisz na radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.
3: Podajemy wyłącznie sprawdzone informacje.
2: I każdą chwilę zamieniamy w złoto.
1: W świecie ciągłych wyborów postaw na sprawdzone rozwiązanie. Włącz Twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
5: Desnoran?
4: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
5: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Jak?
5: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
7: Po Desnoranie znika chrapanie.
6: Aflofarm.
8: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majtan.
9: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
10: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
9: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
11: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
9: Sposób na Twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Ach, co za dzień.
13: Co się stało?
12: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
13: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
12: Meliski?
13: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
12: Czyli to takie pastylki antystresowe?
13: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
12: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
13: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
14: Może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
15: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
2: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
3: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: Reklama.

50 lat temu, to jest niesamowite. 50 lat temu, 25 września 1976 roku powstał zespół U2, a w samym sercu kalifornijskiej pustyni leży Joshua Tree National Park. Takie wyjątkowe miejsce, gdzie rosną dziwnie powyginane, takie nieduże drzewa, niepokojące. I to właśnie tutaj zespół U2 odnalazł inspirację do kultowej płyty The Joshua Tree z 1987 roku. Pierwotnie album miał nazywać się Dwie Ameryki, The Two Americas. Przed rozpoczęciem sesji zdjęciowej fotograf został wysłany do Stanów Zjednoczonych w poszukiwaniu interesujących miejsc i on powiedział właśnie Bono o wyjątkowych drzewach, które znajdują się w okolicy, o drzewach świętego Jozłego, wyglądających jak prorocy wyciągający ręce w geście modlitwy, i zapadła decyzja, że album będzie nazywał się właśnie tak, The Joshua Tree, na cześć tych drzew. U2, With or Without You, w Radiu Złote Przeboje.

0: Już za 5 minut będzie południe, a w południu oczywiście najważniejsze wiadomości, tylko sprawdzone z naszego miasta i naszej okolicy, więc zostańcie z Radiem Złote Przeboje, posłuchajmy razem.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
1: Desnoran?
0: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
1: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
0: Jak?
1: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
3: Po Desnoranie znika chrapanie.
2: Aflofarm.
4: Wygenerowano z AI.

0: Instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
3: Skoda.
4: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
5: Reklama.
6: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
7: Zbliża się południe, zapraszamy na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
8: Wiadomości z Wolina.
9: Ula Myszkinis. Podczas warsztatów plenerowych malowali, nagrywali dźwięki miasta, stworzyli też grę miejską. Uczestnicy projektu Wolin Czująca Mapa Miasta zaprezentują jutro swoje dokonania, mówi Agnieszka Szwajkowska z Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji, organizatora wydarzenia.
10: Były to osoby w różnym wieku, bardzo ciekawe postacie wzięły udział, zarówno obrazy, jak i dźwiękowe opowieści usłyszymy na finale już w najbliższą sobotę w dworku w Wolinie.
9: Początek o 18. Przenosimy się do Świnoujścia. Miasto na wyspach odwiedza coraz więcej turystów. Zanotowano wzrost wpływów z opłaty uzdrowiskowej. Od czerwca do sierpnia było to ponad 6 milionów 600 tysięcy złotych. Tymczasem ponad 2,5 miliona złotych jest do rozdysponowania w przyszłorocznym świnoujskim budżecie obywatelskim. A z tegorocznego między innymi w niedzielę zrealizowany będzie piknik osiedla zachodniego. Od 12 do 16 na placu przy Grunwaldzkiej atrakcje dla całych rodzin.
8: Radio Złote Przeboje.
11: Budującego dnia z radiem życzy właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.
8: Pogoda w Wolinie.
9: W pogodzie od rana niewiele się zmienia. Na zachodnim Pomorzu zachmurzone niebo i niezbyt ciepło. Maksymalnie nad morzem 14 stopni, w Wolinie i okolicach 15, w Szczecinie 16. Synoptycy pocieszają, w przyszłym tygodniu będzie cieplej, temperatura wzrośnie powyżej 20 stopni. Już jutro zza chmur wyjrzy słońce. Ciśnienie mamy dość wysokie, delikatnie się waha.
8: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
11: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.
7: Prawie 2:02 wchodzimy w piątkowe popołudnie. A przed nami Cher, All or Nothing, największe przeboje lat 80. i 90.
12: Radio Złote Przeboje.
7: Gosia Kościelniak, dzień dobry, witam wszystkich, którzy dołączyli teraz do słuchania Radia Złote Przeboje i wszystkich, którzy są z nami już od dłuższego czasu i w tej godzinie też rozwiążemy i podsumujemy naszą rozmowę z cyklu Robota nie zająć.

odpowiedzialny, świetnie zorganizowany biznesmen i działacz społeczny, który w swojej ojczyźnie cieszy się sporym szacunkiem. Naprawdę nazywa się Orwell Richard Bernal i jest królem mieszania reggae z popem i dancehallem. Kto by pomyślał, że to właśnie znany nam wszystkim Shaggy. Nie wyobrażał sobie jako młody chłopak przyszłości związanej z muzyką, bo na początku chciał być strażakiem, ale jako nastolatek zaczął chodzić na koncerty, zainteresował się muzyką i odkrył, że ma bardzo oryginalny głos. Aha, to akurat prawda, więc postanowił to wykorzystać, ale szkolił swój głos podczas służby w wojsku i wyszło tak. Radio Złote Przeboje, Bombastic.

0: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
1: Autopromocja.
2: Odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania są na wyciągnięcie ręki.
3: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
2: Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
3: Odpowiemy, doradzimy i pomożemy.
2: Przedstawiamy praktyczne porady, praktycznie codziennie.
3: Przekonaj się na własne uszy. Włącz Radio Złote Przeboje dziś po 16 i dowiedz się.
1: Autopromocja.
4: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
7: Castorama.
8: Teoria
9: i praktyka.
8: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
9: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany Luzer. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko

0: 2,99 za kilogram. A nektarynki Lucem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca. Muzyka i głos.

0: D Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
2: Elektryk? Pewnie drogi.
1: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
2: Co? Z serwisem i gwarancją?
1: I tylko 10% opłaty wstępnej.
2: Tylko gdzie jest haczyk?
1: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
2: Czekaj, 30 tysięcy?
1: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
9: Reklama.

0: Robota nie zając.
1: Jakim zwierzęciem jesteście w pracy i dlaczego? Pomysłowość wasza nie zna granic. Od 10 sobie o tym rozmawiamy. Poczucie humoru nas niesie w stronę weekendu i czytam maile od was. W pracy jestem mięczakiem, szczególnie w piątki. Poruszam się ślimaczym tempem i jak trzeba, chowam się do skorupki, napisała Anka z Grudkowa. Pozdrawiam cię, ślimaczku. A Gabriela pisze, w pracy jesteśmy jak motyle. Jeden motyle roboty, a drugi motyle. Ściskam was i posłuchamy jeszcze, jakimi zwierzakami w pracy są inni słuchacze.
2: Muszę być kameleonem, muszę się dostosować do moich pasażerów, których wożę taksówką.
3: Ja jestem jak lis, czyli chcę tak gdzieś boczkiem zawsze, boczkiem, i żeby się nie narobić, ale żeby zarobić tyle, co inni zarabiają. Lisek to potrafi.
1: Prawdziwy lisek z ciebie. Cwany taki przed nami, natomiast dzisiejsza laureatka.
4: Pracuję przy budowie dróg i czuję się w pracy jak kangur. Dlatego, że bez przerwy gdzieś skaczę. Pani Asiu, skoczy pani do biura. Pani Asiu, skoczy pani na betoniarnię. Pani Asiu, skoczy pani w lewo i w prawo. Dlatego mam wielką torbę, w której mam mnóstwo narzędzi. Jak kangur, z taką wielką torbą, która skacze na lewo i prawo. Tak się właśnie w pracy czuję.
1: Biały kubek z limitowanej edycji Radia Złote Przeboje dla ciebie, kangurku. Skoczymy tylko na pocztę, żeby go wysłać.
0: Robota nie zając.

0: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: Czyta lektor AI.
2: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
1: Jaja ściółkowe Ojajo. 10 sztuk. Cena sprzed obniżki 11,49. Teraz tylko 6,99 przy zakupie.

0: Cena przed obniżką 23,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy pomidory malinowe 6,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 10,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
2: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
3: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
2: No tak. 10 na 10.
4: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
5: Okej, okay, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
7: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
6: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
7: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
6: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
7: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regata, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
10: Reklama.

My Breath Away. Terry Nunn, wokalistka grupy Berlin, przed chwileczką w Radio Złote Przeboje, po latach uzyskała prawa do nazwy grupy i właśnie pod taką nazwą występowała długo po rozpadzie zespołu w pierwszym składzie. Obecnie Terry ma 65 lat i w dalszym ciągu spełnia się jako artystka poza karierą sceniczną. Chętnie też występuje w telewizji, zagrała gościnnie w kilku serialach, a także jest jedną z jurorek była. Bo już skończył się ten program, jedną z jurorek w programie rozrywkowym. A teraz w radiu Złote Przeboje, jeszcze 10 minut do godziny 13, więc zaśpiewajmy.

świetnie. I za 6 minut będzie godzina 13. O 13 najważniejsze wiadomości z Polski, ze świata. Posłuchajmy, co istotnego dzieje się właśnie teraz. Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia Skawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty cukier biały 1 kg 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 10 sztuk na kartę. A wszystkie chłodzone pizze Donatello, drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie kosmetyki do makijażu twarzy i stylizacji paznokci, drugi tańszy produkt 80% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
7: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
6: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
8: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
9: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
8: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
11: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
10: A, no to w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
13: Piątkowe popołudnie zbliża się godzina 13. Zapraszamy na tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przyboje.
14: Prokuratura ma już zarzuty dla sprawcy ataku w Jarosławiu. Policja zatrzymała podejrzanych o napad w Inowrocławiu. Ofiara zmarła. Kolejny wyciek danych medycznych polskich pacjentów. Dorota Wartecka, dzień dobry. Zarzuty zabójstwa, usiłowania zabójstwa i spowodowania ciężkich obrażeń ciała chce postawić prokuratura 31-letniemu Ukraińcowi, który wczoraj w opactwie benedyktynek w Jarosławiu śmiertelnie ranił nożem księdza, a także cztery inne osoby, które zostały ranne. Mężczyźnie grozi dożywocie. Na razie Ihor M. jest w szpitalu pod obserwacją lekarzy i to oni zdecydują, czy będzie mógł zostać dziś przesłuchany. Prokuratura podjęła już formalne kroki na wypadek, gdyby nie było to możliwe, mówi prokurator Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz.
15: W takiej sytuacji złożymy wniosek do sądu o aresztowanie Ihora M. W posiedzeniu wówczas będzie uczestniczył ustanowiony dla niego obrońca z urzędu.
14: W Jarosławiu do niedzieli trwa żałoba. A teraz Inowrocław w Kujawsko-Pomorskim, gdzie wczoraj późnym wieczorem zmarł 41-letni mężczyzna zaatakowany przez sprawców uzbrojonych w noże. Do ataku doszło w okolicy teatru. Policja zatrzymała dwóch podejrzanych. To mieszkańcy Inowrocławia w wieku 34 i 38 lat.
1: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
14: Nowy poważny incydent dotyczący bezpieczeństwa naszych danych medycznych. Tym razem dotyczy oprogramowania Medyk firmy Kubusoft. O wycieku zaalarmował odwykowo-psychiatryczny ośrodek leczniczy w Inowrocławiu. Natomiast sama firma do tej pory nie powiadomiła odpowiednich służb o tym, że jej oprogramowanie padło ofiarą ataku. Jak przekazał minister cyfryzacji, wyciekły adresy, numery telefonów i PESEL-e oraz informacje dotyczące stanu zdrowia pacjentów. Działania w sprawie incydentu prowadzi Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. A to już druga podobna sprawa w ostatnim czasie. W sierpniu ministerstwo informowało, że w wyniku włamania do systemu MyDoktor wyciekły dane medyczne około 19 milionów Polaków. We wtorek odbędą się testy syren alarmowych w Warszawie, w Wilanowie, na Mokotowie i na Ursynowie, przekazał wojewoda mazowiecki, który zaapelował przy okazji do mieszkańców, żeby nie podejmowali żadnych czynności w związku z wystąpieniem alarmów. W tym roku meteorolodzy z Wysokogórskiego Obserwatorium Meteorologicznego IMGW na Śnieżce dwukrotnie zanotowali najwyższe w historii pomiarów temperatury na najwyższym szczycie Karkonoszy. W czerwcu i w sierpniu było to 25,7 oraz 25,8 stopnia. To o 1 stopień więcej niż poprzedni rekord, a więc dużo. A pomiary meteorologiczne na najwyższym szczycie Karkonoszy prowadzone są nieprzerwanie od ponad 140 lat. I właśnie zaczął się tu remont. Budynek obserwatorium powstał w 1974 roku. Teraz przejdzie remont za 25 milionów złotych, który potrwa do 2031 roku.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
16: Najchłodniej dzisiaj na Suwalszczyźnie 13 stopni, 14 w Białymstoku, Rzeszowie i Krakowie, a najcieplej do 16 w okolicach Warszawy, Trójmiasta i Szczecina. I wszędzie dzisiaj możliwy deszcz. Dzień dobry, witamy kolejną godzinę piątkowego wczesnego popołudnia, 2 minuty po godzinie 13. No to wchodzimy sobie i w nią, a teraz Lady Punk. Radio Złote Przeboje. Gosia Kościelniak, zapraszam.

przed nami w radiu Złote Przeboje historia dziewczyny, która gdyby stała się chłopcem, zachowywałaby się w bardzo określony sposób. Oczywiście wszyscy wielbiciele Beyoncé wiedzą, że to właśnie ona teraz zaśpiewa. Beyoncé była pierwszą solo kobietą, która wystąpiła na wielkim festiwalu w Glastonbury. Pierwszą od ponad 20 lat, to było w 2011 roku. Wyszła na główną scenę i przerwała ten wieloletni cykl, kiedy w NOW występowali tylko wokaliści, a wokalistki nie. Posłuchajmy.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Dużo dobrego.
2: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto dużo dobrego.
3: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
5: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
6: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.

11 października w Łodzi koncert Królowie Życia z Kawińskiej Tkaczyk. 50 lat na scenie. A Królowie Życia w Radiu Złote Przeboje to jest konkurs, w którym możecie wygrać podwójne zaproszenia na ten koncert. Wystarczy, że maksymalnie w 5 słowach napiszecie, z czym kojarzą się Wam Królowie Życia. My wybieramy, nagradzamy najbardziej kreatywne odpowiedzi, a każda nagroda to jest właśnie podwójny bilet na ten koncert. Grzegorz Skawiński, Waldemar Tkaczyk zapraszają. To będą muzyczne opowieści o przyjaźni. Największe ich znane nam wszystkim przeboje. A czekamy na stronie złoteprzeboje.pl.

0: autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już jutro w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Kończysz remont lub budowę? Prowadzisz hotel, restaurację albo zarządzasz stołówką szkolno-przedszkolną? Masz problem z odpadami? Ekoserwis go rozwiąże szybko i profesjonalnie. Ekoserwis to odbiór odpadów komunalnych, odpadów poremontowych, pobudowlanych, odpadów kategorii pierwszej i drugiej oraz odpadów pokonsumpcyjnych. Ekoserwis Trzebiatów, ulica Długa 43. Telefon 913-873-903. Więcej na www.ekomyślnikserwis.com.pl. Ekoserwis. Specjaliści od odpadów.
10: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
11: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
12: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm, dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
14: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
4: Desnoran?
3: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
4: Naprawdę?
3: Już mam chrapkę na Desnoran.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Jak?
4: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
6: Po Desnoranie znika chrapanie.
5: Aflofarm.
7: Reklama.

0: specjalnie tę właśnie piosenkę wybrałam na przywitanie
1: Jerzego. Tę piosenkę czy tą piosenkę? Jak się
0: tę piosenkę. I ty dobrze o tym wiesz. Wiem, do czego zmierzasz, wiem. Ja specjalnie wybrałam tę piosenkę, dlatego że chciałam, żeby nikt nas nie pytał o lata. Znaczy, ile ty masz lat, ile ja. Ale jest jeszcze gorsza sytuacja tutaj.
1: Właśnie, kurczę, czy to jest licencja poetyka? No pewnie jest w jakimś sensie. Dobrze, czego się czepiamy? Wytłumaczmy.
0: Tak. Powinno to brzmieć tak. Nie pytam pani o lata. A brzmi...

0: zaszczepieni, pełni optymizmu. No może niekoniecznie, ale na pewno nadrobimy.
1: Przede wszystkim będzie nadzieja. Dzisiaj no piłkarskie emocje wieczorem. Polscy piłkarze zagrają z Bośnią i Hercegowiną. Jak czegoś można spodziewać? No o tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 14:00.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
1: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
0: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
2: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany Luzer. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki Luzer. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
6: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
5: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
6: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
5: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
6: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
7: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
8: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
7: TravistoFast i Travisto.
8: Aflofast.
9: Reklama.
10: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
11: Sponsorem programu jest Ekoserwis, odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
12: Piątek, 25 września. Tu Radio Złote Przeboje i Dorota Wardecka, która przedstawi wiadomości.
13: Lekarze zdecydują, kiedy można postawić zarzuty Ichorowi M. Rządowa ustawa o podatku od zysków koncernów paliwowych czeka na decyzję prezydenta. Polscy piłkarze grają dziś z Bośnią i Hercegowiną. Zarzuty zabójstwa, usiłowania zabójstwa oraz spowodowania ciężkich obrażeń ciała zamierza postawić prokuratura Ichorowi M., który wczoraj zaatakował nożem w opactwie w Jarosławiu. Jeden z ranionych księży zmarł. 31-latek jest pod stałym nadzorem policji i pod opieką lekarzy, którzy zdecydują, kiedy można przedstawić mu zarzuty, mówi prokurator Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz.
14: Zobaczymy, czy uda nam się dzisiaj te zarzuty przedstawić. Zostali powołani biegli do wydania opinii, czy będzie możliwe przeprowadzenie z jego udziałem dzisiaj czynności.
13: Wiadomo, że mężczyzna jechał z Niemiec w kierunku Ukrainy, ale został zawrócony na granicy przez brak ważnego ubezpieczenia samochodu. Ustawa o podatku od nadmiarowych zysków czeka na decyzję prezydenta. Rządowa ustawa zakłada nałożenie podatku na koncerny paliwowe od marca tego roku do marca przyszłego roku i właśnie z powodu działania wstecz według prezydenta jest ona niekonstytucyjna. Więcej o tym Maciej Kluczka.
15: Inaczej uważają rządzący, twierdząc, że prezydent nie powinien blokować wejścia w życie tych przepisów. Pieniądze z tej daniny mają sfinansować program osłonowy Ceny Paliwa Niżej, przypomina minister energii Miłosz Motyka.
16: Dajmy panu prezydentowi czas. Nie ma żadnego merytorycznego uzasadnienia ku temu, by blokował wejście w życie tej ustawy, która pozwoli nam na obniżenie cen paliw.
15: Podobne rozwiązania istnieją też w innych krajach europejskich.
13: Prezydent Francji Emmanuel Macron przyjął papieża Leona XIV w Pałacu Elizejskim. W planach papież ma odwiedziny siedziby UNESCO w Paryżu i mszę na Place de la Concorde.
17: Odbywam tę podróż podobnie jak do każdego innego miejsca na świecie, jako naśladowca Jezusa Chrystusa, pragnący głosić pokój na całym świecie. To przesłanie, które w obecnych czasach, jak wszyscy wiemy, jest szczególnie ważne.
13: To pierwsza papieska wizyta w Paryżu od 18 lat. Polscy piłkarze zaczynają walkę o awans do elity Ligi Narodów. Pierwszy raz w historii gramy w dywizji B, a awans do grona najlepszy. Zdrowych da bezpośrednio zwycięstwo w grupie. Na początek mecz z drużyną Bośni i Hercegowiny, która w przeciwieństwie do naszych grała na mundialu.
9: No wiadomo, Bośnia to też jest drużyna charakterna, potrafi grać w piłkę, mają niezłe stałe fragmenty gry.
13: Mówi Przemysław Frankowski, a mecz na Stadionie Narodowym o 20:45.
18: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
12: 14 stopni w Lublinie, Poznaniu, Łodzi, Wrocławiu i Katowicach, 15 w Krakowie i Warszawie, 16 w Gdańsku. W całej Polsce może padać, choć możliwe też przejaśnienia. Mocniej wieje dzisiaj nad morzem. Najbardziej złote miejsce w najbardziej złotych górach. Proszę bardzo, tam właśnie zabiera nas dzisiaj Piotrek Jaworski. Program Rusz się jak zawsze o 14:30. Jerzy Telesiński, witam was serdecznie w piątek.

0: najlepiej karmią w Wielkopolsce. Tak twierdzi Urszula, którą jeszcze dzisiaj wam zagram, która właśnie dlatego lubi koncertować w okolicach Poznania. A Robert Gawliński?
1: Jeżeli chodzi o gastronomię, to Wielkopolska, myślę, przoduje i to nie ma za bardzo konkurencji.
0: Okazuje się, że artysta też człowiek, zjeść lubi. Słuchajcie, to teraz pora skonsumować wyjątkowo smakowity przebój z roku 1997. Nie.

0: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl. Sponsorem programu był EcoService, odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-service.com.pl.
1: Autopromocja.
2: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
3: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
2: Już jutro od 18:00.
3: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
5: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
6: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z głowy wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
7: Castorama.
8: Teoria.
9: I praktyka.
8: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
9: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki.

0: promocja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
3: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Dwa dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Pani Celinka wie, co jest super.
8: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
7: W tę sobotę śmietanka 30% Primo 2,39 za opakowanie przy zakupie 4 z Kaufland Kart Extra. 8 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości w opakowaniu 9,99 za kilo z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
9: Reklama.

0: Doskonała muzyka w Radiu Złote Przeboje 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu i to niezależnie od tego, gdzie jesteście, czy w Bieszczadach, czy nie w Bieszczadach. No akurat w Bieszczady to się właśnie teraz wybieramy.
1: Rusz się z Radiem Złote Przeboje.
2: Dzisiaj ruszamy po złotą polską jesień, no bo sama może do nas nie przyjść. Ruszamy w najbardziej złote miejsce, w najbardziej złotych górach. Rzucamy wszystko i ruszamy w Bieszczady. Zabieram was na uwielbiane i podziwiane Bukowe Berdo. Słowo berdo w dawnym języku mieszkających tam Bojków oznaczało skalisty grzbiet górski. No i rzeczywiście taki jest. Ale najsłynniejszy szlak na ten grzbiet prowadzi przez bukową puszczę, której liście właśnie teraz zaczynają się złocić, żółcić i czerwienić. A świat wygląda jak w bajce Disneya. Wycieczkę na Bukowe Berdo tradycyjnie zaczyna się w miejscowości Muczne. Wspinaczka za żółtymi szlakami zajmie wam jakieś 2,5 godziny, ale czas w tym miejscu zdaje się płynąć wolniej i nie przeszkadza w napawaniu się widokami i zapachami. Mówiący te słowa, który szedł tamtędy jesienią, pamięta ten szlak jak przez mgłę, ale nie z powodu wieku czy zadyszki, tylko z nadmiaru wrażeń. Trasa na Bukowe Berdo to złota polska jesień w pigułce. Oferuje nie tylko barwy i widoki, kusi też grzybami i soczystymi jeżynami, które smakiem biją te ogrodowe na głowę. A na koniec odpowiedzi na pytania słuchaczy. Czy naprawdę warto rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady? Zdecydowanie tak. A czy w górach można nareszcie odpocząć? Ależ oczywiście, a zwłaszcza jak jest z górki oraz w łóżku po wycieczce.
1: Rusz się z Radiem Złote Przeboje.

0: programa. Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
1: Desnoran?
0: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
1: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
0: Jak?
1: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
3: Po Desnoranie znika chrapanie.
2: Aflofarm.
4: Kochanie, ciągle siedzisz w tym telefonie, no.
5: Szukam płytek w internecie. Nie chcę przepłacać.
6: Mam, znalazłam kaflando.pl. Ogromny wybór w mega cenach.
4: Ale czy nie wolimy zobaczyć płytek na żywo?
6: Kaflando ma salon w Szczecinie przy rondzie Hakena.
4: No, jedziemy tam.
6: Salon Kaflando. Płytki i wyposażenie łazienek. Ustowo 51 przy rondzie Hakena.
4: Jeżeli wolisz wygodne zakupy online, wejdź na www.kaflando.pl.
7: Piękne górskie krajobrazy i rzeźkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień, która naprawdę inspiruje.
8: Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, pięciogwiazdkowego hotelu w Karpaczu.
9: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
10: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
9: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
11: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
9: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Dużo dobrego.
13: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto dużo dobrego.
14: Co za dzień.
15: Co się stało?
14: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
15: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
14: Meliski?
15: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
14: Czyli to takie pastylki antystresowe?
15: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
14: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
15: Na mnie i na Meliski.
16: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
17: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
16: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
17: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
16: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
17: Czekamy na ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
16: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
18: Kategoria trawienie.
19: Po jednej nutce.
18: Ciężko na żołądku.
19: A teraz?
18: Uczucie pełności.
19: Dobrze, i ostatni.
18: Gazy.
19: Świetnie, a co można na to zaradzić?
18: Najlepiej zastosować Travisto.
20: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
21: 3, 17, 41.
22: Co tak liczysz?
21: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
22: O, ja też umiem liczyć.
23: 8, 11, 15.
24: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
25: Reklama.
26: Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.

jeden z dziewięciorga utalentowanych Jacksonów, Jermaine, i w tym wypadku Pia Zadora, ale w ramach romansu z Whitney Houston przy okazji niejako nagrał z nią aż 4 piosenki w duecie. No to już tak nam się zrobiło do pary, że teraz Charles i Eddie w Radiu Złote Przeboje.

0: Tak, tak, oczywiście, że to jest Izabela Trojanowska, bo to jest Radio Złote Przeboje, w którym o 15 wiadomości, Dorota, o czym będziemy mówić?
1: Stopy procentowe mogą wkrótce wzrosnąć. Dlaczego i jak wtedy mogą zmienić się raty kredytów? O tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 15.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
1: Autopromocja.
2: Te trzy słowa odmienią twój dzień.
3: Radio Złote Przeboje. Tyle wystarczy. Jesteśmy specjalistami od poprawy nastroju.
4: I to my wiemy, jak zagrać, by zrobiło się jeszcze przyjemniej.
3: Codziennie mamy dla ciebie same największe przeboje.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i słuchaj przez cały dzień.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
6: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
5: TravistoFast i Travisto.
6: Aflofarm.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmajer, kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Mozer Rot, różne rodzaje, 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
12: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
13: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg skłobów wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
0: Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
3: Słuchacie Radia Złote Przeboje w piątkowe popołudnie, 25 września w kalendarzach, przy mikrofonie Dorota Wardecka. Pora na wiadomości.
14: Władze miasta monitorują nastroje w Jarosławiu, na ulicach dodatkowe patrole. Stopy procentowe mogą pójść w górę, to z powodu inflacji. Kandydaci na prezydenta Krakowa mają ostatnie godziny na przekonywanie wyborców. Więcej patroli na ulicach Jarosławia na Podkarpaciu mają zapobiegać ewentualnym incydentom na tle narodowościowym. To po wczorajszej tragedii w opactwie Benedyktynek, gdzie 31-letni Ukrainiec ranił nożem 5 osób, z których jedna zmarła, 4 zostały ranne. Mówi burmistrz miasta Marcin Nazarewicz.
15: Martwią nas o te następne dni, czy nie będzie eskalacji emocji i na razie jest bardzo dobrze. Robimy wszystko, co możemy, żeby nie dopuszczać takich sytuacji.
16: Są takie sygnały?
15: Na ulicach nie mamy takich zgłoszeń, natomiast sieć monitoruje. Jest tego bardzo dużo.
14: Jutro wieczorem ulicami miasta przejdzie Marsz Ciszy, który ma upamiętnić ofiary ataku. Raty kredytów mogą wkrótce wzrosnąć przez rozpędzającą się inflację. Rada Polityki Pieniężnej może jeszcze w tym roku podnieść stopy procentowe. Nie wyklucza tego członek Rady Ludwik Kotecki.
17: Jeżeli Rada uzna, że trzeba działać, no to myślę, że tutaj się nikt nie zawaha.
18: Podnieść stopy procentowe.
17: Tak, stopy procentowe. Pewnie nie jakimiś dramatycznymi krokami, ale to będzie pewnie też nie jedna podwyżka od 25 punktów.
14: A w takim scenariuszu raty mogłyby wzrosnąć już wyraźnie. Przy standardowym kredycie na 500 000 zł byłoby to około 100 zł więcej na każdej takiej podwyżce stóp.
2: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
14: Mniej niż 10 godzin zostało kandydatom na prezydenta Krakowa na to, by przekonać do siebie niezdecydowanych. O północy rozpocznie się cisza wyborcza przed niedzielnym głosowaniem.
19: Będziemy w każdej części naszego miasta. Będziemy zarówno w Nowej Hucie, w Mistrzowicach,
16: Bielanach, w Bieńczycach, jak i na Proniku Białym, Proniku Czerwonym, w Bronowicach, na Krowodrzy.
18: Bez względu na to, jakie są sondaże, robię swoje, rozmawiam z mieszkańcami, przekonuję do tego, że będę najskuteczniejszą panią prezydent.
14: Mówią kandydat PiSu Michał Drewnicki i Monika Piątkowska, kandydatka Koalicji Obywatelskiej. Kawa za kilka złotych, seans w kinie za połowę ceny i tańsze bilety do teatru. W Bydgoszczy odbędzie się kolejna edycja akcji Metropolia za pół ceny. Ceny o połowę obniży 160 restauracji, instytucji kulturalnych oraz punkty usługowe i miejsca rekreacyjne.
19: Zapraszamy przedsiębiorców właśnie w tym okresie przełomu września i października do współpracy, do tego, aby ze swojej oferty produktów i usług zaoferowali przez minimum 3 dni, minimum 3 swoje produkty lub usługi.
14: Zachęca wiceprezydent Bydgoszczy Łukasz Krupa, a akcja potrwa przez tydzień od poniedziałku.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w wojnie?
20: Ula Myszkinis. Malowali, nagrywali dźwięki i tworzyli grę miejską. Uczestnicy projektu Wolin Czująca Mapa Miasta zaprezentują jutro swoje dokonania, mówi Agnieszka Szwajkowska z Gminnego Centrum Kultury, organizatora wydarzenia.
21: Bardzo ciekawe postacie wzięły udział, zarówno obrazy, jak i dźwiękowe opowieści usłyszymy na finale, który odbędzie się już w najbliższą sobotę w Dworku w Wolinie.
20: Początek o 18:00. Z kolei w niedzielę Wolińskie Święto Zbiorów i konkurs kulinarny Odtonowe Smaki. Temat przewodni: śliwka. Przenosimy się do Świnoujścia. Dziś w El Papa Cafe Hemingway spotkanie autorskie z Arkadiuszem Rączką, pisarzem i tłumaczem, autorem powieści Herezja i Wplątani.
22: Serdecznie zapraszam. Będziemy mówić nie tylko o książkach, ale też o szerszej perspektywie.
20: Start o 18:00.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Pogoda.
3: Silny wiatr nad morzem. Mogą być przejaśnienia, ale wszędzie ciągle jeszcze może popadać. Najcieplej w Gdańsku 16 stopni, 15 w Warszawie, w Łodzi, Wrocławiu i Katowicach 14 stopni. Jutro sobota, a więc dowiemy się w końcu, kogo będzie gościć Marzena Rogalska w swoim programie. Marzenka wpadnie do mnie tradycyjnie o 15:30. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

U2 z nową płytą. Muzycy oficjalnie już zapowiedzieli pierwszy od 9 lat album Carnaval de Luz, który ukaże się 13 listopada. To chaotyczny, prowokacyjny, świetny zbiór piosenek. Tak na temat nowego materiału wypowiedział się The Edge, gitarzysta U2. Pyszne wieści.

0: Sponsorem programu był EcoService. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eco-service.com.pl.
1: Reklama. Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
3: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 złotych premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 złotych premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwij swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
4: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja.
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak?
5: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Muzyka i głos.

0: D Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Duży wybór?
4: Jest.
3: Projekt?
4: Jest.
3: Szybka dostawa towaru?
4: Jest.
3: Wszystko jest.
4: Dokładnie, bo to ceramika Domart. Najszybszy sposób na piękną łazienkę.
3: Wymarzona łazienka? Z salonem ceramika Domart masz ją gotową raz, dwa.
4: Nie zwlekaj. Odwiedź nas, zaprojektuj i urządź swoją łazienkę.
3: Ceramika Domart. Łazienki na każdą kieszeń.
4: Kamień Pomorski, Szczecińska 24.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.

0: Night Long zaśpiewał Lionel Richie, a ja też All Night Long mógłbym czekać na ciebie. Marzena Rogalska, dzień dobry.
1: Dzień dobry, kochany Jurku. Ja już nie będę po raz kolejny przy okazji Lionela opowiadać ci, jak wspaniale było przeżywać jego muzykę na koncercie z tymi wszystkimi ludźmi, którzy śpiewali razem Złote Przeboje. Ja po prostu tylko cię poproszę, żebyś ty zanucił największy hicior Artura Gadowskiego, Zdobyć Świata Szczyt. Ja ten szczyt zdobędę w najbliższą sobotę, bo Artur Gadowski spotka się ze mną. Zdobyć świata... No, jedziesz, jedziesz, śpiewaj mi tu. Nie śpiewaj już, dobra, zwalniam cię z tego
0: obowiązku.
1: Chwała
0: Bogu, są od tego lepsi, są od tego zawodowcy. Nasz duet Marzena Rogalska, Jerzy Tolesiński poleca serdecznie duet Edyta Górniak, Mieczysław Szcześniak. Dzień.

0: autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Powiesz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.

0: Cena przed obniżką 23,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy pomidory malinowe 6,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 10,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Gabinet masażu, słucham.
2: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
1: Cześć, a co się dzieje?
2: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
1: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
2: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
1: Kochana, sam go stosuję.
3: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
6: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
7: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
6: Twoja definicja dobrego snu.
8: Słuchaj, Marian.
9: No?
8: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
9: Aha.
8: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
9: Ta.
8: Media Expert, masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
9: No i co, Barbara, i co?
8: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
9: Ta Mariolka to jest naprawdę...
10: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
11: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
12: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
13: Reklama. Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.

26 koncertów do 17 października zagra w sumie w Paryżu Céline Dion, a jeśli nie załapiecie się na żaden z tej serii, to artystka powraca w dokładnie to samo miejsce koncertowe. Będzie tam śpiewać jeszcze między 8 a 29 maja przyszłego roku. No to Céline Dion!

0: Piątkowe radio pełne największych przebojów lat 80. i 90. i wiadomości o 16.
1: Jest nowa instrukcja, gdzie się chować, jak się zachować w sytuacji zagrożenia z powietrza, czy łazienka, czy klatka schodowa, czy garaż. O tym wszystkim w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 16.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
1: Reklama. Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Teraz czekolada Nussbeiser, jedna plus jedna gratis.
2: Do soboty z kartą Moja Biedronka czekolada Nussbeiser 100 gramów, jedna plus jedna gratis. Limit dzienny 8 sztuk na kartę.
1: Spotkajmy się w Biedrze.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja!
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
4: A jak?
3: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto dużo dobrego.
1: Reklama.
0: Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
12: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
13: Tu Radio Złote Przeboje w piątek. Jest 25 września. Dorota Wardecka przygotowała i przedstawi wiadomości.
14: Do końca tygodnia żałoba, jutro marsz ciszy w Jarosławiu na Podkarpaciu. Rząd publikuje instrukcje, jak reagować na zagrożenie z powietrza. Polska reprezentacja zagra dziś na Stadionie Narodowym. Jarosław na Podkarpaciu otrząsa się z szoku po wczorajszym ataku nożownika w opactwie benedyktyńskim. Do końca tygodnia w mieście potrwa żałoba. 31-letni obywatel Ukrainy ranił 5 osób, z których jedna zmarła. Na jutro zaplanowano marsz ciszy, mówi burmistrz miasta Marcin Nazarewicz.
15: W marszu na pewno będą uczestniczyli pracownicy urzędu, na pewno będzie straż miejska, na pewno będzie policja. Sądzę, że marsz przejdzie spokojnie i skupi się na tym, żeby upamiętnić ofiarę, jak również modlić się za zdrowie osób, które są jeszcze w szpitalu.
14: Policja będzie też dodatkowo zabezpieczała sam przemarsz, bo również na jutro środowiska kibolskie z Podkarpacia zapowiedziały swój marsz, który ma być spontanicznym protestem. Nowa broszura informacyjna na wypadek zagrożenia z powietrza jest już dostępna. 12-stronicowy instruktaż przygotowały MSWiA i Państwowa Straż Pożarna. Można go znaleźć na rządowych stronach. Więcej o tym Szymon Kępka.
16: W instrukcji znajdziemy podstawową checklistę plecaka ewakuacyjnego, informacje o alarmach, ale też praktyczne wskazówki, na przykład, że łazienka nie zawsze będzie dobrym schronieniem, tylko jeśli nie ma okna, kotła albo piecyka gazowego. Przy alarmie w domu odsuwamy się od okien, luster, szkła i ciężkich przedmiotów. Klatka schodowa też nie zawsze będzie automatycznie bezpieczna, szczególnie gdy ma duże okna. Poza tym, co do zasady, służy do przemieszczania się. Instrukcje mają pojawić się m.in. na tablicach ogłoszeń w blokach. Instrukcja mówi też o garażach i piwnicach, bo samo ich położenie pod ziemią nie wystarczy. Schronienie musi mieć wentylację i drożne wyjścia. Należy też unikać miejsc, gdzie składuje się paliwo, butle gazowe i chemikalia.
14: W przyszłym tygodniu ceny diesla mogą przekroczyć 9 zł za litr, prognozują analitycy epetrol.pl. Konkretnie ten przedział ma się zawierać między 8,99 a 9,29. Litr benzyny 95 ma natomiast kosztować od 7,97 zł do 8,09 zł. Cena gazu ma oscylować między 3,14 a 3,24 za litr. Wrócimy do tego za godzinę w wiadomościach Radia Złote Przeboje. Polscy piłkarze za zaczynają walkę o awans do elity Ligi Narodów i to po raz pierwszy w dywizji B z Bośnią i Hercegowiną. Dla trenera Jana Urbana ma to być nie tylko okazja do zwycięstwa, ale też do sprawdzenia nowych zawodników.
17: Jeśli my powołujemy kilku czy debiutantów, czy zawodników, którzy nie byli w ostatnim czasie w reprezentacji, no to chcemy też ich zobaczyć, czy oni są nam rzeczywiście potrzebni.
14: Dzisiejszy mecz zacznie się o 20:45 na Stadionie Narodowym.
18: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w wojnie?
19: Ula Myszkinis. Wikingowie szykują się do biegu. W niedzielę start dorosłych w południe. Wcześniej będzie też bieg małego Wikinga i przeróżne atrakcje, mówi Jarosław Tarnowski, prezes Przystani Morskiej Wolin, współorganizatora biegu Wikinga.
20: Jak co roku przygotowujemy tak zwany kącik malucha. Będą skakańce, będą dmuchańce, zadania sprawnościowe również dla najmłodszych, ale oczywiście jeżeli ktoś starszy będzie chciał wziąć udział w takiej zabawie, nie zabronimy.
19: Start i meta na Stadionie Miejskim. Także w niedzielę w Świnoujściu piknik osiedla zachodniego. Od 12 do 16 na placu przy ulicy Grunwaldzkiej kreatywne warsztaty, konkursy czy strefa z alpakami. Niedziela w Dziwnowie z kolei pod znakiem ziemniaka. Od 14 na terenie Domu Kultury piknik sąsiedzki, pyra, ziemniak czy kartofel.
18: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
21: Budującego dnia z radiem życzy właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.
18: Pogoda.
13: 14 stopni w Lublinie, Poznaniu i Łodzi, 15 w Krakowie i w Warszawie, 16 w Gdańsku. Nad morzem silny wiatr, wszędzie może popadać, ale przejaśnienia gdzieniegdzie też będą się jeszcze zdarzać.
21: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.
13: Nigdy nie przechowuj tych produktów obok chleba. Polacy tak robią, a potem zastanawiają się, dlaczego chleb twardnieje. Na co zwrócić uwagę? Powiem o 16:30. Jerzy Telesiński. Dzień dobry.

Wypuścili go z więzienia, a rok później dostał Grammy za całokształt twórczości. James Brown nieraz miał solidne kłopoty z prawem. Na profilu Justyny Steczkowskiej 2 tygodnie temu pojawiło się nagranie, na którym 5-letni wnuk Grzegorza Ciechowskiego wykonuje utwór napisany przez swojego dziadka specjalnie dla Justyny Steczkowskiej. Pięknie jest widzieć, jak piosenki przekraczają granice, łączą pokolenia i niosą dalej pamięć i emocje. Muzyka naprawdę ma niezwykłą moc, napisała Steczkowska w mediach społecznościowych.

0: Sponsorem programu był Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
1: Sponsorem programu było Polregio. Kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
2: Autopromocja.
3: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
4: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i piątka artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, jeden wspólny mianownik i zero nudy.
3: W każdą niedzielę po 8:00.
4: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
6: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
5: Pieskie życie ma smak!
6: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Czyta lektor AI.

0: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
1: Dobrze.
0: 15 zł.
1: Lepiej.
0: 20 zł.
1: Najlepiej. Na Orlenie?
0: Ciepło.
1: Z kuponami?
0: Cieplej.
1: W Orlen witaj.
2: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
3: O! To Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
4: Skoda. Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?

0: ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
1: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
3: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład margaryna Delma 450 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 4,69. Cena sprzed obniżki 5,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl / ceny w dół.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy?
5: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania. Media Expert.

0: No na szczęście to nie Ameryka. U nas pieczywo, zdaje się, jest jednak lepszej jakości niż to za oceanem, ale... No ale co z tego, kiedy czasem nazajutrz chleb nie jest już świeży i chrupiący? Zazwyczaj winny nie jest ani piekarz, ani mąka. W takim razie co jest? Posłuchajcie.
1: Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć.
0: Chleb najszybciej twardnieje w lodówce i to właśnie tutaj często popełniamy błąd. Skrobia powraca do stanu stałego w temperaturze od 0 do 10 stopni Celsjusza, czyli dokładnie w temperaturze, która panuje w zwykłej lodówce. Dlatego idealne jest raczej suche i chłodne miejsce w kuchni z dala od piekarnika, kuchenki, kaloryfera i zmywarki. Drugi winowajca jest bezpośrednio związany z otoczeniem w lodówce i chlebaku. Wnętrze chleba jest pełne maleńkich porów, przez co pochłania niemal wszystko od wilgoci po zapachy sąsiednich potraw. Dlatego produkty o silnym aromacie i dużej wilgotności należy trzymać z dala od pieczywa i nigdy nie pozostawiać ich w tym samym otwartym pojemniku.
1: Dobrze wiedzieć.

0: razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
1: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
2: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
1: No tak. 10 na 10.
3: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł. Media Expert.
7: Piękne górskie krajobrazy i rzeźkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień, która naprawdę inspiruje.
8: Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, pięciogwiazdkowego hotelu w Karpaczu.
9: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
10: Ty plus weekendowe promki równa się okazja na obiad już od czwartku. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września. Cena przed obniżką 20,99.
11: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
12: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
13: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
14: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
15: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok. Reklama.
16: Złote przeboje w drodze.
17: Piątek po południu i wieczorem pochmurny, natomiast jutro od zachodu i południa pogoda zacznie się poprawiać, ma się przejaśniać, a nawet może się wypogodzić. Jutro na termometrach od 14 do 21 stopni, więc odrobinę cieplej niż w tym tygodniu. A piątek wieczorem to również utrudnienia w Warszawie w okolicach Stadionu Narodowego w związku z meczem.
16: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
18: Radio Złote Przeboje.
19: Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.

A właściwie to bardziej aktorka niż piosenkarka. Martika w Radiu Złote Przeboje zagrała w filmie Annie już w 82 roku, a w serialu Kids Incorporated grała w latach 84-86, a dopiero w 88 roku nagrała pierwszy singiel. Zdolne te nasze gwiazdy, które mają dla was wyłącznie największe przeboje lat 80. i 90. Depeche Mode.

0: Wchodzi 17, mamy piątek, ale nie będziemy się tak całkiem wyluzowywać, bo ważne rzeczy do powiedzenia będzie wam miała za chwilę Dorota Wardecka.
1: Ważne i od nich raczej się nie rozluźnimy, mianowicie paliwo ma jeszcze podrożeć w przyszłym tygodniu, ma pęknąć ta słynna granica 9 zł za litr diesla. Ile dokładnie może kosztować, o tym w wiadomościach Radia Złoty Przeboje o 17.
2: Sponsorem programu był Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
3: Reklama. Miau.
4: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
8: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
7: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja.
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
8: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
9: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
10: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
11: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
12: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
11: Takie cuda tam sprzedają?
12: No pewnie. I to nie za miliony.
13: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
14: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
15: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
16: Rondo Hakena, ustawo 51, www.kaflando.pl.
17: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
18: Dobrze.
17: 15 zł.
18: Lepiej.
17: 20 zł.
18: Najlepiej. Na Orlenie?
17: Ciepło.
18: Z kuponami?
17: Cieplej.
18: W Orlen witaj.
19: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
7: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
14: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
7: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
14: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
7: Czekamy na ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
14: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
17: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
17: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
3: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
20: Reklama.
16: Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
0: Słuchacie nas w piątek, 25 września w kalendarzach. Dorota Wardecka i wiadomości Radia Złote Przeboje.
1: Silne objawy psychotyczne U i chora M nie pozwalają na postawienie mu zarzutów. Granica 9 zł za litr diesla prawdopodobnie pęknie po weekendzie. Leon XIV w Paryżu, tłumy na trasie papieża do katedry Notre Dame. Chorym nie usłyszy w najbliższym czasie zarzutów w sprawie ataku w opactwie w Jarosławiu. Biegli, którzy przebadali napastnika, poinformowali prokuraturę, że trzeba poczekać na dalsze czynności z jego udziałem z uwagi na jego zły stan zdrowia. Jak mówi prokurator Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz, według biegłych mężczyzna wykazuje silne objawy psychotyczne.
20: Aktualny stan psychiczny podejrzanego i chora M nie pozwala na jego udział w czynnościach procesowych z uwagi na nasilone objawy psychotyczne, stan silnego pobudzenia psychoruchowego, rozkojarzenie toku myślenia, brak logicznego kontaktu.
1: Jutro ulicami Jarosławia przejdzie marsz ciszy, który ma upamiętnić ofiary tego ataku. 1 grosza brakuje do 8 zł za benzynę i 1 grosza do 9 zł za litr diesla, ale przyszły tydzień nie przyniesie dobrych informacji, bo 9 za olej napędowy to już całkiem realna przyszłość.
21: Wtedy obawiamy się, że przełamanie 9 zł, zwłaszcza za diesla, będzie tylko kwestią czasu. Obawiamy się, że to przebicie 8 i 9 zł dla benzyny i diesla niestety może stać się na wielu stacjach fakt.
1: Mówi Jakub Pogucki z epetrol.pl. Śledztwo w sprawie pożaru Starlinków w miejscowości Wola Krobowska na Mazowszu prowadzone jest w kierunku aktu sabotażu i przestępstwa o charakterze terrorystycznym na rzecz obcego wywiadu, przekazała prokuratura krajowa. Do pożaru na terenie naziemnej stacji bazowej łączności satelitarnej Starlink doszło 2 dni temu. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że pożar był wynikiem podpalenia. Dotychczas nikomu nie przedstawiono zarzutów. Tłumy Paryżan ustawiły się wzdłuż bulwaru Montparnasse na trasie przejazdu papieża Leona XIV do katedry Notre Dame. To rodziny z dziećmi, młodzież i uczniowie szkół katolickich. Według szacunków na tej trasie zgromadziło się łącznie około 200 tysięcy osób.
22: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Dzisiaj najmocniej wieje nad morzem i tu też najcieplej. W Gdańsku 16 stopni, 15 w Warszawie, w Lublinie, Łodzi i w Poznaniu po 14 stopni. Wszędzie sporo chmur, wszędzie przelotnie jeszcze może popadać. Wszystko jedno, jaki był dla was ten tydzień, sprzyjał czy nie, i tak za chwilę odchodzi do historii. No i zaczniemy weekend na całego, a jak zacząć, to z przytupem, dlatego Fancy w Radiu Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, dzień dobry w piątek.

0: wybitnie piątkowo zrobiło się w Radiu Złote Przeboje za sprawą grupy Big Mountain, co nie znaczy, że w weekend trzeba wyłącznie tak skakać, bujać się, tańczyć czy robić inne hece. Na przykład taka Urszula. Co w wolnym czasie lubi robić Urszula?
1: Przedkładam książki, siedzenie w domu, na przykład czytanie muzyń, nad chodzenie na imprezy.
0: A i oto jest też fajna opcja na weekend.

Miała łatwo, podobno do późnych godzin nocnych musiała wybierać ze swoją mamą, aby koncertować w różnych klubach muzycznych nie tylko Nowego Jorku, ale także Chicago, no ale w końcu, jak to przychodzi z czasem, wszystko w jej życiu się zmieniło, poszło w dobrą stronę. Ona od urodzenia kochała muzykę country i ona kocha także mieszać tą muzykę country z różnymi stylami muzyki, R&B, pop, dance, no i produkuje z tego naprawdę cudowne dźwięki. Przed wami już teraz Shania Twain.

0: słynął z niezwykle teatralnych występów, podczas których zakładał na scenie wymyślne kostiumy, choćby na przykład maskę lisa w sukni, a od 67 do 75 roku był wokalistą zespołu Genesis. To był Peter Gabriel w radiu Złote Przeboje, a my do tych największych kawałków lat 80. i 90. powrócimy już za moment, a przed 19. ktoś z Was zgarnie podwójne zaproszenie na koncert Królowie Życia, Grzegorz Skawiński, Waldemar Tkaczyk. Szczegóły wkrótce.
1: To jest radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był EcoService. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-service.com.pl.
1: Reklama. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
5: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
6: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
7: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
12: taniej masz. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
13: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
14: Kategoria trawienie.
15: Po jednej nutce.
14: Ciężko na żołądku.
15: A teraz?
14: Uczucie pełności.
15: Dobrze. I ostatni.
14: Gazy.
15: Świetnie. A co można na to zaradzić?
14: Najlepiej zastosować Travisto.
16: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
17: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
18: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
17: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
19: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
20: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
21: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
20: A cena nie wybija mnie z rytmu.
21: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
22: Reklama.
23: Złote przeboje w drodze.
24: Ładniejsza wersja jesieni szykuje się na ten weekend. Będzie więcej słońca, zwłaszcza w niedzielę. No i cieplej, bo już jutro od 14 do 21 stopni. Dziś wieczorem jeszcze może przelotnie popadać. Uwaga na Saskiej Kępie w okolicach Stadionu Narodowego. Utrudnienia dziś wieczorem to w związku z meczem. Polska reprezentacja gra z Bośnią i Hercegowiną. Tutaj nie jedźcie na pamięć.
23: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
25: Radio Złote Przeboje.
0: Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.

Ostatnio w internecie wpadła mi w oko nowa wersja tej piosenki w formacie 4K i przyznam wam się szczerze, że zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Aha i Take On Me w radiu Złote Przeboje. Tak wam gramy na początek weekendu. Za 24 minuty będzie 19. Kochani, warto także odwiedzać naszą stronę internetową złoteprzeboje.pl, bo tam czekają na was niespodzianki. No możecie na przykład powalczyć o podwójne zaproszenia na koncert Królowie Życia Grzegorz Skawiński, Waldemar Tkaczyk. 50 lat na scenie, wystarczy odpowiedzieć na proste pytania, a potem czekać na nasz telefon. No i taki telefon wykonam za niespełna 8 minut, więc proszę być czujnym, bo to może właśnie do ciebie już za moment zadzwonię. Na w Radiu Złote Przeboje teraz pora na nie tylko muzykę, ale także aktora brytyjskiego. Przed wami Chesney Hawkes.

0: trudno się oderwać od takich magicznych dźwięków i to z początku lat 80. Irene Cara w radiu Złote Przeboje. Być podwójne zaproszenia na koncert Królowie Życia. Grzegorz Skawiński, Waldemar Tkaczyk, panowie świętują 50 lat na scenie, a obok mnie jedno podwójne zaproszenie na koncert do Łodzi na 11 października, ale żeby powalczyć o takie fantastyczne nagrody, no to wcześniej musieliście odwiedzić naszą stronę internetową złoteprzeboje.pl i odpowiedzieć w 5 słowach, z czym kojarzą wam się Królowie Życia. Nam spodobało nam się bardzo to, co napisała Julia, która już jest po drugiej stronie telefonu. Dobry wieczór, Julio.
1: Cześć, tu Julita.
0: Julita, ale też na J, też na J.
1: Pewnie,
0: wiedziałem, że mi w słuchawce coś podpowiedzieli na J, tylko nie wiedziałem, czy Julia, czy Julita. No dobrze, to wiemy na pewno, że to jest kto?
1: Julita,
0: dobra. Sprawdzam ciebie. Dobra, teraz tak całkiem na poważnie. Julita, z tego co wiem, to kochasz muzykę zespołu Kombi, prawda?
1: Tak jest.
0: Jakby tak obudzić cię o drugiej w nocy i zapytać, Julita, twoja ulubiona piosenka zespołu Kombi, to jaka będzie?
1: Nie wiem. Jest ich naprawdę ogrom i wszystkie...
0: Rozumiem. Ty nam ładnie napisałaś na to nasze pytanie. W 5 słowach napisz, czym kojarzą się tobie Królowie Życia. Napisałaś okulary gitary, szczęście,
1: tak,
0: noc i moc. I chyba ta moc będzie razem z tobą, bo już teraz mam dla ciebie jedno podwójne zaproszenie do Łodzi. Julita! Gratulacje wielkie! Kto będzie szczęściarzem? Kogo zabierzesz?
1: Jadę z mamą, koniecznie.
0: Jedziesz z mamą, no to będzie...
1: Jadę z mamą i chcę jeszcze pozdrowić. Pozdrawiam Dominika.
0: No to pozdrowienia poszły. W takim razie, Julia, pozdrawiamy cię bardzo gorąco. Trzymaj się i miłego wieczoru.
1: Dzięki serdeczne, bardzo.
0: Komu się nie udało zdobyć podwójne zaproszenie, spokojnie, jeszcze mam jedno w lewej kieszeni. Rozdam je przed godziną 20, a wy wskakujcie na naszą stronę internetową. Natawam złoteprzeboje.pl i dołączcie do zabawy. Teraz budka suflera.

0: Wilde. Fajny numer do nucenia w samochodzie, wracając z pracy albo skądkolwiek do domu. To Eric Clapton, a do takich cudownych dźwięków z lat 80. i 90. Obiecuję wam, powrócimy wspólnie tuż po informacjach sportowych w Radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 19:00.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: sponsorem programu był Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
1: Autopromocja.
2: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
3: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
2: Już jutro od 18:00.
3: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
6: Taniej kupować.
4: A no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Wspiera mnie w tym mój układ odpornościowy, a ja dbam o niego pijąc codziennie Actimel z LKSEI, który zawiera witaminy D i B6. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
9: Zobacz, Stasiu, sokół.
10: Gdzie? Nie widzę.
9: No tam, patrz.
10: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
9: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
11: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
10: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
11: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
12: Duży wybór?
13: Jest.
12: Projekt?
13: Jest.
12: Szybka dostawa towaru?
13: Jest.
12: Wszystko jest.
13: Dokładnie, bo to ceramika Domart. Najszybszy sposób na piękną łazienkę.
12: Wymarzona łazienka? Z salonem ceramika Domart masz ją gotową raz, dwa.
13: Nie zwlekaj. Odwiedź nas, zaprojektuj i urządź swoją łazienkę.
12: Ceramika Domart. Łazienki na każdą kieszeń.
13: Kamień Pomorski, Szczecińska 24.
14: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
15: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Piękne górskie krajobrazy i rzeźkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień, która naprawdę inspiruje.
2: Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, pięciogwiazdkowego hotelu w Karpaczu.
3: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
4: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
6: Desnoran?
5: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
6: Naprawdę?
5: Już mam chrapkę na Desnoran.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Jak?
6: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
8: Po Desnoranie znika chrapanie.
7: Aflofarm.
9: Reklama.
0: Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
10: Wieczór na koniec tygodnia pracy spędzacie z Radiem Złote Przeboje. Na zegarach 19. Pora sprawdzić, co dzieje się w świecie sportu.
11: Sponsorem programu jest Polregio. Kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
12: Sport w 30 sekund.
13: Przemysław Pozowski, zapraszam. Piłkarska reprezentacja Polski zaczyna walkę o awans do elity Ligi Narodów. Nasz zespół pierwszy raz w historii zagra w Dywizji B. Na porządek mecz z Bośnią i Hercegowiną, która w przeciwieństwie do naszych grała na Mundialu. Pierwszy gwizdek na Stadionie Narodowym o 20.45. Lider światowego rankingu tenisistów Jannik Sinner poinformował dziś, że zabraknie go w rozpoczynającym się 30 września turnieju w Pekinie. Stan jego kolana nie jest taki, jakiego by oczekiwał. Włoch ostatni mecz rozegrał 12 lipca w zwycięskim finale Wimbledonu.
11: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
0: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu helatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
12: Pogoda.
14: Nadchodząca noc z przelotnymi opadami deszczu na wschodzie. Jutro sporo słońca w całym kraju. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej w Białymstoku 15 stopni, najcieplej we Wrocławiu i Zielonej Górze. Tam w ciągu dnia termometry wskażą nawet do 22.
0: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
14: Minuta po godzinie 19:00. Zaczynamy kolejną godzinę tego piątkowego wieczoru, na którą gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. W tej godzinie do kogoś z Was powędruje jedno podwójne zaproszenie na koncert do Łodzi na 11 października. Królowie życia, niezwykła trasa koncertowa Grzegorza Skawińskiego i Waldemara Tkaczyka. A na dobry początek piosenka, która mam nadzieję rozrusza Was w ten piątkowy wieczór, no i doda energii na kolejne godziny tego wieczoru. Przed Wami Rick Astley.

0: Na początku ten zespół grał muzykę heavy metalową, dopiero później ich muzyka lekko złagodniała. The Cardigans prosto ze Szwecji w radiu Złote Przeboje. 9 minut po godzinie 19. Sztuczna inteligencja obecna jest na każdym kroku naszego życia. Niedawno zapytałem Magdalenę Wójcik zespołu Goja, co ona sądzi o tym.
1: Teraz jest tyle narzędzi, które potrafią naprawdę w 5 minut stworzyć właściwie bez znajomości harmonii, bez umiejętności pisania top-line'ów i niczego, stworzyć utwór dosłownie w 5 minut. Wystarczą jakieś gotowe patenty i gotowe rzeczy. Jest to przerażające dla mnie, a jednocześnie przekonałam się o tym i też dlatego chyba jestem, tacy ludzie jak my jesteśmy potrzebni cały czas, że jednak doświadczenie i umiejętności, talent, to wszystko połączone jest cały czas potrzebne. I na to liczę, że jednak to mimo wszystko, pomimo tego AI, to będzie jakby rzecz, która będzie cały czas w cenie.
0: To teraz piosenka, którą na pewno nie stworzyła sztuczna inteligencja. Zaczyna się od cudownych dźwięków fortepianu.

Ta piosenka brzmieniem przypomina Italo Disco lat 80., ale tak naprawdę zrodziła się w Holandii. Stworzyli ją dwaj bracia, to numer uno i Tora, Tora, Tora. Co ciekawe, Włosi, słuchajcie, uważali Holendrów za podrabiaczy ich własnego stylu. No i podobno stacje radiowe w słonecznej Italii prawie w ogóle nie grały tego kawałka. Za to ten numer podbił Japonię tam w latach 80. Stał się prawdziwym hitem. No i doczekał się właśnie w Japonii podobno 15 coverów. A w Radiu Złote Przeboje teraz pora na zespół, którego gwiazda pojawi się po godzinie 20 w Radiu Złote Przeboje. To Wanda i Banda i Hi-Fi, a po 20 gościć będziemy Wandę Kwietniewską.

0: owiało wakacyjnymi wspomnieniami. Nie wiem, czy poczuliście taki gorący piasek pod stopami. To Ten CC w radiu Złote Przeboje. Już za moment zagram wam chyba najbardziej energetyzujący kawałek zespołu Wilki. Jesteście ciekawi, co to będzie za piosenka, to bądźcie koniecznie blisko radia Złote Przeboje.
1: To jest radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.ekomyślnikserwis.com.pl.
1: Reklama.
2: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
3: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto, dużo dobrego.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
8: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
7: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
9: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
10: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
9: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
11: Piękne górskie krajobrazy i rzeźkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień, która naprawdę inspiruje.
12: Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, pięciogwiazdkowego hotelu w Karpaczu.
13: Marian, a po całym tygodniu pracy?
14: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
13: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
15: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
16: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
6: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
5: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
6: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm. Thank you.

siła o wodospadu Urkę, Wilki i Robert Gawliński, który swoją przygodę z muzyką zaczął bardzo wcześnie w zespole Gniew, a miał wtedy lat 16. To teraz pora na artystę, który razem ze swoimi braćmi w wieku 13 lat wydają swój pierwszy album. Przed wami Robin Gibb.

0: gwiazda jednego przeboju, ale za to jakiego. To Szanis w piątkowy wieczór w radiu Złote Przeboje. Za 17 minut będzie 20. Mam dla was już teraz jedno podwójne zaproszenie na koncert niezwykły Królowie Życia. Grzegorz Skawiński, Waldemar Tkaczek świętują 50 lat na scenie. No ale żeby zdobyć takie wyjątkowe podwójne zaproszenia, trzeba było odwiedzić naszą stronę internetową złoteprzeboje.pl, no i odpowiedzieć w 5 słowach, z czym tak naprawdę kojarzą się wam Królowie Życia. Po drugiej stronie telefonu powinna być Ida. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, witam.
0: Witam ciebie bardzo gorąco. Jak tam weekend ci się zaczął, powiedz?
1: No dobrze, bardzo dobrze.
0: Bardzo dobrze, o pracy nie trzeba myśleć, o szefie, szefowej również, więc same przyjemności przed nami.
1: Zgadza się.
0: Droga Ido, napisałaś nam bardzo ładnie, że tobie, Królowie Życia, kojarzą się, uwaga, Królewskie Życie na pełnej petardzie. Dlaczego akurat tak?
1: No, trzeba cieszyć się życiem, wszystkim, co jest.
0: No pewnie,
1: na bogato.
0: No pewnie, że tak, ogień, i oni na pewno dadzą taki fantastyczny ogień już 11 października. Mowa o Grzegorzu Skawińskim i Waldemaru Tkaczyku, Królowie Życia, niezwykła trasa koncertowa. Ida, to powiem ci tylko jedno, dziewczyno, że jedno podwójne zaproszenie jest już twoje!
1: Super.
0: Ja się również bardzo cieszę. My tutaj w studiu aż podskoczyliśmy z radości za ciebie. Słuchaj, kto będzie szczęściarzem? Kogo zabierasz na ten koncert?
1: Prawdopodobnie moja ward ksiapsi, Paulina, bo to dzięki niej ten konkurs wygrałam.
0: O, proszę bardzo.
1: Także tak.
0: Namówiła cię do tego, żebyś wzięła udział.
1: Tak, to wszystko
0: udało.
1: Jej sprawka.
0: Dobra, dziewczyny, fantastycznie bawcie się na koncercie, a potem zadzwońcie do nas i opowiedzcie, jak było, dobra?
1: Super, piękne dzięki.
0: Też również dziękujemy, pozdrawiamy gorąco. W Radiu Złote Przeboje teraz też będą wspomnienia, te muzyczne z 83 roku. Przeżyj to sam i Lombard.

0: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
1: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
0: TravistoFast i Travisto.
1: Aflofarm.
2: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
3: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
4: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
5: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
6: Ci panowie z Media Expert.
5: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
7: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
8: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
9: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
8: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
9: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
8: Czekamy na ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
9: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
10: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy. Wiesz, tak w moim stylu.
11: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
12: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
13: Duży wybór?
14: Jest.
13: Projekt?
14: Jest.
13: Szybka dostawa towaru?
14: Jest.
13: Wszystko jest.
14: Dokładnie, bo to ceramika Domart. Najszybszy sposób na piękną łazienkę.
13: Wymarzona łazienka? Z salonem ceramika Domart masz ją gotową raz, dwa.
14: Nie zwlekaj. Odwiedź nas, zaprojektuj i urządź swoją łazienkę.
13: Ceramika Domart. Łazienki na każdą kieszeń.
14: Kamień Pomorski, Szczecińska 24.
15: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majtan.
16: Tylko w piątek w Lidlu. Wszystkie chipsy i chrupki, 2 opakowania plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus, Red Bull różne rodzaje, 2 opakowania plus 2 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Jochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, potki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro, od ulubionych marek po najlepsze okazje.
19: Reklama.
20: To już 20 na zegarach. Najpiękniejszy wieczór tygodnia spędzacie z Radiem Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a już za kilka minut spotkamy się z naszą wieczorną gwiazdą, czyli Wandą Kwietniewską, liderką zespołu Wanda i Banda. Ala, dobry wieczór, już teraz zespół No Mercy.

kołysze was takimi dźwiękami w piątkowy wieczór w Radiu Złote Przeboje. To chyba jedna z najpiękniejszych ich ballad z lat 90. To Spice Girls w Radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na spotkanie z naszą wieczorną gwiazdą, czyli artystką, która wymyśliła i skomponowała także piosenki do

0: To gwiazda, która śpiewanie odstawiła na boczny tor, zajęła się swoim biznesem razem z partnerem. Otworzyła kilka klubów tańca na Korsyce, ale na szczęście powróciła ponownie do występów i do śpiewania. To Alize w radiu Złote Przeboje, a my powracamy do naszej dzisiejszej wieczornej gwiazdy, czyli Wandy Kwietniewskiej, z którą wspominamy nie tylko początki jej muzycznej kariery, ale także przygody choćby z cenzurą w latach 80.
1: Jest kilka takich piosenek, które jak dzisiaj się na to popatrzy,

0: zupełnie zrozumieć. Gdzieś to tam potem zostało wytłumaczone, ona w końcu została puszczona na antenę. Cały serial Siedem Życzeń został zablokowany przez cenzurę. Bo reinkarnacja, a to nie wiadomo skąd, a ten kot to tak spełnia wszystkie życzenia. Przecież ten serial, zanim go wyemitowano po produkcji, 2 lata przeleżał na półce, bo cenzura go blokowała. Nie znam szczegółów, ale takie miałam informacje, bo się interesowałam oczywiście, kiedy ten serial wejdzie na antenę i dostawałam informację, że cenzura nie puszcza serialu Siedem Życzeń.
1: To nie koniec spotkania z naszą gwiazdą przed 21. Jeszcze Wanda Kwietniewska opowie nam, jak wypoczywa w wolnym czasie i jaką dyscyplinę sportu kocha najbardziej. Zatem koniecznie zostańcie bardzo blisko radia, już teraz w radiu Złote Przeboje Madonna. And you can dance for inspiration.

0: Od tego zespołu tak naprawdę zaczęła się jego muzyczna kariera. Andrzej Piaseczny, zespół Mafia w Radiu Złote Przeboje. A my w piątkowy wieczór powracamy do spotkania z naszą gwiazdą, czyli liderką zespołu Wanda i Banda, Wanda Kwietniewska, która podobno wolny czas lubi spędzać na sportowo.
1: Ja kocham sport. I uprawiam różne dyscypliny sportu, ale są to jednak dyscypliny sezonowe. Znaczy jeżdżę na nartach śniegowych, bardzo wiele lat jeździłam na nartach wodnych, teraz już nie ryzykuję, bo to dosyć taki wyczynowy sport był. Bardzo lubię pływać, uwielbiam grać w siatkówkę, bardzo lubię grać w ping-ponga i wszystkie te dyscypliny, które wymieniam, jakoś tam na jakimś poziomie robię. Ale ćwiczyć, żeby pójść na przykład na siłownię, czy też chociażby do jakiegoś klubu fitness, nuda. Tak samo jak na przykład mam problemy z bieganiem. Nie potrafię, podziwiam ludzi, którzy sobie po parku Agricola biegają z słuchaweczkami na uszach i po prostu mają frajdę i to jest bardzo dobre, polecam. Natomiast ja nie mogę tak biegać bez celu. Ja muszę dokądś biec, muszę widzieć światełko w tunelu, żeby mi się nie nudziło. Tak jak na przykład nie bardzo lubię chodzić na spacery bez celu, ale mogę zawsze pójść na spacer na grzyby, które uwielbiam zbierać. Mogę godzinami wtedy się czołgać tam pod tymi krzakami, chodzić i się zmordować. Mogę pójść na spacer z psem, bo to jest cel. Pies jest na spacerze, jest to jakaś czynność. Natomiast samo bieganie i samo ćwiczenie tylko i wyłącznie dla utrzymania sylwetki, to ja nigdy nie skalałam swojego organizmu czymś takim, bo mi głowa na to nie pozwala. Po prostu musi być, cel musi być interesująco. Dlatego mówię, siatkówka jest sportem zespołowym. Zawsze są ludzie, zawsze są wygłupy, zawsze są żarty, zawsze się coś dzieje. No tak samo jak na nartach, z reguły nie jeździ się samemu, tylko jeździ się w jakiejś grupie. Więc to tak jest wybierane przeze mnie, znaczy tak się to wykrystalizowało w moim życiu.

0: Ale nie, nie, nie, proszę Państwa, to nie jest tak, że ja codziennie ćwiczę na siłowni, dlatego wyglądam, jak wyglądam. Ja, jeżeli ktoś jest zainteresowany, jak można schudnąć? Schudnąć można tylko w jeden sposób. Nie jeść.
1: Tego ostatniego postulatu to chyba nie da się wdrożyć w życie, tym bardziej, że przed nami niedziela i niedzielny obiadek u mamusi. A w Radiu Złote Przeboje wieczorową porą powracamy do tych największych kawałków lat 80. i 90. To teraz gwiazda, która do dziś zaskakuje mnie swoją muzyką. Przed wami Kate Bush.

Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.

0: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majtan.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Piękne górskie krajobrazy i rzeźkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień, która naprawdę inspiruje.
4: Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, pięciogwiazdkowego hotelu w Karpaczu.
5: Reklama.
6: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
7: Ula Myszkinis, witam w kolejnym magazynie Co jest grane. Mówimy o tym, co bliskie mieszkańcom Wyspy Wolin, uznam, zachodniopomorskich gmin i powiatów. W gminie Dziwnów niezwykle prężnie działa koło gospodyń wiejskich Fregata. Panie i panowie z koła w Międzywodziu biorą udział w przeróżnych projektach. Jesienią realizują aż 3. Więcej na ten temat Ewa Brzezińska-Trzebińska z KGW Fregata.
6: Blisko mieszkańców.
8: Dwa projekty, aktywni i bezpieczni mieszkańcy Międzywodzia oraz drugi projekt mamy Bezpiecznie dziś, bezpiecznie jutro. To są tożsame takie dwa projekty, które koło gospodyń realizuje, tylko jeden z nich jest we współpracy ze Stowarzyszeniem Nasz Dziwnów i na terenie tylko i wyłącznie Dziwnowa. Natomiast aktywni i bezpieczni mieszkańcy Międzywodzia na terenie Międzywodzia. I mamy takie elementy wspólne, które będziemy realizować. Pierwszy to jest, który już został ogłoszony, to jest konkurs plastyczny dla klas 1-3, Straż Pożarna w oczach dziecka. My napisaliśmy dwa projekty, które mają na celu między innymi właśnie radzenie sobie w sytuacjach różnych zagrożeń, czyli będziemy uczyć naszych mieszkańców pierwszej pomocy, czyli resuscytacji, zabezpieczenia miejsca czy wzywania pomocy. Będziemy mieli również wyjazd na strzelnicę do Chynowa, gdzie będziemy właśnie uczyć się strzelać, będziemy uczyć się odbezpieczania broni. Mamy taki punkt projektu, więc myślę, że to w ogóle będzie bardzo atrakcyjne. 30 osób pojedzie na takie zajęcia i 30 osób będzie się uczyło strzelania, no, normalnie, to tak jak żołnierze. Na tym to będzie polegało. Nigdy nie byłam na strzelnicy w Chynowie, więc byliśmy raz w Dziwnowie tylko, więc myślę, że to będzie strzelanie do celu, do tarczy. Więc to jest dla dorosłych. Dla dorosłych również mamy spotkanie z psychologiem, który ma nam powiedzieć, jak powinniśmy zachowywać się w momencie właśnie zagrożenia wojną, bo tutaj tak naprawdę chodzi o przygotowanie mieszkańców na wypadek wojny. Mamy takie czasy, jakie mamy, więc musimy się wszystkiego nauczyć, dowiedzieć. Jeszcze mamy jedne warsztaty,

0: poszerzyć działalność tego wolontariatu. Przyjadą do nas pracownicy, koordynatorzy z Centrum Wolontariatu ze Świnoujścia, którzy poprowadzą zajęcia z klasami ósmymi, ponieważ klasy ósme po prostu potrzebują tej świadomości, co mogą później robić w przyszłości, że to nie tylko pracą człowiek żyje, ale również działalnością społeczną, właśnie wolontariacką, czy ze starszymi, czy z dziećmi, w różnych okolicznościach, w różnych, przecież młodzież jeździ również do domów opieki społecznej, pomaga, czy starszym osobom, więc tutaj przyjadą, poopowiadają, jak to wygląda. Część dzieci naszych, część młodzieży, można powiedzieć, idzie do szkoły do Świnoujścia, więc być może ktoś z nich tam się też znajdzie w Centrum Wolontariatu w Świnoujściu. Tutaj chcemy właśnie jakby poszerzyć również to, żeby nasi uczniowie starszych klas pomagali w nauce młodszym dzieciom, bo potrzeba jest taka, potrzeba jest w szkole, potrzeba w świetlicach środowiskowych i tutaj chcemy ukierunkować dzieci właśnie na pomoc w nauce. Na razie to można powiedzieć, na ten rok jest to pomoc w nauce. Kolejny element to jest również, przecież jeździmy również do schronisk dla bezdomnych zwierząt, więc tutaj przyjedzie do nas pani kierowniczka ze schroniska w Sosnowicach, która również przekaże informacje dzieciakom i młodzieży, jak to wygląda, jak wygląda praca w takim schronisku, bo tam również pracują wolontariusze. To, że jest pani kierownik, to, że jest dział kadr, ale większość takiej pracy fizycznej wykonują wolontariusze. Wiem, że też nasza młodzież, rodziny nawet całe z gminy Dziwnów jeżdżą, pomagają, biorą udział w różnych rajdach. Teraz jest rajd
1: na sześciu łapach.
0: Na sześciu łapach, więc pewnie wielu z naszych tutaj mieszkańców również tam będzie, bo widziałam kiedyś zdjęcia, jak to świetnie wygląda. Po tym spotkaniu z panią kierownik po kilku, nie wiem, dwóch, trzech tygodniach jedziemy do schroniska, bierzemy nasze dzieci, bierzemy naszą młodzież i jedziemy w teren i działamy, czyli pomagamy w sprzątaniu, pomagamy w boksach, pomagamy w wyprowadzaniu psów. Pojadą dzieci młodsze, pojadą dzieci starsze, pojadą członkowie koła gospodyń Fregata z Międzywodzia. Tu w międzyczasie zrobimy zbiórkę na rzecz schroniska, czyli karmę, być może koce. Nie wiem, pani kierownik powiedziała, że nam przekaże, co mamy zebrać, więc taką wielką akcję zorganizujemy i z tym wszystkim tam pojedziemy. Jeszcze jest jeden element, który jest w tym projekcie. Jest to konkurs plastyczny dla dzieci klas 1-3 na obsiakach. I wygrane prace zostaną umieszczone w kalendarzu na przyszły rok. Jest to będzie taka forma nagrody dla uczestników konkursu. Ale chyba najpiękniejszą niespodziankę szykuję, no to już zdradzę, ją miałam nie zdradzać. Dla dzieci z klas 1-3 mamy w planie animaloterapię, ponieważ mamy też, jest dogoterapia, jest, różne są terapie, ale tutaj mamy terapię ze zwierzątkami. Przyjedzie do nas pani z pieskiem oraz króliczkami, która po prostu, te króliczki będą sobie chodziły, w każdej klasie będzie po pół godzinki. Właśnie to jest taki też element ciekawy, że zwierzątka można mieć w domu, ale pani poopowiada, jak się opiekować, jak to wszystko właśnie działa. Więc myślę, że bardzo ciekawie zapowiada się jesień w Międzywodziu i w Dziwnowie. Bardzo serdecznie zapraszam do udziału w konkursach, do udziału w przedsięwzięciach, w warsztatach pierwszej pomocy. Powiem tak, jeżeli chodzi o wyjazd do Chynowa na zajęcia terenowo-strzeleckie, mamy tylko i wyłącznie kilkadziesiąt miejsc, które już są zajęte, ponieważ no, tu pojadą osoby dorosłe, które już się zadeklarowały. Natomiast jeżeli chodzi o warsztaty pierwszej pomocy, o spotkanie z psychologiem, o pikniki, wszystko zapraszamy, wszystko jest otwarte, każdy może przyjść, każdy może spróbować swoich sił, swojej wiedzy, bo będą z nami przecież fachowcy. Trzeba się cały czas uczyć, dokształcać, trzeba cały czas być na bieżąco z każdą nowością. Może przyjdzie wojna, nie przyjdzie wojna, ale jeżeli chodzi o pierwszą pomoc, to są wypadki, to są urazy, to i tak samo w szkole, czy na ulicy nawet ktoś upadnie, to trzeba wiedzieć, jak się zachować. To są naprawdę bardzo ciekawe propozycje dla nas i dla mieszkańców.
1: Rozumiem, że będziecie informować o poszczególnych wydarzeniach.
0: ponieważ mam jeden wspólny plakat, który już jest udostępniony w internecie, proszę na naszym profilu facebookowym śledzić. Przed każdym wydarzeniem będę jeszcze opisywała konkrety, kto, co i jak i kiedy będę przypominać.

0: Będę również pisała, kto nam to wszystko, kto nas uczy, kto nas zabezpiecza. Na pewno ochotnicze straże pożarne i z Dziwnowa, i z Międzywodzia będą brały w tym udział. Będzie stowarzyszenie Pogranicznik.
1: Czyli bardzo wiele osób się zaangażuje.
0: Tak, bo każdy projekt to nie tylko 2-3 osoby. To jest masa i to są też wolontariusze. To właśnie tak jak mówiłam o projekcie o wolontariackim, to my tak samo przecież członkowie koła gospodyń czy stowarzyszenia nie biorą żadnego wynagrodzenia. To są wolontariusze, którzy poświęcają swój czas na działania społeczne i my już jakby to znamy, ale chcemy w to wszystko teraz włączyć jeszcze dzieci, młodzież, rodziców, dziadków, żeby również brali we wszystkim udział, a później nam pomagali przy kolejnych projektach. Poprzez działanie. Najlepsza nauka to jest niestety, ale działanie, poprzez działanie.
1: A jeżeli na wasze warsztaty chciałby przyjechać mieszkaniec innej gminy, na przykład gminy Wolin Ościennej, to jest taka możliwość? Czy to tylko i wyłącznie mieszkańcy gminy Dziwnów?
0: Powiem tak, projekty, jak jeżeli piszemy, to piszemy dla mieszkańców Międzywodzia czy gminy Dziwnów, ale jeżeli będzie miejsce, ja również podam swój numer telefonu na Facebooku. Jeżeli będzie tylko miejsce, to jak najbardziej. Zapraszamy każdego, kto będzie chciał uczestniczyć w warsztatach, czy pierwszej pomocy, czy spotkanie z psychologiem. Tylko mamy już zamkniętą listę zajęć terenowo-strzeleckich.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
1: O jesiennych projektach, które na terenie gminy Dziwnów będzie realizować Koło Gospodyń Wiejskich Fregata, mówiła Ewa Trzebińska-Brzezińska. A jednym z tych projektów jest ten dotyczący wolontariatu. I przy wolontariacie pozostańmy. Szkolne koła wolontariatu mogą już starać się o mini-granty na realizację swoich inicjatyw poprzez konkurs Pomoże Inicjatywy. To nowy pomysł Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Więcej na ten temat Emilia Wolf z Biura Prasowego Urzędu.
2: Co jest grane w Wolinie, blisko mieszkańców?
3: Chcemy, żeby młodzi ludzie mogli realizować swoje pomysły w praktyce. Dlatego wystartował nowy konkurs Pomoże Inicjatywy, który daje szkolnym kołom wolontariatu konkretne finansowe wsparcie i przestrzeń do działania. Do działania na rzecz klas, szkół, lokalnych społeczności. Zespoły wolontariuszy mogą ubiegać się o mini-granty w wysokości od 2 do 3 tysięcy złotych na realizację swoich inicjatyw. To praktyczna lekcja odpowiedzialności, współpracy i sprawczości dla naszej zachodniopomorskiej młodzieży. Jako Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego przeznaczyliśmy na realizację pomysłów kół wolontariatu łącznie 70 tysięcy złotych. Każde koło może zgłosić dowolną liczbę inicjatyw, ale dofinansowanie otrzyma tylko jeden, najlepiej oceniony projekt. Młodzież może przeznaczyć środki na przykład na działania społeczne, edukacyjne, akcje ekologiczne, pomoc potrzebującym, ale to młodzi ludzie decydują, co jest ważne i potrzebne w ich najbliższym otoczeniu. Za przeprowadzenie tego konkursu odpowiada Stowarzyszenie Polites, które ma duże doświadczenie we wspieraniu wolontariatu i na co dzień działa razem ze szkolnymi kołami wolontariatu. Dlatego wszystkie informacje dotyczące tego konkursu znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia Polites. Serdecznie zapraszamy wszystkich młodych ludzi z pomysłami.
1: A zapraszała Emilia Wolf z Biura Prasowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
1: Nadeszła jesień, w morzu już raczej się nie kąpiemy, choć widziałam jeszcze parę, która przedwczoraj zażywała kąpieli. Teraz częściej będziemy się pojawiać na basenie, a tam zajęcia aqua aerobiku. Więcej na temat takiej aktywności w rozmowie Małgosi Mury z Alicją Saganowską, instruktorką fitness i akwaareobiku ze szczecińskiego klubu. Zapraszam.
2: To warto wiedzieć.
4: Pomorze Zachodnie dużo wody, dużo basenów i są też, sprawdzałam, w wielu miejscach zajęcia z akwafitnessu. Powiedzmy, co to w ogóle takiego, jeśli ktoś jeszcze nie miał styczności z tą formą aktywności.
5: Dokładnie. Aquaerobik, najprościej mówiąc, są to zajęcia ruchowe w wodzie. przy muzyce z wykorzystaniem różnych sprzętów typu makaron, hantelki, dyski.
4: Jakiej muzyki słuchacie na zajęciach?
5: Muzyka jest różnorodna. Tak naprawdę każda instruktorka dobiera własną muzykę. Oczywiście musi być dostosowana do grupy, jaka ćwiczeń, czyli najprościej. Nie może być za szybka, nie może być też za wolna, trzeba sobie uśrednić, a lata praktyki później generują to, jakiej muzyki dana instruktorka użyje.
4: Co w ogóle nam daje taki akwaerobik w odróżnieniu od takiego zwykłego na sali?
5: Generalnie, jeżeli chodzi o akwaerobik, można powiedzieć, że są to same zalety, praktycznie nie ma wad, ponieważ w zajęciach akwarubiku uczestniczą różne osoby, poczynając od panów, mamy również i młodzież, i dzieci, mamy osoby w podeszłym wieku, młode osoby po operacjach kręgosłupa, także generalnie urozmaicenie, jeżeli o to chodzi. Zalety: przede wszystkim poprawa sprawności fizycznej, poprawa wydolności płuc, zwiększenie siły mięśniowej, relaksacja, ponieważ woda to również masaż. Także same zalety, produkcja endorfin, czyli dużo radości, dużo śmiechu, same zalety, także polecamy przychodzić.
4: W jaki sposób, to znaczy do jakiej może wysokości swojego ciała jesteśmy podczas takich zajęć zanurzeni w wodzie?
5: A to różnie, ponieważ mamy tutaj, przynajmniej w Szczecinie, różne kluby, różne baseny, także można uczestniczyć w zajęciach, gdzie basen ma wysokość, głębokość właściwie wody mniej więcej 1,70 m, 1,65 m, także spokojnie możemy stanąć na dnie, nie zanurzając głowy. Natomiast również są to zajęcia, odbywają się na basenach sportowych, gdzie już faktycznie ta głębokość wody jest około 2 metrów. W obydwu przypadkach, nawet jeżeli ktoś nie potrafi pływać, czy ma lęk przed wodą, podczas zajęć zakładamy takie pasy wypornościowe, które pozwalają nam spokojnie utrzymać się na wodzie.
4: Czyli wtedy te zajęcia są w takiej formie, że nie dotykamy ziemi?
5: Tak, na tych głębszych basenach jak najbardziej i właściwie takie zajęcia, znaczy no nie powinienem powiedzieć, że lepsze czy gorsze któreś z nich są, natomiast na tej głębszej wodzie, gdzie nie dotykamy dna, musimy zaangażować do pracy bardziej nasze mięśnie, zwłaszcza mięśnie brzucha, co jest dodatkową zaletą. Również zwłaszcza u pań, które tak dbają o linię szczególnie.
4: A proszę powiedzieć, czy ta woda nam pomaga w taki sposób, że jest łatwiej wykonać niektóre ćwiczenia, które na przykład robione podobnie na normalnej sali byłyby cięższe?
5: Woda z jednej strony pomaga, z drugiej trochę przeszkadza. Pomaga o tyle, że jeżeli wchodzimy do wody, nasze ciało jest około 90% lżejsze niż na powierzchni, na lądzie. I teraz jeżeli właśnie też jedną z zalet akwaerobiku jest to, że osoby, które z jakichkolwiek względów nie mogą uczestniczyć na zajęciach na salce fitness, czy nie mogą korzystać z siłowni, a chciałyby zachować sprawność fizyczną, czy właśnie mają wskazania od lekarza po jakichś operacjach, to ta woda jak najbardziej jest sprzymierzeńcem, ponieważ w wodzie praktycznie nie czujemy własnego ciężaru i to nam właśnie pomaga też w wielu przypadkach wykonać ruchy ciała, których nie moglibyśmy zrobić normalnie na lądzie. Przeszkadza, ponieważ zwłaszcza dla osób początkujących woda będzie nowym środowiskiem. Po pierwsze, będzie nas wypierało ku górze i to sprawia już nam trudność w utrzymaniu równowagi. Poza tym różnica właśnie między zajęciami w wodzie i zajęciami na lądzie jest taka, że tutaj

0: Generalnie, czy większość, tak, oczywiście, większość będzie pań, natomiast z powodzeniem chodzą również panowie i też przekrojowo, wiekowo i troszkę starsi, i troszkę młodsi, także my mamy bardzo zróżnicowane grupy, jeżeli o to chodzi.
1: A kto się lubi?
0: I panowie, i panie się u nas bardzo dobrze czują, muszę podkreślić, więc zapraszamy wszystkich.
1: A kto się lepiej bawi na takich zajęciach w wodzie, starsi czy młodsi?
0: Wbrew pozorom, czasami ci starsi. Chyba mają więcej dystansu do siebie, więc często właśnie ci starsi, aczkolwiek ja osobiście staram się stworzyć zawsze taką atmosferę, żeby wszyscy wynieśli jakieś plusy dla siebie. Zawsze staram się jakąś taką miłą atmosferę stworzyć, mimo że to są zajęcia, to zawsze gdzieś tam jakieś żarty możemy sobie wtrącić, zawsze jest też uśmiech, także wszyscy są zadowoleni.
1: Można się spocić w wodzie?
0: Tak, wbrew pozorom dużo właśnie klientów, którzy przychodzą pierwszy raz, wychodzą z basenu i pierwsza reakcja jest: nie wiedziałem, że mogę się spocić w wodzie. A jeżeli chodzi o panów, którzy też patrzą czasami sceptycznie na takie panie, które ćwiczą w wodzie, a tam takie ćwiczenia. Natomiast jak wchodzą i przekonują się na własnej skórze, jakie to są ćwiczenia i wychodzą z wody i czują ten ciężar właśnie dopiero po wyjściu z wody tak naprawdę, co tam się zadziało z ich ciałem, no to tak patrzą z takim już szacunkiem, że o, jednak coś dało, jednak nie jest to takie proste, jak wygląda z brzegu basenu. Da się opanować. Patrząc po moich klientach i klientkach, spokojnie, zresztą sama zaczynałam jako klientka, zanim zostałam instruktorką, więc przekonałam się na własnej skórze, co znaczy uczestnictwo w takich zajęciach i sama po sobie wiem, że na początku faktycznie te kilka pierwszych zajęć było takich ciężkich, bo to był szok dla organizmu, nowe środowisko, nowe otoczenie, ale później przychodzimy już regularnie i właściwie niektóre panie to, że tak powiem, żyć bez tego nie mogą.
1: Też tak obserwuję po szczecińskich klubach i nie tylko, że początek roku szkolnego, wrzesień, październik, trochę zwiększa się liczba osób uczestniczących w różnych zajęciach po wakacyjnej przerwie. Potem jakby częściowo te osoby odpływają. Co tu zrobić, żeby utrzymać się w takim fajnym stylu fitnessowym?
0: Nie zniechęcać się przede wszystkim. Znaczy, no tak, to jest zjawisko powtarzalne wrzesień. Później kolejne zjawisko będą postanowienia noworoczne, gdzie też będzie zryw, bo postanowiłem od nowego roku, nie wiem, schudnąć, poprawić sprawność fizyczną i na wiosnę, gdzie można wyjść na spacer, są dłuższe dni na rower i inne aktywności fizyczne uskuteczniać. Faktycznie jest taki spadek, ale później te osoby znowu do nas wracają, także przede wszystkim nie zniechęcać się, przychodzić się po dobrą dawkę energii, po endorfiny i będzie dobrze.
1: To, co pani już wspomniała, ale to podkreślmy, żeby wziąć udział w tych zajęciach akwaerobiku, nie trzeba umieć pływać.
0: Nie, nie trzeba, ponieważ tak, mamy pasy wypornościowe, które utrzymują nas w wodzie. Zawsze też w przypadku naszego akurat basenu mamy taki jakby podest, schodek, na którym jak się stanie, mniej więcej mamy wody, głębokość do pasa takiego przeciętnego dorosłego człowieka i tam te na przykład osoby, które bardzo się na przykład boją wody, to tam sobie zaczynają. I jak się już oswoją po kilku godzinkach takiego akwarobiku, przechodzą sobie na głębszą wodę. Jeżeli dalej jakikolwiek dyskomfort odczuwają, mimo założonego pasa, możemy też im dać taki piankowy makaron dla stabilności większej, bądź też w przypadku naszego basenu przy ścianie mamy zamontowane barierki, za które też na początku na przykład osoby się trzymają. Także u nas naprawdę do wyboru, do koloru.
1: A jest też tak, że potem te osoby oswojone po takich zajęciach jednak podejmują naukę pływania?
0: Też mamy tak również takie osoby, które przyszły nie umiejąc pływać. Zajęcia im się spodobały, uczestniczą w zajęciach, ale właśnie postanowiły, a to przyjdę jeszcze na naukę pływania, żeby w tej wodzie się stabilniej czuć, albo poczuły się stabilniej i oswajają się właśnie przez te zajęcia z wodą. I następnym krokiem jest również tak, nauka pływania. Takie dwa w jednym mamy.
1: Mam wrażenie, że takie odkrywanie wody jakby nie tylko pod kątem pływania, to w ostatnich latach jest coraz modniejsze, bo fitness to był taki początek, te akwaerobiki, ale też mamy rowery już wodne, czy jakieś inne też tak. Pomysły?
0: Tak, są rowerki wodne, są tak zwane stepy, gdzie wchodzi się i schodzi z podestu, również są przystosowane do tego, do akwaerobiku. Również różne sprzęty, tak, też wymyślają, że tak powiem, firmy, które się tym zajmują, różne inne nowe sprzęty, także jest w

0: wybierać. Jest akwaerobik na przykład pilatesowy, czyli takie są wolniejsze ćwiczenia, na przykład dla osób, no powiedzmy, że starszych, tak? Albo takie, które nie lubią szybkości. Jest akwaerobik taki właśnie silniejszy, z większym tempem, także no jest z czego wybierać. Myślę, że każdy, kto będzie chciał, to będzie miał z czego wybrać i dostosować do siebie, do swoich potrzeb zajęcia.
1: Ten akwaerobik na basenie to jest jedno. Wiem, że też w sezonie czasami są też takie zajęcia na basenach odkrytych, ale czy można by było zrobić takie zajęcia w morzu?
0: Można się pokusić, natomiast ze względu na fale w morzu, no już by trzeba było raczej tam pójść z osobami, które już mają jakieś doświadczenie, tak? Na pewno nie z takimi początkującymi osobami, natomiast wszystko jest możliwe. W jeziorze, w morzu oczywiście, jest tam, gdzie jest woda, tam można poszaleć i spróbować.
1: A to jeszcze zapytam, jeśli ktoś tak byłby zainteresowany efektami, takimi rozciąganie, schudnięcie, to jak często wybrać się na takie zajęcia, żeby zobaczyć rzeczywiście ten efekt?
0: Osoby początkujące dosyć szybko zobaczą na sobie efekty. Natomiast osoby, które już jakiś czas chodzą, no to wiadomo, tak jak jest z każdym rodzajem ćwiczeń, czy to na sali, czy to na wodę, generalnie przychodzenie co drugi dzień, czyli na przykład 3-4 razy w tygodniu, myślę, że po 45 minut, bo tyle trwają zajęcia akwaerobiku, myślę, że spokojnie będą zauważalne efekty.
2: Do ćwiczeń we wodzie zachęcała nas Alicja Saganowska, instruktorka fitness i akwaareobiku, a rozmawiała z nią Małgorzata Mura.
3: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
2: W niedzielę kolejny bieg Wikinga. Organizatorami biegu są Klub Sportowy Wyspa oraz Przystań Morska Wolin. Trasa jednego okrążenia ma 5 km i prowadzi ulicami Wolina. Zgłoszenia były przyjmowane elektronicznie, a limit uczestników wynosił 430 osób. Pakiety startowe rozeszły się jak świeże bułki. Więcej o biegu w rozmowie z prezesem Przystani Morskiej Wolin, Jarosławem Tarnowskim. Zapraszam.
3: Sport w Wolinie.
4: Bardzo dawno temu rozeszły się te nasze pakiety startowe, ponieważ było to dobre półtora miesiąca temu. Połowa sierpnia, wszystkie pakiety zostały wyprzedane, co nas oczywiście bardzo cieszy, aczkolwiek nie będę ukrywał, że gdybyśmy mieli tych miejsc 500, to podejrzewam, że również by się sprzedały.
5: A jest szansa, że jakieś miejsca wrócą, że ktoś zrezygnuje? Czy jest szansa, że jeszcze będzie można pobiec?
4: Są to nikłe szanse z tego względu, że nasze wydarzenie, które współorganizujemy razem z Klubem Sportowym Wyspa, jest wydarzeniem, gdzie ludzie bardzo z dużą ochotą przyjeżdżają do nas i faktycznie, jeżeli się pojawi takie miejsce wolne, to tylko i wyłącznie w dniu wydarzenia. Jeżeli takie będzie, to wynikało będzie z tego, że ktoś się po prostu nie zjawił.
5: W waszym biegu biorą udział całe ekipy, całe kluby biegowe. Jaka jest największa reprezentacja z jednego, powiedzmy, miejsca, która przyjeżdża na bieg?
4: Tych ekip, tych drużyn jest naprawdę dość sporo. Z tego, co ostatnio przeglądałem listy startowe, to widziałem, że na pewno jest bardzo dużo biegaczy ze Świnoujścia. Mamy również biegaczy ze Szczecina, z Kołobrzegu. Są również nasi lokalni mieszkańcy, czyli oczywiście cała nasza gmina Wolin, sąsiadujące z nami gminy Dziwnów, Międzyzdroje, czy chociażby Kamień Pomorski. Więc ciężko określić, która jest największa, ale oczywiście cieszymy się z każdej, która do nas przyjeżdża.
5: Proszę nam opowiedzieć o trasach, które można wybrać podczas biegu.
4: Staramy się tutaj rozpieszczać, że tak to określę, naszych biegaczy i nie tylko biegaczy, ponieważ mamy również kategorię Nordic Walking. No, głównym biegiem jest bieg na dystansie 10 tysięcy metrów. No i oczywiście mamy jeszcze biegi towarzyszące, czyli na dystansie 5 tysięcy metrów i 15 tysięcy metrów.
5: Jest też bieg dla dzieci.
4: Tak, tak, zgadza się. W tym roku uruchomiliśmy dodatkowe zapisy właśnie dla najmłodszych. Tutaj też ciekawostka, mieliśmy zaplanowane 160 startów i te nasze pakiety również rozeszły się w przeciągu dosłownie miesiąca. Także tu, pomimo tego, że jest to pierwsza edycja związana właśnie z biegiem małego Wikinga, to te pakieciki bardzo szybko się rozeszły.
5: Co może wskazywać na to, że przyjadą całe biegowe rodziny?
4: To na pewno, to na 100%.
5: Poza udziałem w biegu, czy będą jakieś widowiskowe wydarzenia, na które mogą przybyć też osoby, które same nie będą biegły?
4: Tak, oczywiście. Co roku staramy się tutaj, żeby nasi zawodnicy byli zaskakiwani przez nas. Zacznę może od najmłodszych, ponieważ jak co roku przygotowujemy tak zwany kącik malucha, gdzie są profesjonalni animatorzy, gdzie są osoby, które zajmują się dziećmi, będą skakańce, będą dmuchańce, będzie malowanie buziek, warkoczyki, jakieś zadania sprawnościowe również dla najmłodszych. Ale oczywiście, jeżeli ktoś starszy będzie chciał wziąć udział w takiej zabawie, nie zabronimy. Oczywiście również dla starszych zawodników uważam, że sam udział w tym naszym wydarzeniu to jest ta główna nagroda i główny element, dla którego przyjeżdżają, właśnie ta rywalizacja, sprawdzenie samego siebie, więc to są takie chyba główne elementy, dla których tutaj nasi zawodnicy się pojawiają w Wolinie.
5: Czy wszyscy zawodnicy jakoś się przebierają, czy to tylko nieliczna grupa?
4: Chcielibyśmy, żeby wszyscy się przebrali, aczkolwiek nie ma tutaj nacisku z naszej strony. Dlatego też dla tych najlepiej przebranych przygotowaliśmy jak co roku nagrody rzeczowe dla tych właśnie najlepiej przebranych. Mam tych kategorii naprawdę dość sporo, nie tylko za przebranie, mamy dla najstarszego zawodnika bądź zawodniczki, oczywiście mamy kategorie open, mamy kategorie wiekowe, mamy kategorie dla mieszkańca gminy Wolin, więc naprawdę tych nagród będzie, naprawdę sporo.
5: Już w najbliższą niedzielę naprawdę głośno i radośnie będzie w Wolinie, a proszę przypomnieć, gdzie start, gdzie meta i o której?
4: Startujemy ze Stadionu Miejskiego w Wolinie, na ulicy Spokojnej. Godzina 12 to jest start dla biegu Wikinga. Godzina 12.03 startuje Nordic Walking. Chcę zaznaczyć, że trzeba wcześniej odebrać pakiet startowy, więc tutaj taka godzinka szybciej przed samym biegiem to jest minimum, żeby właśnie ten pakiet odebrać z naszego biura zawodu.
5: Każdy uczestnik biegu otrzyma pamiątkowy medal. Czy te medale co roku wyglądają inaczej?
4: Oczywiście, staramy się, żeby tutaj nasze medale były w nawiązaniu do Wikingów, do Słowian Wikingów.

0: ta, która jest bardzo perspektywiczna. To jest rzecz, którą zawsze podkreślamy, bo mamy po prostu przykłady naszych absolwentów, którzy robią świetne kariery i zawsze też podajemy te przykłady, bo są to osoby, które nas też zachwycają tym, w jaki sposób kierują swoją karierą. O tym może za chwilę, ale powiem może, jakie kierunki cieszyły się największą popularnością. Tutaj zaskoczenia dla nas nie było, bo jak co roku flagowy kierunek, czyli nawigacja, to jest ten kierunek, który najczęściej jest wybierany przez kandydatów, ale też logistyka, automatyka i robotyka, geodezja i kartografia, czy też kierunek związany z morskimi elektrowniami wiatrowymi. To są te kierunki, takie numer jeden. No i mechatronika jeszcze, to też jest popularne wśród kandydatów kierunek. Także cieszymy się i faktycznie ta rejestracja przebiegła bardzo dobrze w tym roku.
1: Też z takich ciekawych wiem, że jest zainteresowanie hydrografią. Co to jest?
0: Tak, hydrografia to jest kierunek, to też jest ciekawe, że jest tak duże zainteresowanie już teraz, dlatego że hydrografia to jest kierunek, który jest na naszym nowym wydziale. No i to jest wydział, który funkcjonuje od zeszłego roku, także tym bardziej fajnie, że kandydaci są zainteresowani tym kierunkiem. Kierunek, który wspiera gospodarkę morską, po którym kandydaci mogą robić, studenci mogą robić ciekawe badania, badać dna oceanów, dna mórz. To też łączy się z tym, że Politechnika Morska czeka na nowy statek naukowo-badawczy, a więc hydrografowie będą jak najbardziej potrzebni, bo na tym statku właśnie będzie można przeprowadzać bardzo zaawansowane badania, także właśnie dna mórz i oceanów.
1: Z tego co wiem, bo też się tym chwalicie w social mediach, u was można nie tylko studiować kierunki takie ściśle, bym powiedziała, nawodne, ale także te, w których działa się na ziemi, na stałym gruncie.
0: Tak, zdecydowanie. Politechnika Morska to są dwie nogi, dwie silnie stojące na ziemi nogi, czyli ta noga pływająca i noga lądowa, że tak się wyrażę kolokwialnie. I faktycznie te kierunki lądowe też cieszą się dużą popularnością. To jest między innymi logistyka, transport. To są kierunki, które też mogą służyć gospodarce morskiej. To są osoby, które potem pracują w branży morskiej, ale właśnie pozostając na lądzie, nie wchodząc na statek, nie wypływając w rejsy, ale cały czas służąc gospodarce morskiej, czy też właśnie temu sektorowi offshore, który bardzo prężnie się rozwija. I faktycznie mamy już wśród naszych kandydatów osoby, które takie kariery z powodzeniem rozwijają, które koordynują na przykład współpracę z największymi armatorami w Polsce i na świecie, zostają nominowani do tytułu menadżera roku województwa zachodniopomorskiego. Mamy takie przypadki. To są osoby, które właśnie są absolwentami naszej uczelni i pozostają na lądzie, służą gospodarce morskiej, ale to też chciałam podkreślić, że nie tylko gospodarce morskiej, bo są osoby, które na przykład skończyły informatykę i dziś z powodzeniem rozwijają się w tej dziedzinie, tworząc na przykład gry komputerowe, współpracując z największymi twórcami gier komputerowych na świecie. Też mamy przykład takiego absolwenta, który właśnie w tym kierunku poszedł, w ogóle swoją pracę. Pisał też właśnie, tworząc swoją grę komputerową i tak bronił swojej pracy i dzisiaj jest osobą, która dla innych tworzy właśnie gry komputerowe. Także różne ciekawe rzeczy można robić po Politechnice Morskiej. To są studia techniczne, które wymagają i sprawności intelektualnej, i sprawności fizycznej także, na kierunkach pływających zwłaszcza. Dlatego wszyscy, którzy kończą Politechnikę Morską, to są osoby, z których możemy być naprawdę szczerze dumni. No ale tutaj też często podkreślamy kariery takie kobiece, bo to jest ciągle jeszcze zaskakujące dla niektórych osób, że kobiety mogą robić kariery na morzu, ale faktycznie mamy dużo takich przykładów. Na przykład mamy wśród naszych absolwentek dziewczynę, która jest elektroautomatykiem na statku, potrafi naprawiać dźwigi na przykład. To jest imponujące, kiedy usłyszałam od niej właśnie, czym się zajmuje, że na przykład właśnie musi naprawić dźwig ogromny, no to też byłam pod wrażeniem. Absolwentka mechatroniki właśnie na Wydziale Mechatroniki i Elektrotechniki naszej uczelni, która właśnie w taki sposób się realizuje, wyjeżdża na 6-tygodniowe rejsy, pracuje na statkach offshore'owych, no i właśnie jest elektroautomatykiem. Prowadzi też swój profil na Instagramie, na który można zajrzeć i zobaczyć, w jaki sposób pokazuje swoją codzienną pracę, swoją rzeczywistość. Ma naprawdę już mnóstwo fanów i my też tam podglądamy, sprawdzamy, w jaki sposób pracuje. Mamy też wśród naszych absolwentek dziewczynę, która jest pierwszym kapitanem statków SAR. To jest dziewczyna, która jako pierwsza zdobyła właśnie taki tytuł, taką możliwość pracy, która jest ratownikiem morskim i dowodzi takimi jednostkami. Też bardzo, bardzo ciekawa kariera. Mamy wśród naszych absolwentek także właśnie osobę, która została nominowana do tytułu menedżerki roku, a zajmuje się właśnie tą branżą logistyczną, transportową na lądzie, ale to

0: nie tylko kobiety, to oczywiście też mężczyźni, którzy robią świetne kariery. Na przykład mamy wśród naszych absolwentów pana, bo już nie chłopaka, to jest już mężczyzna, który pracuje od wielu lat na morzu, a który zajmuje się budową największych platform na Morzu Północnym. Będzie dowodził już niedługo, będzie pierwszym człowiekiem na świecie, który będzie dowodził taką platformą. Także to jest ogromne wyróżnienie. On pracuje akurat dla firmy niemieckiej, ale jest naszym absolwentem, także też często podkreśla właśnie swój związek z Politechniką. Mamy też, niedawno poznaliśmy naszego absolwenta, który dowodzi największymi pasażerskimi statkami na świecie. Z powodzeniem właśnie też realizuje swoją karierę w takim sektorze. Jest kapitanem, można powiedzieć, takiego pływającego miasta, bo pracuje na statkach, które mogą zabierać około 9000 pasażerów na pokład. To jest i załoga, i pasażerowie właśnie. A więc są takie największe statki na świecie, także no, świetna też kariera. Bardzo ciekawa, wiele ciekawych miejsc też zwiedził. To też często w ogóle podkreślają absolwenci, którzy zdecydowali się na karierę pływającą, że to jest nie tylko taka rzeczywistość, która daje im po prostu bardzo dobry dochód, bo to są też dobre pieniądze, ale też właśnie możliwość zwiedzenia świata, poznania wielu ciekawych ludzi.
1: Przeważają mężczyźni czy kobiety u was na uczelni?
0: Cały czas przeważają mężczyźni, ale kobiety też są i też są i na kierunkach pływających, i na kierunkach lądowych, chociaż właśnie kobiet więcej jest na tych kierunkach lądowych, ale też świetnie sobie radzą na morzu, także tutaj po prostu mamy też bardzo, bardzo fajne studentki. Natomiast tak, mężczyzn jest cały czas więcej.
1: A skąd w ogóle trafiają do was studenci? Z całej Polski, bardziej z naszego województwa, czy nawet ze świata?
0: O, i ze świata też, tak. To prawda, mamy studentów też z całego świata, z różnych krajów świata, którzy studiują w języku angielskim, bo też kierunki w języku angielskim proponujemy. Natomiast jeżeli chodzi o studentów polskojęzycznych, to zdecydowanie z całej Polski. Mamy studentów i z naszego województwa, i studentów z Podkarpacia, z Lubelskiego, ze Świętokrzyskiego, z różnych tych miejsc, do których też jeździmy i odwiedzamy szkoły, opowiadając o naszej uczelni. Też pracujemy nad tym regularnie, żeby docierać do jak największej liczby kandydatów, którzy mogą być zainteresowani właśnie studiami na Politechnice Morskiej. I faktycznie ta praca też przynosi efekty, bo z roku na rok widzimy w rekrutacji, że jest sporo kandydatów z różnych zakątków Polski.
2: O tegorocznym naborze i przekroju studentów z Anną Malec, rzeczniczką Politechniki Morskiej, rozmawiała Małgosia Mura. Już za chwilę powrócimy do rozmowy. Tym razem dowiemy się, co nowego uczelnia szykuje już wkrótce.
3: Co jest grane w Wolinie?
1: Politechnika Morska ogłosiła przetarg na budowę nowego statku szkolno-badawczego. Co to będzie?
0: Tak, do 6 października trwa przetarg, a więc czekamy na zgłoszenia. To jest tak naprawdę no, jeden z najważniejszych, największych takich etapów inwestycyjnych Politechniki Morskiej, na które czekaliśmy od wielu lat. Statek naukowo-badawczy, który ma zastąpić nawigatora już wysłużonego. Będzie to statek naprawdę imponujący, bo będzie miał około 100 metrów długości. 86 osób będzie mógł pomieścić, osiągnie zasięg aż 10 000 mil morskich i będzie mógł prowadzić rejsy, które będą trwały nawet 60 dni bez zawijania do portu. To są takie dane, które no, robią wrażenie, ale największe wrażenie robi to, że to będzie bardzo, bardzo nowoczesna jednostka, która będzie mogła prowadzić zaawansowane badania. To będzie statek, który będzie służył nie tylko studentom Politechniki Morskiej, ale całemu środowisku naukowemu polskiemu. Nie tylko naukowcom z Politechniki Morskiej, ale także naukowcom z innych jednostek badawczych. A więc myślę, że to będzie naprawdę bardzo dobra rzecz, która przysłuży się nie tylko właśnie uczelni, ale także środowisku naukowemu Polski.
1: Macie już pieniądze na ten statek?
0: Statek jest finansowany z programu wieloletniego Budowa statków dla uczelni morskich w latach 2025-2029. Taka długa nazwa programu, ale tak, zabezpieczonych jest na realizację tej inwestycji 625 milionów złotych.
1: A proszę powiedzieć, co w tej chwili studenci Politechniki Morskiej mają do dyspozycji, jeśli chodzi o takie praktyczne ćwiczenia, no, morskie?
0: Teraz trwa w ogóle kandydatka. To też jest taka nazwa na szkolenia indywidualne techniki ratunkowe i pożarowe. To są te szkolenia, które teraz kandydaci przechodzą. To jest taka rzecz, którą organizujemy każdego roku regularnie dla studentów tak zwanych kierunków pływających i to jest rzecz, która wygląda bardzo ciekawie też dla samych studentów, jak rozmawialiśmy z nimi w tym roku, bo byliśmy podpatrzeć, jak sobie radzą, no to widzieliśmy z jednej strony takie zaciekawienie, z drugiej strony taki respekt przed tym, co się właśnie wydarza, bo faktycznie gdybyśmy spojrzeli na to z zewnątrz takim okiem laika, to faktycznie wygląda to jak kadry z filmu akcji, a to są po prostu szkolenia dla przyszłych naszych studentów tych kierunków pływających. Oni uczą się tam właśnie tych indywidualnych technik ratunkowych i pożarowych. No to jest rzecz bardzo dla nich wymagająca też fizycznie, bo skakują do basenu naszego przeciwpożarowego, próbują się wydostać z płonącego helikoptera w pełnym zadymieniu. Oczywiście wszystko jest w bardzo bezpiecznych warunkach, są w kombinezonach wymaganych do właśnie prowadzenia takich ćwiczeń. No ale dla nich to naprawdę jest rzecz, dzięki której mogą posmakować tego życia na morzu i życia studenckiego też, no bo poznają się, integrują, sprawdzają, z kim będą studiować, no ale przede wszystkim zdobywają naprawdę ogromną dawkę wiedzy i umiejętności.
1: A potem jak wygląda ta praktyka?
0: W zależności od kierunku. Studenci mają do dyspozycji oczywiście studia na uczelni technicznej, to jest z jednej strony teoria, a właśnie z drugiej strony praktyka, więc w zależności od kierunku, jaki wybiorą, no to odbywają albo praktyki na nawigatorze, mają też praktyki w symulatorach, które są na naszej uczelni dostępne właśnie dla tych kierunków. Niedawno otworzyliśmy Akademickie Centrum Symulatorów. To jest jedno z najnowocześniejszych centrów w Europie i jedyne takie w Polsce centrum symulatorów. Podczas tych praktyk, podczas ćwiczeń w takim centrum, studenci odwzorowują jak najbardziej realne warunki na morzu, różne awaryjne sytuacje i w maszynowni, i na mostku, także no, bardzo imponująca rzecz dla nich. Oni też faktycznie czekają na te ćwiczenia w takim akademickim centrum symulatorów, bo dzięki temu naprawdę wchodzą przygotowani na statek. Po prostu wchodzą i dla nich statek już nie jest taką rzeczywistością, w której zastanawiają się, co gdzie jest i czego dotknąć, żeby niczego nie popsuć, tylko faktycznie na takich symulatorach, w bezpiecznych uczelnianych warunkach. Ćwiczą bardzo zaawansowane, bardzo skomplikowane manewry, sytuacje awaryjne. Wiedzą już, jak się poruszać, czego używać i na statek wchodząc są już w miarę przygotowani. Także też myślę, że bardzo cenna dla nich rzecz.
1: Ci studenci nowi teraz, jak pani wspomniała, szkolą się z takich no, ekstremalnych rzeczy, ale też wiem, że będzie trening do inauguracji. Co to takiego?
0: Będą dni takie adaptacyjne, które są co roku dla studentów przygotowane. To jest taki czas, kiedy mogą poznać uczelnię, mogą poznać zasady funkcjonujące na uczelni. To są ważne dni obowiązkowe dla każdego studenta, ale właśnie będą też treningi przed inauguracją, bo myślę, że kto z Państwa widział inaugurację roku akademickiego Politechniki Morskiej, ten wie, że jest to po prostu bardzo widowiskowy czas. To są właśnie te treningi, które przygotowują do tego, żeby to wszystko wyglądało imponująco i zachwycająco.
2: Z pewnością jak zwykle imponująca będzie inauguracja roku akademickiego Politechniki Morskiej. A z rzecznikiem uczelni Anną Malec rozmawiała Małgorzata Mura.
3: Radio Złote Przeboje w Wolinie. To jest Radio Złote Przeboje.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
1: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: Browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka. Reklama.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
3: Ciekawostki, aktualne wydarzenia, to co istotne dla mieszkańców Pomorza Zachodniego, to mam dla Was w programie. Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Będzie już za moment o superbohaterach, którzy odwiedzają małych pacjentów w szpitalach w naszym regionie.
4: Czujemy się jak u siebie w Szczecinie, w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym numer 1 przy Unii Lubelskiej. Tam jest oddział Świętego Mikołaja, gdzie tak naprawdę zaczęła się nasza ta poważna misja dla dzieci onkologicznych, ale też współpracujemy z Zachodniopomorskim Centrum Onkologii.
3: O tej wyjątkowej misji będzie już za chwilę, ale tematów mam dla Was więcej w programie.
5: Mieszkańcy Pomorza Zachodniego nie identyfikują naszego regionu w zestawieniu z 2011 rokiem z działaniami czy z inicjatywami, które były dotychczas. Dawniej ta sama grupa respondentów wymieniała na przykład Dni Morza. Jest dzisiaj rozpoznawalna inna marka, na przykład Paprykarz Szczeciński.
3: O tym właśnie, z czym się identyfikujemy, z czym nam się kojarzy nasz własny region, o tym będzie już za niecały kwadrans w programie. Będą też kobiece sprawy.
6: To jest wsparcie naprawdę na absolutnie różnych poziomach, bo jest to wsparcie od poszukiwania pracy przez na przykład złapałam gumę w samochodzie, gdzie jest dobra wulkanizacja i dziewczyny sobie nawzajem pomagają.
3: Będzie również przegląd najważniejszych wydarzeń na Pomorzu Zachodnim z ostatniego tygodnia. Zapraszam. A już teraz rozmowa z Tomaszem Gierwiatowskim, założycielem Fundacji Liga Superbohaterów, działającej w Szczecinie i na Pomorzu Zachodnim, ale nie tylko tutaj.
2: Mieszkańcy zachodniopomorskiego z pasją.
4: Liga Superbohaterów, w skrócie tak można powiedzieć, że dajemy nadzieję i wsparcie poprzez obecność przy dzieciach, które walczą z chorobą nowotworową, jako właśnie superbohaterowie. Towarzyszymy im już od 14 lat. Działamy na terenie całej Polski, ale także poza granicami naszego kraju.
3: 14 lat to bardzo długi czas, na pewno wiele odwiedzonych dzieci, szpitali, oddziałów. Pamięta Pan jeszcze te początki?
4: Początki były bardzo, bardzo zabawne, bo to się jeszcze zaczęło, jak ja startowałem w szczecińskim zjeździe na byle czym, gdy jeszcze zimy tutaj w Szczecinie mieliśmy i miałem te kostiumy superbohaterów i któregoś razu po prostu z kolegą wyszliśmy na miasto w tych kostiumach, zmontowaliśmy filmik, ja opublikowałem ten filmik na YouTubie i media się zainteresowały i zostaliśmy lokalnymi gwiazdami i w trakcie jednego z wywiadów zostałem po prostu zapytany, czy nie wybrałbym się do szpitala do dzieci, bo one mają zawsze te skarpetki z superbohaterami, koszulki. Ja stwierdziłem, że to jest bardzo dobry pomysł. Miałem kolegę, który pracował w szpitalu, lekarza, Mirka Buraka, którego pozdrawiam serdecznie, bo bardzo pomógł i byłem jako Spider-Man na oddziale nefrologii dziecięcej. Kupiłem cukierki. Moja partnerka Aleksandra, która jest obecnie prezesem naszej fundacji, była ze mną, wtedy robiła zdjęcia. No i tak strzeliło mnie i ją. I to była pierwsza wizyta, potem kolejne, ale tak naprawdę wizyta na oddziale onkologii dziecięcej dopiero mnie bardzo poruszyła i wiedziałem, że to jest to, co chcę robić, bo widziałem radość tych dzieci niesamowitą, jak one mnie odbierały i to była dla mnie najlepsza nagroda po prostu za to, co dla nich robię. Też się super z tym czułem. No i tak, i to już kilkaset misji. Tylko w tym roku zrobiliśmy 46 misji dla dzieci walczących z chorobami nowotworowymi. Także idziemy jak burza, idziemy do przodu, cały czas trzymając tej jakości. To, co teraz robimy, to jest 6 razy więcej misji, jak jeszcze 2 lata temu. Także działamy prężnie.
3: O te reakcje dzieci jeszcze chciałam zapytać. Cieszą się na pewno, są zdziwione. Jak reagują na wasze przyjście?
4: Ojejku, to są zawsze pozytywne reakcje i mówię ojejku, bo czasami jesteśmy zaskoczeni, że 3 czy 4-letnia dziewczynka podchodzi do Lorda Vadera, mrocznej postaci, przerażającej, bo też takie mamy na, tutaj na pokładzie, i przytula się, łapie go za nogę, za pelerynę ciągnie i przytula się do nogi, no to wtedy automatycznie Lord Vader na kolanko przykuca i też oddaje ten przytulas, ten uścisk, więc bardzo pozytywne są reakcje. Dostajemy czasami telefony z innych szpitali, że proszą o konkretne postaci, żeby ten superbohater albo ta superbohaterka przybyła, bo jest tam jakiś wielki fan. No i przy okazji odwiedzamy cały oddział, więc tutaj dla wszystkich dzieci niesiemy uśmiech.
3: Działalność swoją, tak jak pan wspomniał, rozpoczęliście w Szczecinie, a później stopniowo ją rozszerzaliście, jak rozumiem, nie tylko na Pomorze Zachodnie, ale już teraz jeździcie w bardzo różne miejsca. Jak to się rozwija?
4: Tak, odwiedzamy szpitale w Gdańsku, w Warszawie, w Katowicach, we Wrocławiu, w Krakowie, ale też mieliśmy zaproszenie z Niemiec. Profesor z kliniki hematologii w Rostocku nas zaprosił. Byliśmy tam u dzieci. Byliśmy też teraz w tym roku na Cyprze, w stolicy Cypru, w Nikozji, na oddziale onkologii, hematologii dziecięcej, więc zaproszenia spływają z całego świata. Jest nam bardzo miło, że jesteśmy zapraszani. I nawet teraz wakacje mieliśmy na wolontariacie tej młodzież z Chin. Mieliśmy z Chin wolontariuszy u nas w naszej siedzibie. Także bardzo fajnie, że docieramy z naszą misją na cały świat tak naprawdę.
3: A jeżeli chodzi właśnie o nasz region, to w których placówkach jesteście na stałe? Macie takie stałe współprace? Czy to są zawsze takie jednorazowe zaproszenia i jakieś na bieżąco realizowane projekty?
4: Tak naprawdę czujemy się jak u siebie w domu tutaj w Szczecinie, w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym numer 1 przy Unii Lubelskiej. Tam jest oddział Świętego Mikołaja, gdzie tak naprawdę zaczęła się nasza ta poważna misja dla dzieci onkologicznych. I tutaj praktycznie jesteśmy co tydzień na oddziale hemato-onkologii, onkologii dziecięcej, ale też współpracujemy z Zachodniopomorskim Centrum Onkologii. Towarzyszymy dzieciom przy ostatnich radioterapiach. Także tam też jesteśmy stałymi gośćmi.
3: Naszym gościem jest, przypomnę, Tomasz Gierwiatowski, założyciel Fundacji Liga Superbohaterów, która niesie uśmiech i radość dzieciakom na szpitalnych oddziałach.
2: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
3: Jacy superbohaterowie przychodzą do dzieci dzięki waszej działalności? Jakie macie przebrania? W ogóle ilu was jest? Ile osób?
4: Samych kostiumów my mamy w naszej siedzibie, w naszej fundacji ponad 150. To są wszystkie postaci superbohaterskie z Gwiezdnych Wojen. Też mamy postaci. Mamy księżniczki, mamy też maskotki, królik Bing, świnka Peppa. Roboty mamy 2,5-metrowe z gier, bo chłopcy też się tymi robotami pasjonują, ale nasza prezes Aleksandra tworzy całkowicie nowe uniwersum komiksowe, uniwersum superbohaterskie. Całą Biblię napisała. Już w zeszłym roku wydaliśmy kolorowankę z naszymi nowymi bohaterami i już na oddziałach pojawiają się nasze postaci. Jest to Chaosia, bohaterka, która włada żywiołami, a także wojownik ninja, który się nazywa Ultra Shadow, i w ten sposób mentalnie chcemy wyciągnąć dzieci z tej szarej rzeczywistości szpitalnej, pokazując im te nowe uniwersum, bo one tych wszystkich superbohaterów, Spidermana, Batmana znają na pamięć, a dając im nowe postaci, o których totalnie nic nie wiedzą, tylko dopytują, a kim ty jesteś, a skąd pochodzisz, a jakie masz supermoce, dzieci wyobraźnia zostaje pobudzona. Dlatego też w tym roku będziemy wydawali komiks z naszymi bohaterami, ale angażujemy też w ten proces dzieci, które przebywają na oddziałach, bo od zeszłego roku dzieci tworzą własnych superbohaterów, którzy też w naszym uniwersum będą się pojawiali.
3: Tak mogę tylko podejrzewać, jakie to jest ważne dla tych małych pacjentów, żeby coś ich oderwało od tej szpitalnej rzeczywistości.
4: Oczywiście. W zeszłym roku w ogóle tak fajnie wyszło, że została napisana praca magisterska o naszej Lidze Superbohaterów i tam zostało w tej pracy udowodnione, że właśnie obecnie obecność, nagroda odłożona w czasie, to są najważniejsze rzeczy dla tych dzieci. My tutaj burzymy te mity, że kupi się zabawkę dla dziecka i to będzie w ogóle super, och, ach. Każdy rodzic, każdy, kto ma swoje dzieci, wie, że zabawki to są na 5-10 minut, nawet te najbardziej wymarzone, i są odkładane, więc najważniejsze tak naprawdę to jest spotkanie, obecność, danie nadziei, ale to, co też my robimy przez ten projekt Moc Twórczości, gdzie dzieci tworzą własnych superbohaterów, dajemy dzieciom poczucie sprawczości. Dzieci, które idą do szpitala, mają odebrane wszystko tak naprawdę, a my, dając im te zadanie z mocy twórczości, gdzie dzieci tworzą własnych superbohaterów i później my te ich rysunki zamieniamy w modele trójwymiarowe, drukujemy figurki dla nich, przekazujemy własną postać, które dziecko stworzyło. Później dziecko oczywiście dostaje farby i może dokończyć, pomalować własną taką figurkę. Widzimy takie po prostu niesamowite reakcje, że stworzyłem własnego superbohatera i jeszcze mam statuetkę, figurkę i mogę ją dokończyć. To jest naprawdę niesamowite. Dzieci odzyskują sprawczość i mają tak naprawdę wpływ na rzeczywistość, która je otacza.
3: Liga Superbohaterów to szczecińska fundacja, która od 2012 roku niesie uśmiech i nadzieję dzieciom w szpitalach onkologicznych, a naszym gościem był założyciel tej fundacji, Tomasz Gierwiatowski. W naszym magazynie już teraz czas, by przyjrzeć się najważniejszym wydarzeniom mijającego tygodnia.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia na Pomorzu Zachodnim.
7: Ula Myszkinis. Szczecin będzie mieć nowoczesny ośrodek wsparcia. Właśnie podpisano umowę z wykonawcą. O szczegółach Mateusz Stanicki.
8: Inwestycja przy ulicy Noakowskiego będzie realizowana w formie Zaprojektuj i wybuduj i ma potrwać 24 miesiące. Jej koszt to ponad 16 milionów złotych. Będzie to miejsce codziennego wsparcia, terapii oraz rehabilitacji dla osób z niepełnosprawnościami. Budynek będzie mieć 2 kondygnacje, 7 sal terapeutycznych i 3 rehabilitacyjne.
7: Teraz też o inwestycjach, ale drogowych. Przekazano plac budowy wykonawcy obustronnych miejsc postojowych w ciągu ulicy Starkiewicza. Powstanie tam 56 miejsc, w tym 3 dla osób z niepełnosprawnościami. Przebudowane zostaną też chodniki. Rosyjski dron odnaleziony na plaży w okolicy Rusinowa trafił do analiz i badań w służbie kontrwywiadu wojskowego. Jak mówi wicepremier minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, bezzałogowiec to maszyna nowego typu.
9: Wszystko wskazuje, że to były testy nowego drona. To dron nowej generacji, ważne przejęcie. Teraz będzie podlegał badaniom w służbie kontrwywiadu wojskowego.
7: Równolegle do badań SKW śledztwo w sprawie drona prowadzi także Wojskowa Prokuratura w Szczecinie. Filip Pieczonka był o krok od awansu do ćwierćfinału singla tenisowego Challengera ATP w Szczecinie. W meczu drugiej rundy przegrał z Argentyńczykiem Marco Trangelinim 7-6, 5-7, 4-6. Pieczonka z Piotrem Matuszewskim w czwartek zagrają w ćwierćfinale debla. Jak powinien wyglądać nowy park przy ulicy Wszystkich Świętych w Szczecinie? O tym mogą zdecydować mieszkańcy. O szczegółach Adrian Górny.
10: W ramach miejskiego programu Parki dla Szczecinian nieużytek może zamienić się w ogród społeczny, siłownię lub plac zabaw. Urząd Miasta czeka na nowe pomysły. Udostępniono specjalną ankietę dla mieszkańców na stronie formularze.szczecin.pl.
7: Kłęby czarnego dymu unosiły się nad Szczecinem. Na terenie bazy autobusowej przy ulicy Hejki paliły się autobusy. O szczegółach Dariusz Szacht, rzecznik Komendy Wojewódzkiej PSP.
11: Doszło do pożaru 2 autobusów. W wyniku tego zdarzenia nikt nie został poszkodowany.
7: Na miejscu pracowały 4 zastępy straży pożarnej. Przyczyny pożaru nie są znane. 104 km na godzinę w terenie zabudowanym i ucieczka przed policjantami zakończona na ogrodzeniu. W Nowogardzie 20-latek został ukarany mandatami na łączną kwotę prawie 10 tysięcy złotych. Dostał 43 punkty karne. Okazało się też, że miał cofnięte uprawnienia do kierowania. Grozi mu teraz kara do 5 lat pozbawienia wolności.
12: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Port Morski w Dziwnowie planuje rozbudowę hali wielofunkcyjnej przy ulicy Żeromskiego 30. Inwestycja ma kosztować ponad 1,5 miliona złotych i obejmie także instalację fotowoltaiczną z magazynem energii. Prace mają potrwać 7 miesięcy. A ostatnio Ochotnicza Straż Pożarna w Wolinie świętowała 80-lecie istnienia. Podczas uroczystości uhonorowano strażaków za wieloletnią służbę, w tym jednego z nich za 65 lat działalności. Jednostka otrzymała też nowy sprzęt ratowniczy, między innymi samochód, kłada i zestawy ratownicze. W naszym regionie sezon grzybobrania trwa w najlepsze. Przy okazji służby apelują, by wybierać się do lasów w większej grupie, mówi Mateusz Piliński z policji.
13: Nie oddalajmy się od grupy i zabierajmy ze sobą naładowane telefony. Przed wyjściem poinformujmy bliskich, dokąd się wybieramy.
12: Przyda się też kamizelka odblaskowa, która może ułatwić odnalezienie nas, szczególnie w godzinach wieczornych.
3: Przegląd wydarzeń tygodnia przygotowały Ula Myszkinis i Natalia Kuśmierz. Dziękuję.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
3: Przed nami kolejne rozmowy o naszym regionie. Monika Trykowska-Chwila, zapraszam. Tym razem będzie sporo o tożsamości mieszkańców Pomorza Zachodniego.
5: 90% osób badanych chce tutaj zostać i uważa miejsce za atrakcyjne do życia. Natura jako fundament tożsamości i świadomy triumf takiej lokalności społecznej.
3: O tym wszystkim będziemy mówić już za chwilę, ale tożsamość to również nasze korzenie. O to, jak prowadzić badania genealogiczne, pytałam w Archiwum Państwowym w Szczecinie.
14: Najważniejsze dla poszukiwań genealogicznych zawsze będą akta metrykalne, czyli akta urodzeń, małżeństw i zgonów, z zastrzeżeniem, że oczywiście szukamy na terenie, gdzie dana osoba mieszkała.
3: A już teraz rozmowa z Agnieszką Cieślicką, kierującą Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, na temat raportu opisującego to, jak przez półtorej dekady zmieniła się tożsamość regionalna mieszkańców Pomorza Zachodniego. Pytałam o najważniejsze wnioski z raportu.
2: Mieszkańcy Pomorza Zachodniego mają głos.
5: Największą zmianą z pewnością to identyfikacja osobista, czyli coraz rzadziej mówimy o sobie, że jesteśmy Polakami, opcja patriotyczna jest na drugim miejscu. O wiele ważniejsza jest właśnie opcja związana z osobistymi relacjami rodzinnymi czy płciowymi i mówimy o sobie jako matka, kobieta, mężczyzna, a nie Polak, tak jak czy Polka, tak jak dawniej. In plus wydaje mi się, że jest to właśnie wybór świadomy mieszkańców i destynacji tutaj jako egzystencji docelowej Pomorza Zachodniego, wybór miejsca zamieszkania. To z pewnością jest bardzo ważny czynnik, który wnioskujemy i wyciągamy z raportu.
3: Proszę powiedzieć, czy dostrzega Pani też jakieś czerwone flagi albo jakieś takie miejsca, które no, można by przypisać jakimś wyzwaniom, które właśnie stoją przed regionem na najbliższe lata?
5: Z pewnością. Pomorze Zachodnie odchodzi od identyfikacji, mieszkańcy Pomorza Zachodniego nie identyfikują naszego regionu w zestawieniu z 2011 rokiem z działaniami czy z inicjatywami, które były dotychczas. Dawniej, w 2011 roku były na przykład wymieniane respondenci, ta sama grupa respondentów wymieniała na przykład Dni Morza. Imprezę, którą mieliśmy przez cyklicznie realizowaną w czerwcu, jest dzisiaj rozpoznawalna inna marka, jest dziś na przykład paprykarz szczeciński, jest pasztecik szczeciński. Wniosek wysuwamy taki, że identyfikujemy już bardziej lokalnie, a nie globalnie. To dobry wniosek, in plus, natomiast możemy zastanowić się, co dalej w oparciu o raport i jakimi, to taki swoisty barometr dla nas, dla wszystkich projektujących politykę społeczną. Marszałek województwa zachodniopomorskiego, pan Olgierd Geblewicz, w raporcie, przedstawiając raport, mówił, że jest to sukces Pomorza Zachodniego, jeżeli chodzi o wybór świadomy mieszkańców do życia i że jest to atrakcyjne miejsce do osiedlania się. Co ważne, to rodzina i zdrowie, bo we wniosku raportowym to też wybrzmiewa. Pomorze Zachodnie zawsze dbało o rodziny i zawsze dbało o zdrowie. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego od lat realizuje działania związane z opieką nad rodzinami i seniorami, tworząc politykę rodzinną i senioralną. I jest to region przyjazny rodzinie. Jest to wojewódzki program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Z tego programu również i z opieki, z holistycznego podejścia wynika zachodniopomorska karta rodziny i seniora.
3: Chciałam jeszcze zapytać, właściwie tak troszeczkę bardziej metodologicznie, o to, w jaki sposób ten raport powstał. To znaczy, odwoływaliście się, rozumiem, do różnych grup wiekowych, społecznych, tak? Może nam Pani zdradzić trochę tej kuchni powstania tego raportu dotyczącego tożsamości regionalnej mieszkańców województwa zachodniopomorskiego.
5: Badaniem objętych było 1070 respondentów z całego regionu, ze wszystkich powiatów, proporcjonalnie co do wieku i płci. W 2011 roku dokument uwidaczniał spore zmiany, ale były stawiane te same pytania i ta sama grupa respondentów w sensie ilości. W związku z powyższym możemy odnieść jeden do jednego wnioski idące z badania w tym roku.
3: No i właśnie ten najbardziej optymistyczny wniosek, że nasz region po prostu stał się przede wszystkim dobrym miejscem do życia.
5: Tak, z pewnością jest to najpiękniejszy wniosek, który idzie, największy priorytetowy wniosek, który idzie, jeżeli chodzi o i można wysnuć z raportu. Jak na tej przestrzeni 15 lat zbudowaliśmy markę Pomorza Zachodniego silnego, docelowo atrakcyjnego dla mieszkańców, z licznymi atrakcjami nie tylko natury przyrodniczej, ale i gospodarczej i że nie ma tendencji spadkowej. To jest wielki sukces Pomorza Zachodniego, marszałka województwa zachodniopomorskiego.
3: A sam raport został też zaprezentowany w takiej przystępnej dla mieszkańców formie.
5: Ideą było przedstawienie raportu w sposób dostępny językowo. Materiał, który zrealizowało Szczecińskie Towarzystwo Socjologiczne, jest znany.

0: bardzo dużą rolę samorząd województwa zachodniopomorskiego i zarząd województwa zachodniopomorskiego przywiązuje do działań oddolnych mieszkańców, dedykując działania i inicjatywy takie jak granty sołeckie, granty osiedlowe, granty strażackie i program Społecznik. To są inicjatywy oddolne, mniejsze, jeżeli chodzi o skalę środków. Natomiast skierowane i dedykowane dla sołectw, dla mniejszych miejscowości, dla NGO-sów, które nie są zaopiekowane, które nie mają takiej dostępności finansowej. Za te małe środki, skala, wielkość tych grantów to jest od 5 do 20 tysięcy. Niesamowicie ważne ze względu na mieszkańców, na rejon, inicjatywy, które cieszą oko tych, którzy najbardziej tego potrzebują.
1: Mówiła Agnieszka Cieślicka, kierująca Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. A teraz o naszej tożsamości z zupełnie innej strony. Jak poszukiwać korzeni swojej rodziny i na jakie trudności mogą się natknąć mieszkańcy Pomorza Zachodniego? O poszukiwaniach genealogicznych rozmawiałam z Bartoszem Sitarzem z Archiwum Państwowego w Szczecinie.
2: Podpowiadamy mieszkańcom Pomorza Zachodniego.
3: Najważniejsze dla poszukiwań genealogicznych zawsze będą akta metrykalne, czyli akta urodzeń, małżeństw i zgonów. Z zastrzeżeniem, że oczywiście szukamy na terenie, gdzie dana osoba mieszkała, żyła. Tutaj w przypadku Szczecina i całych ziem zachodnich musimy oczywiście pamiętać o tym, że jesteśmy ludnością napływową, czy też potomkami, więc przed rokiem 45 tutaj swoich przodków nie znajdziemy, natomiast wielu Niemców rzeczywiście takie poszukiwanie genealogiczne robi, więc jeśli chodzi o szukanie przodków przed rokiem 45, no to musimy wiedzieć, skąd przybyli, z jakiego terenu Polski współczesnej lub może spoza obecnych granic Polski i tam prowadzić te badania. Jeśli chodzi o akta metrykalne, właściwie do XX wieku akta metrykalne były prowadzone przez Kościół katolicki, no i przez każdy inny kościół, każdy inny wspólnotę wyznaniową jakby swoje. No wyjątkiem były Prusy, gdzie te urzędy stanu cywilnego świeckie pojawiły się już pod koniec XIX wieku, więc powiedzmy tu mówimy o Wielkopolsce na przykład, tak, czy Pomorzu. Natomiast część tych ksiąg kościelnych jest również w archiwach państwowych, część jest w archiwach kościelnych albo bezpośrednio w parafiach, w których powstały i nawet jeśli są to księgi mające 100-200 lat i więcej, czasami są wciąż w parafiach, czasami są w archiwach diecezjalnych, także tutaj też takie rozpoznanie jest potrzebne. No na szczęście mamy internet, który w tym pomaga, mamy bazę Szukaj w archiwach, gdzie część archiwów diecezjalnych też korzysta, a poza tym zawsze można zwrócić się tak czy siak do archiwum państwowego, no, gdziekolwiek, na przykład, nie wiem, ktoś napisze do archiwum w Poznaniu, szukając ksiąg kościelnych, no, jeśli się okaże, że tam nie ma, no to dostanie na pewno odpowiedź, że one są na przykład w archiwum diecezjalnym w Poznaniu albo w Gnieźnie, także nikt nie zostanie bez odpowiedzi, tak? Natomiast jeśli mówimy o zasobie szczecińskim, no to oczywiście tutaj też są cenne materiały genealogiczne dotyczące tych minionych 80 lat. No bo tu już są 3-4 pokolenia, jakby nie patrzeć. Pierwszy jakby zasób to akta Państwowego Urzędu Repatriacyjnego, czyli informacje o przybywających, osiedlających się tutaj Polakach, czy to z Kresów, czy z Zachodu, czy z Polski Centralnej. Tu mówimy o drugiej połowie lat 40. Następnie są to też książki meldunkowe, koperty dowodów osobistych. To jest jakby rodzaj dokumentacji, która stopniowo jest przekazywana do nas i nie wszystkie urzędy jeszcze tego dokonały. Nie wszystkie urzędy z terenu działania naszego, więc część jest u nas, część jest jeszcze w urzędach poszczególnych miast czy gmin. Natomiast no, jest to cenny materiał, żeby dowiedzieć się, kto gdzie mieszkał, skąd przybył, gdzie wyjechał. Tak samo akta koperty dowodów osobistych, bo tam są paradoksalnie naprawdę ciekawe dokumenty, nawet i życiorysy, czego można by się nie spodziewać. Tak, ankiety personalne, są często dołączone dokumenty starsze, na przykład kenkarty z okresu okupacji albo przedwojenne nawet dokumenty tożsamości. No i dodatkowo jeszcze, co można wspomnieć, na pewno akta osobowe. Tak? Akta osobowe to z takim zastrzeżeniem, bo to jest też jakby ważna rzecz, której ludzie poszukują na pewnym etapie życia, czyli potwierdzenia swoich zarobków i pracy w momencie, jak się ubiegają o emeryturę albo rentę. Akta osobowe nie są materiałem archiwalnym, więc teoretycznie nie trafiają do archiwów państwowych, natomiast każdy pracodawca ma obowiązek je zabezpieczać i trzymać przez 50 lat, obecnie to jest krótszy okres, ale przez lata było 50 lat. W przypadku, kiedy pracodawca przestał istnieć, wiadomo, wiele firm takich było, to miał obowiązek te dokumenty przekazać do firmy, która się specjalizuje w przechowywaniu

0: właśnie tego typu dokumentacji i część akt osobowych w ten sposób jednak trafiła też do nas, gdzie zresztą stała się materiałami archiwalnymi. No i tutaj znowu na ten temat, no to spokojnie można się do nas zwracać z takim zapytaniem, gdzie można akta osobowe danego przedsiębiorstwa znaleźć. Jest też taka baza dostępna w internecie, ale można właśnie zapytać się pracownika archiwum, tak? Telefonicznie, mailowo, żeby uzyskać taką informację. Natomiast w naszym zasobie jest co najmniej kilkadziesiąt tysięcy teczek akt osobowych pracowników, czy to urzędów różnych, czy właśnie zakładów przemysłowych. Najwięcej jest bodajże z pracowników szczecińskiego portu, bo to jest ponad 20 tysięcy nazwisk.
1: A zanim zaczniemy w ogóle szukać materiałów w archiwum, chyba też warto dobrze, rzetelnie i przytomnie przeszukać dokumentację, którą mamy w domu, prawda? Jeżeli chodzi właśnie o tego rodzaju rodzinne archiwa.
0: Oczywiście, od tego powinniśmy w ogóle zacząć, tak? Bo prowadząc badania genealogiczne zawsze zwracamy na to uwagę, że zanim wybierzemy się do archiwum jakiegokolwiek, powinniśmy zacząć u siebie w domu. Od przejrzenia różnych szuflad, szafek, zakamarków, od tego, co mamy, bo czasami możemy się zdziwić, i od rozmów z członkami rodziny. No jeśli tutaj, powiedzmy, zwracamy się do dzieci, no to zawsze mówimy, żeby rozmawiali z rodzicami, dziadkami i tak dalej, no generalnie ze starszym pokoleniem. Więc po pierwsze dokumenty rodzinne i rozmowy. No tym takim źródłem, powiedzmy, też zawsze jest cmentarz, jakkolwiek to zabrzmi, no bo jak nie pamiętamy czyjejś daty urodzenia albo śmierci, no to mamy na nagrobku wyrytą, jeśli nie mamy jakiegoś dokumentu na to w domu. I dopiero jak się już rozeznamy, co mamy i skąd, powiedzmy, przybyli nasi przodkowie, no bo to, jak wspominałem, jest istotne, to wtedy możemy zacząć kwerendę archiwalną, czy to w archiwach państwowych, czy kościelnych.
1: A czy do archiwum państwowego również można oddawać w jakichś okolicznościach swoje rodzinne archiwa? Też zdarzają się takie przekazania?
0: Tak, można. Zdarzają się takie sytuacje i to właściwie można powiedzieć, że to można w każdej sytuacji. No oczywiście w pierwszym rzędzie zwracamy uwagę na to, żeby takie rzeczy trzymać w domu, właśnie dbać o nie i tak dalej. Jeśli ktoś ma taką wolę, żeby przekazać do archiwum, no to oczywiście może. I my takie zasoby rzeczywiście przyjmujemy. Przy okazji zawsze zwracając uwagę właśnie na wartość tych materiałów, na ich wartość sentymentalną, historyczną, źródłową, bo tak naprawdę historia, czy to państwa, czy regionu, składa się przecież z takich małych, malutkich wycinków, tak? Każdy człowiek jakąś historię tworzy, uczestniczy w niej. Pamiętajmy, że to, co trafia do archiwów państwowych, to trafia tutaj już na wieczyste przechowanie, czyli o ile się nie zdarzy żaden kataklizm, no to te rzeczy będą służyły i za 100 lat, i za 200 lat, będą i źródłem, i będą jakimś tam świadectwem o kimś po danych czasach.
1: O poszukiwaniach genealogicznych na Pomorzu Zachodnim i o tym, jak mogą w nich pomóc zasoby szczecińskiego archiwum, opowiedział nam Bartosz Sitarz z Archiwum Państwowego w Szczecinie.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
1: W naszym magazynie Czas na kolejne tematy będzie już za chwilę o ciekawej kobiecej inicjatywie w Szczecinie. O kobietowie.
3: Tam chodzi o takie zwykłe wzajemne wsparcie, ponieważ nam jest jednak troszkę trudniej na rynku i ja wiem, że to wszystko się wyrównuje i panowie są coraz bardziej świadomi i pomagają nam chętniej, ale wiem też, że są panie, które na przykład trafiają do nas po takiej ścieżce, gdzie no rozstały się ze swoim partnerem, coś nie kliknęło i tutaj też potrzebują takiego wsparcia i my to wsparcie dajemy.
1: Najbliższy kwadrans wypełni nam również częściowo rozmowa o aktywnym stylu życia i o bieganiu.
4: Kierujemy swoje działania właśnie dla osób pracujących, żeby zagospodarować czas wolny i wieczorami, popołudniami, żeby ich prowadzić w jakiś sposób rozsądny, żeby zachęcić do tej formy ruchu.
1: Będziemy Was więc zachęcać do tego, by spędzać czas aktywnie. A na razie przed nami rozmowa z Niną Kaczmarek, założycielką klubu Kobiet Kobietowo, organizatorką największej otwartej konferencji dla kobiet Arena Kobiet i plebiscytu kobiet przedsiębiorczych Magnolie Biznesu. Miałam okazję porozmawiać z nią na temat inicjatywy Kobietowo.
2: Co słychać na Pomorzu Zachodnim?
3: Potrzeba powstała wiele lat temu, kiedy byłam świeżo upieczoną mamą, dzisiaj już pełnoletniej córki, i chciałam wrócić na rynek pracy. Tak troszkę szerzej niż dorywczo. I okazało się, że ten rynek jest dość wymagający dla mamy, która chce zostać mamą. I wcale nie jest to takie proste, jak w reklamach pokazują, że możemy być piękno umalowane i mieć uśmiechniętego bobasa i jednocześnie realizować się zawodowo. Przynajmniej ja tego nie mogłam odnaleźć. I duży taki afront dostałam między innymi od innych kobiet, co bardzo bolało, bo jak szłam pytać o pracę, na rozmowy o pracę, to fakt, że posiadam małe dziecko, często mnie wykluczał z różnych stanowisk. No więc uznałam, że ja zrobię takie miejsce, w którym inne kobiety będą czuły, że mogą pogodzić te role i że dalej są ważne zarówno dla rynku pracy, jak i dla świata takiego zewnętrznego. I po to właśnie to zrobiłam, żeby sobie dać taką przestrzeń, ale też żeby wesprzeć inne kobiety, bo nie mam nie bez ciebie, ani ciebie bez mnie.
1: Miejsce dla kobiet ze Szczecina, z całego regionu. Kim są w ogóle panie, które trafiają do Kobietowa? To właścicielki firm, czy też właśnie osoby, które pracują na etatach albo myślą o założeniu biznesu?
3: Oj, tu jest bardzo szeroka rozpiętość, ponieważ trafiają do nas panie, które są zawodowo gospodyniami domowymi, mamami i wychowują dzieci, i tutaj absolutnie trzeba to docenić, bo to też jest zawód na pełen etat, ale są również panie, które pracują na pełnych etatach albo właśnie prowadzą własne działalności. Tutaj takie panie przedsiębiorcze z własnymi działalnościami częściej można spotkać w plebiscycie Magnolii Biznesu, który prowadzimy, takim niezależnym i bezpłatnym, bo to jest bardzo ważne. Natomiast wszystkie inne nasze aktywności są związane z naprawdę bardzo szeroko pojętą grupą kobiet. I tam chodzi o takie zwykłe wzajemne wsparcie, ponieważ nam jest jednak troszkę trudniej na rynku. I ja wiem, że to wszystko się wyrównuje i panowie są coraz bardziej świadomi i pomagają nam chętniej. I ja absolutnie uważam, że trzeba z nimi kooperować, a nie rywalizować. Czego jestem znakomitym przykładem, bo jestem w związku małżeńskim od ponad 20 lat. I bez mojego męża absolutnie nie osiągnęłabym tego, co osiągnęłam, ale wiem też, że są panie, które na przykład trafiają do nas po takiej ścieżce, gdzie no rozstały się ze swoim partnerem, coś nie kliknęło i tutaj też potrzebują takiego wsparcia i my to wsparcie dajemy. To jest wsparcie naprawdę na absolutnie różnych poziomach, bo jest to wsparcie od poszukiwania pracy przez na przykład złapałam gumę w samochodzie, gdzie jest dobra wulkanizacja i dziewczyny sobie nawzajem pomagają, po informacje, kto mi może przypilnować kota, bo wyjeżdżam na weekend, albo pomóżcie mi wypełnić dokumenty, bo staram się o przedszkole dla mojego dziecka.
1: Z jednej strony wsparcie, z drugiej też sieć kontaktów. To są takie bardzo istotne aspekty tego, żeby sobie po prostu radzić w życiu zawodowym i nie tylko, prawda?
3: Tak, dokładnie tak, ponieważ no, tak jak powiedziałam, nie mówię, że tylko my kobiety, ale jednak społecznie jest to bardziej tak przyjęte, że to my mamy ten obowiązek dbać o to ognisko domowe, albo przynajmniej same sobie bierzemy te obowiązki, bo często mężczyźni chcą nam pomóc, a my ich do tego nie dopuszczamy. Więc mamy takie poczucie, że jak my czegoś nie zrobimy same, to nie będzie zrobione dobrze, albo po prostu zostajemy same z różnych przyczyn i wtedy dobrze jest mieć taką grupę, gdzie wzajemnie sobie pomagamy i wychodząc z pracy my dalej mamy obowiązki, my nie siadamy na kanapie, my nie przychodzimy do domu, gdzie czeka na nas obiad, chyba że same sobie go dzień wcześniej ugotowałyśmy. Więc nie mówię, że tak jest zawsze, ale jest to taki najczęstszy model, że my ogarniamy dwa środowiska, zarówno to zawodowe, jak i domowe.
1: Mówiła Nina Kaczmarek, założycielka klubu Kobiet Kobietowo. To oczywiście nie koniec naszej rozmowy, a dopiero jej początek. Będzie w dalszej części programu więcej szczegółów na temat tej właśnie szczecińskiej inicjatywy. A już teraz Ruchowa Akademia Zdrowia w Szczecinie. Organizacja, która zaprasza na zajęcia wszystkich chętnych. Na stadionie lekkoatletycznym odbywają się kilka razy w tygodniu zajęcia biegowe, przeznaczone przede wszystkim dla osób w wieku dojrzałym, dla tych, którzy chcą biegać, a może po prostu chcą zacząć biegać.
2: Aktywnie na Pomorzu Zachodnim.
1: Pan Robert Szych, prezes Szczecińskiego Stowarzyszenia Ruchowa Akademia Zdrowia, jest dzisiaj z nami. Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Prezes, ale bardziej trener.
1: Bardziej trener. No właśnie, zachęcacie do biegania, organizujecie zajęcia ruchowe, sportowe, imprezy biegowe i tak już od 15 lat.
4: Zgadza się, taką misję wymyśliliśmy razem z moją małżonką. zresztą poznaliśmy się przez lekkoatletykę, postanowiliśmy już w wieku dojrzałym zadbać o to, żeby promować tą formę ruchu wśród ludzi pracujących. Dzisiaj tak naprawdę kierujemy swoje działania właśnie dla osób pracujących, żeby zagospodarować czas wolny i wieczorami, popołudniami, żeby ich prowadzić w jakiś sposób rozsądny, żeby zachęcić do tej formy ruchu.
1: Ma pan też taką doskonałą perspektywę czasową, żeby nam powiedzieć, czy przez ten czas jakoś się zmieniało podejście mieszkańców Szczecina, mieszkańców naszego regionu w ogóle do aktywności fizycznej? Czy jest tak, że teraz jest boom taki większy na bieganie, czy raczej był, a teraz prowadzimy bardziej stacjonarny tryb życia? Czy nie ma takich trendów jakichś wyraźnych?
4: Znaczy są trendy i one spalujące. Tak naprawdę przed pandemią był mocny wzrost, później to zostało przyhamowane. Zaraz po okresie pandemii troszkę się to tak blokowało. A teraz jest kolejne wzmocnienie jak gdyby aktywności fizycznej. I to nie tylko osób pracujących, tych dorosłych, dojrzałych, takich jak ja po 50. Zauważyliśmy poprzez imprezy biegowe, które praktycznie w każdy weekend tutaj w zachodniopomorskim też wypełniają kalendarz weekendowy. Czy są to biegi małe na 5 km, czy większe na 10. I one są połączeniem zarówno biegów dla dorosłych, dla tych bardziej przygotowanych osób, ale tam zawsze pojawiają się zawsze też biegi dla dzieci. I to spowodowało, że widzimy większą aktywność i chęć tego, żeby ci ludzie w taki sposób spędzali wolny czas dzisiaj, czyli aktywnie biegowo. Mogę powiedzieć, że wraca druga fala dużej aktywności biegowej. My jako trenerzy czy osoby zajmujące się bieganiem oceniamy to nie tylko przez zajęcia same biegowe, ale też imprezy, które się odbywają, bo wtedy widzimy, jak przyrastają ilości osób startujących, w jakich kategoriach wiekowych przyrastają te osoby, gdzie jak gdyby ta aktywność wzrasta. I powiem szczerze, jestem dobrej myśli, bo ostatnie spostrzeżenia z tego ostatniego sezonu, zarówno jesiennego, jak i wiosennego, przed nami już rusza kolejna jesień, pokazała, że też młodzi ludzie po 20 roku życia, moje jedno z dzieci najmłodszych ma 22 lata i on mówi, tata, moi koledzy chcą przebiec 10 półmaraton. Ja mówię, ale tak sami z siebie? Mówi, no tak, no chcą się przygotować, czyli idzie w dobrym kierunku. Jestem dobrej myśli.
1: Jest nadzieja w takim razie. W młodym pokoleniu również. Fajnie. Proszę nam opowiedzieć o tych zajęciach, które prowadzicie, o tych aktywnościach, które organizujecie, z których mogą korzystać mieszkańcy Szczecina i Pomorza Zachodniego.
4: Jako stowarzyszenie wymyśliliśmy taką formułę, bo tak naprawdę są przestrzenie do biegania w każdej miejscowości, ale jednym z takich miejsc są to stadiony na przykład. My trzykrotnie w tygodniu, wieczorami poniedziałek, środa, piątek, wieczorami prowadzimy między tam 19 a 21 zajęcia ruchowe dla osób dorosłych na stadionie lekkoatletycznym w Szczecinie, ale też jednokrotnie w weekend, w niedzielne przedpołudnie o 10 spotykamy się na skraju lasu. Akurat mamy fajnie wkomponowane, że w Szczecinie jest kąpielisko Arkonka i jezioro Goplana, które ma ścieżki utwardzone, ale też obok są ścieżki normalnie leśne, które możemy sobie odwiedzać i wtedy uczestniczymy razem z naszymi chętnymi w takich zajęciach ruchowych. Czyli na stadionie mamy dostęp do stadionu, który oczywiście rezerwujemy, żeby osoby były pod pełną kontrolą, bo jeżeli ktoś się zjawia pierwszy raz na zajęciach, może nie przebiegł żadnego nawet kilometra, to wtedy mam kontrolę, że tak naprawdę na bieżni, na 400-metrowej bieżni mam pod kontrolą tą osobę, która może sobie marszobiegiem zaliczać taki odcinek i wielokrotnie później pokonywać, w każdym dowolnym momencie podejść do mnie, skonsultować. A ta osoba, która jest rozruszana, to dostaje inne zadania, trochę większe tempo biegu i może to wszystko być pod kontrolą. Czyli jest to bezpieczna forma. Mieliśmy też imprezy biegowe i jedna z uczestniczek, która usłyszała właśnie o takiej komunikacji mojej, że może przyjść na stadion, sama podeszła, mówi, to ja mogę przyjść, jeszcze nigdy nie biegałam, czy mogę zajść na zajęcia, mówię, jak najbardziej. Stadion jest to fajne miejsce, a później oczywiście te wyjście w teren już ułatwia też przełamywanie bariery takiej zewnętrznej. Na stadionie to są wszyscy aktywni, tutaj nie ma oporów. Chociaż tych oporów dzisiaj już w stosunku do ludzi nie trenujących, nie biegających, nie ruszających się dużo mniejsze. Pamiętam w latach 90. byliśmy jedynymi aktywnymi osobami te, które trenowały gdzieś w klubach i wtedy gdzieś nas tam pokazywali palcami, że biegamy albo w jakichś takich sportowych, dziwnych ubraniach, które dzisiaj są już klasyką i wytykani byliśmy. Dzisiaj już tych oporów nie ma. Tak naprawdę zarówno osoby, które niekoniecznie są fit przygotowane, czy ubrane, czy sylwetka nie do końca może o tym mówić. Już jest duża bardzo tolerancja i wyrozumiałość i nawet zachęca, jak osoby nieraz przychodzą, jak to się mówi, niewyglądające na sportowców, a zaczynają ruszać się, zachęcają te pozostałe, że naprawdę można w każdym momencie zacząć biegać, czy właśnie po stadionie, czy po pobliskich lasach, parkach.
1: To się jednak przydaje, żeby mieć gdzieś tam w zanadrzu taką możliwość poradzenia się kogoś, kto się na tym zna. Żeby tak nie zaczynać całkiem samopas, można sobie też przy takim nadmiernym obciążeniu wysiłkiem nagłym, tak rozumiem, zrobić krzywdę po prostu.
4: Zgadza się. My jako trenerzy, wieloletni trenerzy zajmujący się osobami nieaktywnymi, którzy próbują wdrożyć takie osoby, to jak najbardziej doradzamy. No przede wszystkim najpierw trzeba jednak zadać to pytanie, jak ten układ krążeniowo-oddechowy się zachowuje, czy nie ma przeciwwskazań, czy były jakieś badania robione, bo nie wpuszczamy na zajęcia osoby, które są, mogą stworzyć zagrożenie też dla samych siebie, ale z drugiej strony te podstawowe zajęcia, taki ABC ruszania się, hamujemy te ambicje, żeby sobie na początku nie zrobić od razu krzywdy, się nie zrazić, żeby ktoś nie wpadł od razu w rytm jakiegoś, przeczytał. Dzisiaj bardzo duży dostęp jest do wiedzy internetowej, która jest bardzo też źle przedstawiana, albo ktoś może po prostu źle ją

0: dobrego słowa. Na co dzień staram się robić to nawet w takich drobnych gestach i tutaj apeluję do wszystkich pań, bo uważam, że taka życzliwość naprawdę może zrobić bardzo, bardzo, bardzo wiele. Jak widzimy inną kobietę, która dobrze wygląda, coś się u niej zmieniło na plus, albo jakoś ładnie się uśmiecha, jest radosna, to naprawdę nie muszą być duże rzeczy, to powiedzieć jej to. Ostatnio na zajęciach fitness podeszłam do mojej koleżanki, właściwie znajomej, bo myśmy się nie znały dotychczas i mówię do niej, wiesz co, obserwuję cię od roku i pamiętam, jak ty przyszłaś po raz pierwszy na zajęcia i widzę, jaka przemiana się u ciebie dokonała. Mówię, kontynuuj, bo naprawdę jest świetne. A wiem, że dziewczyna jest mamą trójki dzieci właśnie po rozwodzie. Ona się tak ucieszyła, że aż jej się oczy spociły. A ja wiem, że jak jej zabraknie kiedyś motywacji albo wiary w siebie, to ona to jedno zdanie sobie przypomni. I to nie musi być związane ze mną. To jest ta emocja, która się pojawia, że ktoś zauważył, że jej jest lepiej. Więc myślę, że powinnyśmy się wspierać i pomagać sobie. Ja wiem, że to nie jest zawsze idealne i że pojawia się po drodze i zazdrość, i zawiść. My jesteśmy ludźmi, więc nie idealizujmy tego i nie romantyzujmy. Ale tak, kobiety powinny więcej wierzyć w siebie, ale najbardziej to, co jej może zbudować, myślę, to jest to, że jak sobie dają słowo, to dotrzymać słowa danego sobie, bo to buduje poczucie własnej wartości.
1: A do Kobietowa możemy, jako mieszkanki Pomorza Zachodniego, zgłaszać się po inspirację, po wiedzę, po kontakty, po wsparcie?
0: Tak, oczywiście, że tak. Mamy na co dzień klub kobiet, kobietowo.pl, do którego też można się zapisać i też jest wszystko u nas na stronie opisane i tam się spotykamy regularnie z paniami, mamy swoją grupę WhatsAppową, w której właśnie pytamy o to, kto mi przypilnuje kota, albo dziewczyny, słuchajcie, na jutro potrzebuję kasztany, bo dziecko ze szkoły przyniosło takie zadanie i piszemy do siebie nawzajem. Zresztą taka historia, robiłam torta na urodziny wcześniej wspomnianej córki, 18 urodziny, wszystko miałam przygotowane, 21, ja się zabieram za wykładanie masy takiej lodowej, bo to miał być tort lodowy, się okazuje, że nie magnoli biznesu.
1: Mówiła Nina Kaczmarek, założycielka klubu Kobiet Kobietowo, organizatorka Areny Kobiet i plebiscytu kobiet przedsiębiorczych Magnolie Biznesu. Może w tej rozmowie znajdziecie inspirację do działania, do spotykania się, do wzajemnego wsparcia, a może również do dołączenia do klubu Kobiet Kobietowo w Szczecinie. Mile widziane są oczywiście również panie z innych zakątków województwa zachodniopomorskiego, niezależnie od aktywności zawodowej czy zainteresowań. A już teraz w naszym programie przyjrzyjmy się informacjom ze świata kultury, a konkretnie zajrzyjmy do repertuarów i zapowiedzi wydarzeń kulturalnych w naszym regionie na najbliższe dni.
2: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
1: Zainteresować chciałabym Was przede wszystkim wydarzeniami zaplanowanymi na przyszły weekend w Szczecinie i w wielu miejscowościach naszego regionu. To będzie 13. edycja Weekendu Seniora z Kulturą, który tym razem przypada 3 i 4 października, a więc w pierwszy październikowy weekend. To zachęta dla seniorów do aktywnego uczestnictwa w kulturze. Też okazja do integracji i aktywizacji, a także odkrywania bogatej oferty instytucji kultury w okolicy. Weekend Seniora z Kulturą odbędzie się w tym roku już po raz 13. W Szczecinie swoją ofertę przygotowuje m.in. Dom Kultury 13 MUS. W sobotę 3 października od 11 odbędzie się tam joga dla seniorów. Wstęp wolny, ale obowiązują zapisy. Zapisać można się jeszcze do 1 października. Lista znajduje się w recepcji Domu Kultury. Przyszła sobota to również spotkanie z artystami z Salonu Artystycznego Seniorów. Można będzie dokładnie w południe dowiedzieć się sporo o zajęciach, spotkaniach i programach artystycznych realizowanych w Domu Kultury 13 MUS w ciągu całego sezonu. Nie zabraknie też krótkich form artystycznych, kabaretowych i muzycznych, przekazują organizatorzy. A jeśli lubicie podziwiać architekturę dawnych kamienic, willi i pałaców, a także dzikość natury, tego wszystkiego będzie można doświadczyć na wystawie Soni Zapolskiej Przestrzenie Magiczne. To oczywiście malarstwo i galeria Enter. W ramach akcji Weekend Seniora z Kulturą wystawę będzie można zwiedzać od 10.30 do 20.00 w sobotę 3 października. Na pierwsze dni października Teatr Współczesny w Szczecinie szykuje z kolei spektakl Trump, Królewski Szlak w reżyserii Pawła Miśkiewicza. Pojedynek króla i pisarki na podstawie tekstów Elfriede Jelinek, a więc współczesna sztuka i bardzo współczesna problematyka. Ogarnięty obsesją i samozachwytem król rozporządza krajem i wpływa na losy całego świata. Z kolei Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie przygotował w ramach akcji Weekend Seniora propozycje dla seniorów. Dla odwiedzających w wieku 60+ bilety będą za złotówkę. Chodzi o Galerię Szczecin, Atlas Obecności, Zbrojownię, Cele Czarowni.

0: i szczecińskie historie, prawdziwe i zmyślone, to również w przyszły weekend, w sobotę i niedzielę. Do ogólnopolskiej akcji Weekend Seniora z Kulturą dołącza również Teatr Polski w Szczecinie i proponuje na przyszły weekend m.in. spektakl Kora – Dziecko Słońca, muzyczny monodram poświęcony jednej z najbardziej charyzmatycznych postaci polskiej sceny muzycznej, oczywiście Korze, wokalistce zespołu Manam, autorce tekstów, poetce i malarce. Spektakl czerpie z piosenek, fragmentów dzienników oraz opowieści scenicznych, tworząc wielowymiarowy portret artystki. W przyszły weekend w Teatrze Polskim w Szczecinie będzie również grane przedstawienie Pół na Pół. Komedia z domieszką czarnego humoru, w której śmiech nieustannie przeplata się z napięciem, pełna błyskotliwych dialogów, przy okazji sztuka o rodzinnych uwikłaniach, z których trudno się wyzwolić. Na koniec Międzyzdroje, gdzie w przyszły weekend będą odbywać się Dni Kresowego Żołnierza Armii Krajowej. Rozpoczną się już w piątek 2 października i w programie m.in. w Alei Gwiazd piknik historyczny, koncert orkiestry wojskowej, pokaz umundurowania i sprzętu wojskowego, rekonstrukcja historyczna, wojskowa grochówka i wystawa plenerowa IPN poświęcona Polskiemu Państwu Podziemnemu. W sobotę 3 października ciąg dalszy tego wydarzenia w Alei Gwiazd w Międzyzdrojach od 12 do 16, piknik historyczny i znów pokaz umundurowania i sprzętu wojskowego, tor przeszkód, a także wspólne pieczenie kiełbasek. To przypomnę propozycja na 2 i 3 października, Dni Kresowego Żołnierza Armii Krajowej w Międzyzdrojach. Historyczne, plenerowe wydarzenie, na które można i warto wybrać się również całą rodziną. I ta propozycja kończy już tę odsłonę naszego magazynu. Monika Trykowska-Chwila, dziękuję za uwagę.
1: Radio Złote Przeboje w Wolinie.